0: tym mężczyzną, który wchodzi na Monte Cassino ze swoją żoną i prezentuje nasz kraj przy biało-czerwonej fladze i godle prezydenckim.
1: Kokaru Nawrocki potrafił jeszcze zjednać przy sobie ludzi z Konfederacji.
0: I jedna nie tylko i z Konfederacji, ale też i z tego, co wiem, to z Koalicji Obywatelskiej, bo widzą w nim normalnego człowieka, swojego człowieka. Nie tego, który ucieknie za chwilę do Brukseli po raz kolejny.
1: Cały czas utrzymuje się przy PiS-ie. Chciałem zapytać o to, czy jak partia ma iść do wyborów jako partia wygrana, jako partia, która ma swój przekaz, skoro ta partia nie potrafi się dogadać między sobą. I to nawet przekładając na te poletko łomżyńskie. Tutaj też dostrzegamy jest to, że są frakcje i jeden drugiemu noga podkłada.
0: Nie wiem, nie podkładam nikomu nogi, jeżeli pan coś...
1: To może panu podkładają.
0: Jeżeli pan uważa, że ja podkładam komuś nogę, no to proszę zmienić donosicieli informacji. Zależy mi bardzo na tym, żebyśmy byli jedno. I to jedno jest, o czym świadczy to, że na przestrzeni tych 2 lat odeszła od nas jedna osoba, których nadziei, że tak powiem, brzydko stołkowych nie spełniliśmy. Bo dobrze ma świadczyć.
1: Odeszła oficjalnie jedna, a co się dzieje wewnątrz, to pan doskonale wie.
0: Ma pan rodzinę, prawda?
1: Pewnie mam.
0: No właśnie. A jak siedzimy wszyscy na weselu i tych wszystkich spotkaniu, to wszyscy się lubimy?
1: Różnica jest taka, panie radny, że my nie idziemy do wyborów.
0: Świetnie, ale są tam spięcia charakterologiczne?
1: Nie, wszyscy idziemy w jednym kierunku.
0: No i my też. Widzi pan? I wszyscy
1: jasne,
0: ale proszę zauważyć, że hasło koalicja dalej obowiązuje i tak będzie obowiązywało. Wie pan, my możemy się czepiać, że my się kłócimy i bardzo dobrze się kłócimy. Wie pan, co jest najgorsze? Stagnacja.
1: Nie, oczywiście, jeżeli
0: a wie pan, z czego się
1: można się różnić,
0: pan
1: ale
0: wie, z czego się rodzą największe
1: nogi, to
0: pomysły,
1: zupełnie inne rzeczy.
0: Czy pan wie, z czego się rodzą największe pomysły i wielość kierunków działań? Z dyskusji, z burzy mózgów.
1: Dyskusja.
0: Nie z tego, że siedzimy tak, tu wszyscy i siedzi jeden wódz i dyryguje wszystkimi.
1: Dyskusja, tak, wymiana poglądów to jedno, podkładanie sobie nóg to drugie.
0: A jeżeli pan o czymś wie, to proszę mówić antenie, ja chciałbym się do tego odnieść.
1: Nie, no jasne. Ja mam mówić wszystko, a pan nic.
0: Ale nie, no bo jeżeli ja mam się do czegoś odnieść, panie redaktorze, to ja lubię wiedzieć. A ja mam, nie wiem, mam panu sprzedawać jakieś historie ze swojego życia partyjnego,
1: partyjnego
0: czy też rodzinnego? Nie, no panie redaktorze, nie po to się spotykamy.
1: Proszę bardzo, tutaj przyjmiemy wszystko. No dobrze, kogo by pan widział na kandydata na prezydenta z PiS-u Łomży?
0: Wszyscy, którzy już wystartowali w tej kadencji, nie zostaną prezydentem.
1: Wszyscy, którzy wystartowali w tej kadencji, chodzi o radnych, tak?
0: Nie, nie mówię o ludziach. Nie, bo nie tylko radni już wystartowali z kampanią.
1: Okej. Okay. No, mówi się, że Marek Olbryś z PiS-u miałby na prezydenta startować.
0: To nie jest zły wybór.
1: Popierałby pan?
0: Oczywiście.
1: W końcu Marek Olbryś, szef.
0: Gdyby było tak, że decyduje o tym, prezydium partii, że tak jest... No jak pan sobie to wyobraża? To w końcu ja jestem w tym PiS-ie, czy nie w tym klubie? Pracujemy na rachunek jednego chyba, prawda?
1: O, oczywiście tak. Wszyscy pracują na rachunek.
0: No ale tak mam, ale no, panie wiemy, redaktorze, proszę zauważyć, jak było z Koalicją Obywatelską. Wszyscy na listę, wiadomo, że człowiek z Brukseli przyjdzie i obejmie wszystko, prawda? I ten, na rzecz tego człowieka pracowali. Jeżeli my oficjalnie wystawimy pana Marka Olbrysia, nie wiem jak będzie, ale załóżmy, jeżeli tak będzie, pracujemy wszyscy na tą osobę. Nie ma o czym mówić.
1: To czym PiS może przekonać dzisiaj wyborców do siebie?
0: Dowożeniem. To znaczy, że to, co obiecał, to dowoził. To były programy prospołeczne. To była terminowość. To nie było 100 obietnic, prawda?
1: A ludzie oczekiwaliby czegoś nowego, programu jakiegoś konkretnego, konkretnej propozycji.
0: Powołano w PiS-ie. Ja nie jestem członkiem PiS-u, więc ja się nie chcę wypowiadać. To powinien zaprosić pana, nie wiem, czy Wiesława Grzymałę, czy Marka Olbrysia, czy Artura Kościckiego, który tutaj działa na terenie Podlasia, czy Jacka Sasina. Niech oni odpowiadają za to. Ja jestem radnym klubu PiS. Czy ja coś wiem, co się dzieje w PiS-ie? Oczywiście, że tak, ale nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić. Niemniej jednak mogę się tylko wypowiedzieć za siebie. Jeżeli tak będzie, że PiS wystawi konkretnego kandydata, silnego kandydata, będziemy pracowali na korzyść tego, żeby to wygrał. I będę przekonany, i jestem przekonany, że wygra. Wie pan dlaczego? Łomża bardzo dużo skorzystała z tego czasu, kiedy... O, wrócę do pana Marka Olbrysia. To jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Proszę zauważyć, że I to każdy mówi, nawet jak rozmawiam z mieszkańcami Łomży, że pamiętają działania pana Marka Olbrysia. To było przywożenie tak zwanych słynnych pieniędzy nie po to, żeby je tylko rozdawać jako kiełbasa wyborcza. To były pieniądze inwestowane w rozwój Łomży. To było szkolnictwo, to były drogi, to były projekty unijne i proszę zauważyć, że do dziś ta bezwładność tych wszystkich projektów funkcjonuje. Obecna władza, co mnie bardzo śmieszy, bo jak widzę osoby, które otwierają drogi i tak dalej, zapominają, kiedy były podpisane te umowy na drogi, na inwestycje, na infrastrukturę. W ogóle to jest bardzo śmieszne. Dlatego mówię, że ci wszyscy, którzy wystartowali już w tej kampanii, się tam fotografują przy tych wszystkich drogach, łącznie z dyrektorami szpitali, to nie wygrają tych wyborów.
1: Pan często zwraca uwagę na hejt w internecie. Tak. Na swoim Facebooku pisał pan chociażby o hejcie, jaki wyrał się na pierwszą damę, potem w wywiadzie w jednej z telewizji.
0: Tak.
1: I hejt to jest coś, z czym trzeba walczyć, z czym można walczyć, czy coś, do czego należy się przyzwyczaić i umieć sobie z tym radzić?
0: To jest bardzo, bardzo trudny temat, panie redaktorze, bo granica pomiędzy hejtem a wolnością słowa jest bardzo, bardzo wąska i ograniczając hejt i pociągając ludzi do odpowiedzialności, jednocześnie nie możemy ograniczać wolności słowa. Skąd on się bierze? Patrząc, nawet z żoną bardzo często rozmawiając w domu na ten temat, szukam źródeł tego hejtu i szukam źródeł tej takiej nienawiści i podziału między nami Polakami. I pan dobrze o tym wie, panie redaktorze, bo znamy się też prywatnie, że to mnie bardzo boli. To jest jeden z... Chyba nawet najważniejszy problem, z którym chciałbym walczyć.
1: To ma pan jakiś pomysł na to?
0: Tak.
1: Jaki?
0: Ja zacząłem w ogóle to robić.
1: To słucham.
0: Tak, zacząłem w ogóle... Po pierwsze, to trzeba rozmawiać z młodymi. To trzeba do nich wyjść. Bo to, co się dzieje wśród młodych, to ma początek i źródło w zachowaniu nas dorosłych. Jeżeli pan przejrzy, ja już mówiłem o państwa na antenie, że pan przejrzy znajomych swoich facebookowych i zobaczy pan ludzi, którzy koniecznie muszą coś powiedzieć. To nie jest to dobro, tylko jest to zło najczęściej. Proszę zobaczyć, że źródła, które są uznawane za źródła hejtu, czyli na przykład jak słynny sok z buraka, leją się ze stron na przykład nauczycieli. Czy pan sobie zdaje z tego sprawę? Nauczyciele podają na przykład źródło, jako wiarygodne źródło soku z buraka, który jest uznawany za źródło hejtu już nawet nie tylko po prawej stronie tak zwanej sceny politycznej, ale także ich lewej strony. To jest dno i uważam wodorosty. Bardzo często mówimy też o młodych ludziach, którzy obserwujemy ich na przykład ułożonych i mówimy, jesteś na pewno z dobrego domu. A zatem zakładamy, że wychowanie w domu ma przełożenie na to, co później ludzie z młodzi sobą reprezentują. Wszystkie, wie pan, nie jest może to temat na dzisiejsze spotkanie, bo nie mamy tyle czasu, ale...
1: No, ale powiedział pan, że zaczął pan jakieś działania w tym kierunku, rozpoczął.
0: Po pierwsze rozmowa z młodzieżą. Tak się panu wydaje, że to jest bardzo ogólne. Nie, bo jeżeli się otworzymy i zobaczy młodzież, że my chcemy z nimi rozmawiać jako dorośli, to oni nam zaufają.
1: A to pan rozmawia w szkole, czy jest jakaś przestrzeń?
0: W szkole. Tak, jestem nauczycielem, jestem wychowawcą, jestem nauczycielem akademickim i to jest moja rozmowa. Proszę na przykład przyjść do nas, do szkoły, do Wety. Uważam, że jednej z najlepszych w ogóle łomżyńskich szkół, jeżeli chodzi o takie zadbanie o psychikę młodych ludzi. Zresztą pozdrawiam moich uczniów wszystkich, z którymi właśnie rozmawiam, panie redaktorze, na ten temat. Druga rzecz, to są szkolenia, które organizuję w naszej szkole. Na przykład panem profesorem Zebertowiczem, który bardzo dużo mówi na ten temat. Comiesięczne spotkania w naszej szkole.
1: I mówi o hejcie.
0: Mówi o wykorzystaniu na przykład komputera do komunikowania się i jak łatwo przejść właśnie w taką dyskusję, która obróci się przeciwko nam samym, czyli właśnie o tym, o czym pan wspomina.
1: Czyli spotkania z profesorem Zebertowiczem?
0: Tak jest. Na
1: i
0: przykład
1: rozmowa.
0: Rozmowy. Wie pan, możemy tak się rzucać hasłami, ale...
1: Ja pytam o konkrety, a nie hasła.
0: Jestem w trakcie rozmów z jedną z fundacji, pisząc program pewien, wychowania i szkolenia, oczywiście poza granicami Łomży, żeby to było wszystko atrakcyjne, bo wszystko musi być ubrane w jakąś atrakcyjność, czy to fizyczną, czy też bytową, prawda, czy gdzieś tam wycieczkową, żeby rozmawiać na takie tematy, ale jeżeli zasiejemy, jeżeli weźmiemy 100 osób na przykład, prawda, i zasiejemy wśród nich w 3-4 osobach jakąś taki odrobinę chociaż takiego rachunku sumienia, co my robimy, jak my wykorzystujemy media, jak my się komunikujemy przez te media, to już jest dobrze. Wie pan dlaczego? Bo wśród tych 3-5 osób już powstaje pewna bariera. A jeżeli będziemy tak dalej robić, bo to nie są działania jednostkowe, to są działania długofalowe, to są działania cykliczne, to będzie dobrze.
1: Ale mówi pana, że pisze pan jakiś program?
0: Tak, piszemy program. Nie chciałbym teraz zdradzać dotyczącego hejtu. Tak jest. Proszę też zauważyć, że na przykład fundacja bodajże Anny Rytel też współdziała z pewną, nie pamiętam nazwy innej fundacji, która te słynne plakaty Odważnik, prawda? Która mówi o hejcie w sieci. Nie chcę się poznać, bo nie jestem upoważniony do tego, ale już widzę, tak, że ludzie pracują nad tym. Zresztą, wie pan, panie dyrektorze, no, możemy się uśmiechać do tego, natomiast dotyka to każdego z nas.
1: To się nikt nie uśmiecha.
0: To dotyczy każdego z nas, czy w sieci, czy też w takiej zwykłej mowie bezpośrednich relacji i bezpośredniej kłótni. Emocje, nasza amplituda wzrasta do tego stopnia, że my już przestaliśmy myśleć, co jest tym tak zwanym poziomem zero, a co jest poziomem tym granicznym.
1: No to czekamy na program w takim razie.
0: Bardzo proszę, ja bym z panem redaktorem chciał na ten temat porozmawiać. Jeżeli państwo będą zainteresowani, to ja z chęcią przyjdę na ten temat, porozmawiam. Bo to się pisze...
1: Ale to musi być konkretny program już, o którym będziemy mogli porozmawiać.
0: Tak, o tym właśnie mówię, panie redaktorze. No jeżeli państwo będą chcieli zainteresowani posłuchać na ten temat, a jest to bardzo gruby temat, to będę wdzięczny.
1: Piotr Chmielewski, Łomżyński radny, Klub Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia wszystkim życzę. Kłaniam się.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Bartosz Dzwonkowski, najwierniejszy kibic FC Barcelony, jakiego znam. Cześć Bartek.
3: Witam wszystkich. Tak, wszystko się zgadza. Do dzisiaj nic się nie zmieniło. Przeciwnie.
2: Uroniłeś się w ze podczas pożegnania Roberta Lewandowskiego?
3: Wiesz co, nie jedną. Powiem ci szczerze, to było coś niesamowitego do przeżycia. Nie chciałem tego przeżyć, ale gdzieś tam podświadomie człowiek zdawał sobie jednak z tego sprawę, że to już jest, że nastaje pewien koniec, nie tylko w erze klubu, jak i u niego, bo to głównie chyba u Lewego gdzieś spina to tak naprawdę całą tą wspaniałą historię.
2: No właśnie, bo to chyba też nie tylko pożegnanie z Barceloną, ale w ogóle z takim poważnym futbolem na tym najwyższym poziomie.
3: Znaczy, to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że gdzieś kończy się pewna epoka i jego tak naprawdę jego kariera sportowa gdzieś naznaczona tyloma wspaniałymi momentami, a dla mnie jako kibica Barcelony pokazuje, że to my byliśmy tymi szczęściarzami, że mogliśmy tak naprawdę jeszcze coś zobaczyć w tej zawodowej, najwyższej piłce właśnie u nas.
2: Roberta Lewandowskiego pożegnano naprawdę godnie. To Messi nie miał takiego pożegnania nawet jak Robert Lewandowski. To świadczy o tym, że kibice Barcelony naprawdę pokochali Roberta Lewandowskiego, bo czy to nasze było wcześniej tylko takie wyobrażenie, że Robert jest tam uwielbiany, ale to patrzyliśmy przez pryzmat tego, że to jest nasz rodak?
3: Nie, wiesz co, na pewno był uwielbiany. To już od pierwszego dnia było widać, zwłaszcza jeśli chodzi o to młode pokolenie piłkarzy. Przecież on przychodził w momencie, w którym staliśmy tylko na młodych. Przede wszystkim na młodych, gdzieś ci doświadczeni zawodnicy powoli odchodzili albo mieli odejść, tak jak w przypadku Piqué przykładowo. I to nie jest nasze wyobrażenie. Ja gdzieś też, wiesz co, powielasz taką teorię, może nieświadomie, która gdzieś w sieci się pojawiała.
2: Czy ja się tylko stawiam pytanie.
3: Okej, to jest, że dużo osób zastanawiało się, czy to nie jest nasze takie, że jest tam jak każdy inny, oczywiście to też, i że jest Polakiem, to jest nasz człowiek, dlatego myślimy, że jest nie wiadomo kim. Nie, on od samego początku miał niesamowitą renomę, nawet przychodząc. Mieli świadomość tego, kto przychodzi, w jakim momencie i co może dać. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, że on oddał klubowi, co mógł, a klub oddał jemu, co w przypadku Barcelony, trzeba powiedzieć sobie szczerze, nie do końca zawsze miało miejsce w ostatnich latach. Nawet jeśli chodzi o piłkarzy, tak jak wspomniałeś o Messi, że nie miał takiego pożegnania. Ja w ogóle w przypadku Messiego zaryzykowałbym stwierdzenie, że w przypadku takiej klasy piłkarza jak Messi nie miał wcale pożegnania, więc to pożegnanie Lewego jest czymś niesamowitym. Ja sam się nie spodziewałem, że to tak będzie pięknie wyglądało.
2: Tak, no Messi pożegnał się podczas konferencji prasowej.
3: Tak, gdzieś nie powinniśmy też porównywać tych sytuacji, tylko bierzmy pod uwagę, że od odejścia Messiego minęło coś koło 5 lat, jeśli się nie mylę, i do dzisiaj nie miał, więc porównując to do odejścia Lewego i pożegnania, to tylko nam udowadnia to, w jaki sposób Lewy, czym był dla klubu, kim był dla klubu i kim był klub dla niego, bo to była miłość odwzajemniona.
2: Bo też należy przypomnieć, że Lewandowski przychodził naprawdę w trudnym momencie dla FC Barcelony. To nie był ten klub w czasach świetności, który wygrywał cyklicznie trofea, tylko klub, który był w naprawdę trudnej sytuacji, i w ciągu tych 4 lat, od kiedy Lewandowski do Barcelony przyszedł, no to Barcelona wróciła na należne jej miejsce. Zdobył wszystko oprócz Ligi Mistrzów.
3: Tak, tej Ligi Mistrzów na pewno szkoda, tylko ja tak sobie ostatnio o tym myślałem i nie zamieniłbym tego chyba. Jakby zestawić to przyjście Lewandowskiego i bez 4 lata, bez tej Ligi Mistrzów, zestawić sobie do tego, żeby jednak ta Liga Mistrzów była, to wiesz, wybrałbym tą opcję z Lewandowskim jednak. To było coś naprawdę pięknego dla kibica, dla Polaka, ale tak jak mówię, chyba tylko kibic Barcelony jest w stanie poczuć to w taki sposób, jak my, kibice. No.
2: Czy dwóch Polaków w Barcelonie to było spełnienie marzeń dla polskiego kibica Barcelony? Czy w ogóle kibic, polski kibic Barcelony marzył o czymś takim, że w jednym momencie będzie dwóch Polaków we FC Barcelonie?
3: Nie wiem, czy marzył, czy to w ogóle można mówić o tym w sferze marzeń, bo to jest... marzenia trzeba spełniać, tylko ja nie wiem, czy w ogóle taka myśl w ogóle przeszła komukolwiek do głowy, żeby pomyśleć o tym, że jednak dwóch będzie i jeszcze jeden na pozycji bramkarza. To jest niebywałe, zwłaszcza ta historia z kontuzją Ter Stegena i ten rzekomy słynny telefon w przerwie Roberta do Wojtka. No to ja pamiętam, oglądałem ten mecz z Ter Stegenem z kontuzją i ja od razu pomyślałem, Wojtek. Od razu mówię, Wojtek, się śmieję. Pamiętam, z bratem oglądałem mecz i mówię, Wojtek, szczęsny musisz, nie? I także minęły 2-3 dni, co się okazało, że to jest możliwe. No i było. Jest piękna opowieść o tej dwójce, więc cieszę się, że na koniec kariery mogli ze sobą jeszcze pograć w piłkę. W taki sposób, wygrywając trofea, tak jak mówiłeś, w momencie, kiedy jeszcze parę sezonów temu graliśmy Depayem i Adamą Traorę z przodu w Lidze Europy. Zamiótł nas Manchester United, więc i wygrywaliśmy z Galatą. Tak więc tak, to było piękne, to było wspaniałe, gdzieś trzeba się z tego powoli podnieść, otrząsnąć, bo jednak klub musi iść dalej. Tak jak to miało miejsce też w przypadku odejścia Lewego, gdzieś trzeba było tą trudną rozmowę z nim odbyć. Słuchaj, nie jesteśmy w stanie dać ci tego, czego oczekujesz. Klub musi iść dalej. Lewy to zrozumiał. Na pewno ciężka rozmowa z Flikiem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ich zażyłość, przyjaźń. Coś się kończy, może coś się zaczyna. Niemniej jednak ja uważam, że jeżeli tutaj nie trafi napastnik pokroju Lewandowskiego, pokroju, może niekoniecznie pokroju Lewandowskiego, ale ktoś w stylu Jokeresa, nie wiem, Lautaro Martineza. Nie mówię o Haalandzie, bo to chyba jest marzenie nie do spełnienia na ten moment przynajmniej. To może być ciężko. Może być ciężko, bo uważam, że taki zawodnik jak Ferran Torres potrzebuje kogoś takiego jak Lewy, bo to jest zawodnik z formą bardzo nierówną.
2: To już kończąc, mówi się o tym, że Robert Lewandowski, legenda Barcelony. No i czy Lewandowskiego można nazwać legendą, czy jest to jedna z 300 legend tego klubu?
3: Czy legendą? Nie wiem. Czy to nie jest... Wiesz, ja w ogóle nie rozpatrywałem tego w tej kategorii, czy to jest legenda, czy to nie jest legenda. Dla mnie jest to człowiek, który przyszedł w trudnym momencie, podniósł ten klub w jakiś sposób też z innymi zawodnikami, ale czy legenda? Nie postawiłbym chyba takiej teorii, ale bo jednak te Ligi Mistrzów to wszystko, ale powiedziałbym, że można na pewno jednym tchem wymieniać go z największymi zawodnikami tego klubu, chociażby biorąc pod uwagę te liczby strzelonych bramek, przegonionych piłkarzy, jeżeli tam jest Neymar, jeżeli tam są inni zawodnicy. Nie ryzykuję takiego stwierdzenia, ale jednym tchem z nimi wymieniam.
2: No to kończąc tę rozmowę, już można powiedzieć, że jako kibic Barcelony żyłeś życiem zastępczym. Co to jest klasyka?
3: Żyłem snem i powiem szczerze, mam to szczęście, że przez te 4 sezony od roku czasu, nawet z małym dzieckiem, obejrzałem każdy mecz Lewego. Każdy mecz. Każdy jeden, w którym grał. Tak więc jestem w stanie naprawdę to z czystym sumieniem powiedzieć, że po prostu tak było. Ja mówię o tych meczach oczywiście od pierwszej minuty, gdzie wiedziałem, że wyjdzie. Więc to jest nie do opisania. Ja myślę, że te emocje są dalej świeże, ale gdzieś tam powoli może opadają, przynajmniej do tego momentu, że można o tym mówić, bo na przykład w sobotę nie byłbym w stanie powiedzieć nic. W niedzielę to jednak człowiek otworzył oczy i taka jednak jest rzeczywistość. Trzeba było się z tym utożsamić i dalej z tym żyć do końca już.
2: Więc to są, drodzy Państwo, prawdziwe, czyste emocje, jakich żadna inna dyscyplina sportu dać nam nie może. Bartek Dzwonkowski, tak jak mówiłem, najwierniejszy kibic Barcelony i to chyba było słychać, jakiego znam, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
0: codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
2: Jest wtorek, jest godzina 10.15, więc witamy się razem na antenie Radia Nadzieja z Anią Borusiewicz w podwójnym składzie. Dzień dobry, cześć Aniu.
3: Dzień dobry, cześć Kasiu, witam wszystkich Państwa, słuchaczy.
2: Tydzień temu rozmawiałyśmy o metodach przedłużania włosów, to dziś dla równowagi będzie o fryzurach krótkich, tak zwanych na chłopczyce. Takie fryzury mogą być kobiece, Aniu?
3: Tak, bardzo, pod warunkiem, że są, tak jak każda fryzura, dobrana do kształtu twarzy. Są takie typy urody, gdzie właśnie lepiej podkreśla urodę i ogólnie kształt twarzy. Pamiętajmy też, że i szyi, i ramion, właśnie krótka fryzura. Niekoniecznie długie włosy wszystkim pasują. Pamiętajmy o tym, że osoby niskie, właśnie z jakby z widoczną linią szyi, ramion, wręcz zdecydowanie lepiej wyglądają w krótkich włosach. Także długie włosy nie za wszelką cenę, ale właśnie fryzury krótkie, chłopczyca, jakiś krótki bob, jakieś właśnie grzywki też przy chłopczycy, bo są też różne rodzaje jakby krótkich fryzur. To nie jest tak, że jest jedna standardowa krótka fryzura. Pięknie podkreślają typ urody.
2: Ale jaka jest historia tych krótkich fryzur? Bo to jest szalenie ciekawe. Kiedy one zaczęły się pojawiać?
3: No właśnie, proszę Państwa, to jest bardzo taka ważna rzecz. Myślę, że dla naszego jakby powiedzieć społeczeństwa i dla naszego kraju, bo pierwszą w świecie fryzurę, z tego co czytałam właśnie w świecie, bo myślałam, że w Europie, ostrzyk prawie 100 lat temu, czy nawet ponad 100 lat temu Polak, to był Antoni Cierplikowski, który urodził się w Polsce, uczył się w Łodzi i wyjechał do Paryża, no kontynuując dalej swój zawód. Z racji tego, że my wtedy byliśmy pod zaborem, no trudno było jakby kształcić jakby taki swój światowy talent, dlatego właśnie wybrał się do Paryża i jako właśnie pierwszy to było tak, że Coco Chanel rozbierała kobiety z tych sztywnych gorsetów, sukni, natomiast Antoni Cierplikowski jako pierwszy ostrzygł właśnie kobietę na krótkie włosy. No i to była taka metamorfoza, że wszystkie panie zaczęły się właśnie te, w Paryżu ta elita, tak, pań, zaczęła się właśnie zgłaszać do niego po to, żeby tworzył im piękne, krótkie fryzury.
2: Współpracował z Coco Chanel?
3: Tak, to była właśnie współpraca bardzo taka intensywna, nawet z samą Coco Chanel strzyk, z tego co czytałam też dla Edith Piaf, właśnie wymyślił tą fryzurę krótką, także no, możemy być bardzo dumni z naszego Polaka. On wtedy nie był znany jako Polak, dlatego że no, mieliśmy trudną historię, także trudno było mówić o Polsce, natomiast bardzo wiele wniósł do świata mody, zwłaszcza fryzjerskiej.
2: Ale są takie audycje, jak ta nasza, gdzie o tej historii włosowej i fryzur możemy mówić. Oni razem wychodzili właśnie z tych sztywnych kobiecych ram i to przetrwało do dzisiaj. Do dzisiaj są krótkie fryzury, do dzisiaj kobiety chodzą w tych luźnych garniturach, chodzą w spodniach, a przecież to zasługa Coco Chanel.
3: Tak, Coco Chanel i właśnie krótkie fryzury to jest ogromna zasługa Antoniego Cierplikowskiego. Tu no, wielki hołd właśnie w świecie mody dla Polaka, który no tak naprawdę do dzisiaj królują jego fryzury. On był całą podstawą właśnie fryzjerstwa krótkich włosów u kobiet.
2: Te fryzury przetrwały do dziś, tak jak widzimy, na ulicach. Chcemy czuć się wygodnie. Fryzura krótka to fryzura wygodna, czy niekoniecznie?
3: Powiem tak, to jest fryzura wygodna, dlatego, że to jest szybka fryzura. Szybko ją można umyć, wystylizować pod warunkiem, że mamy dobre produkty do stylizacji włosów. No, znamy swoje włosy. Długie włosy są o tyle może i wygodne, i niewygodne, bo długim włosom musimy poświęcić dużo czasu, żeby je umyć, wypielęgnować. Natomiast krótka fryzura to jest mycie raptem 10-15 minut, ale myślę, że krótkie włosy po prostu częściej się myje, wręcz nawet codziennie. Ale jak rozmawiam z klientkami, z paniami, które nawet myją codziennie włosy pod prysznicem, to później stylizacja włosów krótkich, które są fajnie, dobrze obcięte, to jest kwestia 5 minut, 10 maksymalnie. No z długimi włosami tak się nie da, żeby dobrze je wystylizować. Na długie włosy trzeba mieć zdecydowanie więcej czasu. Natomiast przy krótkich fryzurach właśnie jest to, no takie szybciutkie, tak? Mamy jakąś do stylizacji sól morską, czy piankę zwiększającą objętość, bo najczęściej takie fryzury potrzebują objętości, żeby ona nie była przylegająca przy skórze, a właśnie odbita od nasady. No i tutaj taką podstawą jest bardzo dobre strzyżenie przy krótkich włosach. Przy krótkich włosach po prostu nie da się, żeby coś było nie tak obcięte, bo te włosy nam się nie będą układały.
2: Ścięcie włosów na krótko, uważam, że to jest przeogromna odwaga. Czy my możemy jakoś sprawdzić, czy będziemy dobrze czuły się w takiej fryzurze? Czy to będzie nam pasować?
3: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach są wszelkiego rodzaju aplikacje, gdzie można właśnie wprowadzić swoje zdjęcie. No i właśnie tego typu aplikacje nam podpowiedzą, pokażą nam zdjęcia, jak wyglądamy w krótkich włosach. No kwestia po prostu tego, żeby właśnie chcieć mieć te krótkie włosy. Jeżeli chcemy mieć takie doradztwo na żywo, to radziłabym się wybrać do dobrego fryzjera, do dobrego stylisty, do wizażysty nawet, który właśnie znając nasz kształt twarzy dobierze nam rodzaj fryzury.
2: Ja pomyślałam o peruce, żeby zamówić sobie na przykład perukę Boba też. I sprawdzić, czy nam będzie to po prostu pasowało.
3: Też, jak najbardziej, oczywiście. Można się też i w taki sposób pobawić, że zamówić sobie perukę, przymierzyć i zobaczyć. Pamiętajmy o tym, że krótkie włosy pięknie właśnie nam odkrywają szyję, linię ramion. Także to też, no, wbrew pozorom, właśnie w krótkich włosach można wyglądać młodziej. Ale też nie zawsze. Musimy jakby, no, to wszystko musimy jakby spasować, tak? Czy właśnie lepiej się czujemy w długich, czy w krótkich? Bo jeżeli mamy, no, niesymetryczną linię właśnie szyi, ramion, to lepiej gdzieś tam jest właśnie tymi długimi włosami to przykryć. Jeżeli mamy długą szyję, właśnie proporcjonalne ramiona, proporcjonalny kształt twarzy, najczęściej owalny kształt twarzy, to krótkie włosy idealnie nam podkreślą.
2: Na takie krótkie cięcie trzeba odwagi?
3: No myślę, że tak. Myślę, że tak. Czasami spotykam właśnie panie, że pytam się o fryzurę i klientka mówi, no takie mam krótkie włosy do łopatek. No to już mówię, aha, to już tej pani nie można krótkie
2: proponować.
3: Tak, skoro dla niej są włosy krótkie do łopatek, no to już wiadomo, że ma po prostu fobię na punkcie jednak długich włosów, bo włosy no poniżej ramion to już są włosy z kategorii dłuższych włosów. Natomiast są panie na tyle odważne i powiedziałabym takie charakterne, że właśnie lubią się wyróżniać, lubią mieć krótkie włosy. Słyszałam też takie powiedzenie, no bo wiadomo, mamy kobiety, mężczyźni, tak, że kobiety w długich włosach są bardzo kobiece. Natomiast któryś właśnie z mężczyzn mi powiedział, że kobiety w krótkich włosach są z kolei bardzo intrygujące.
2: Takie charakterne.
3: Tak, takie właśnie panie chcące podkreślić właśnie jakiś taki swój charakter, swój taki nowoczesny styl bycia, myślę, że chcą mieć właśnie krótkie włosy.
2: A często zdarza się, że przychodzi pani, ma długie włosy i mówi, proszę obciąć moje włosy na krótko?
3: Zdarza się. I powiem też, że to jest tak jakby psychologicznie. Jeżeli coś się zmienia w życiu kobiety, to najczęściej chce też zmienić fryzurę. I to jest tak, albo radykalne cięcie, albo radykalny kolor. Także no zdarza się.
2: Dobrze. Powiedz mi, Aniu, czyli fryzjer musi być takim trochę i psychologiem, i fryzjerem, i tym, który
3: tak,
2: zmienia nasze włosy. Jakie produkty powinny obowiązkowo znaleźć się na naszej półce, jeśli mamy krótkie włosy?
3: Na pewno produkt zwiększający objętość, taki, który nam utrzyma tą fryzurę w takich ryzach, że ona nie będzie jakaś taka przylizana, oklepana, bo to wtedy no, nie będzie widać stylu tej fryzury. W dzisiejszych takich środkach właśnie najpopularniejsze są to wszystkie serii takie volume, typu właśnie sól morska, pianka zwiększająca objętość, na wykończenie jakieś pasty do stylizacji krótkich włosów, lakiery do stylizacji włosów. Bardzo modne są teraz też i rzeczywiście użytkowe pudry. One się też sprawdzają przy upięciach, ale i przy stylizacji krótkich włosów. Także gamę produktów mamy naprawdę dużą. No kwestia właśnie do tego, tak jakby doboru do swoich włosów. Czym się lepiej czujemy? Czy nam to nie obkleja włosów? Czy włosy nie są zbyt matowe, zbyt obciążone? To myślę, że na zasadzie takich prób i błędów.
2: Najpopularniejsza krótka fryzura to dzisiaj bob?
3: Tak, tak, taki short bob, że tak powiem.
2: Bo był jeszcze,
3: bob.
2: Tak, był jeszcze, pamiętam taki moment, kiedy była fryzura na Małgorzatę Kożuchowską.
3: Tak, tak, oczywiście ona jakby preferowała no, krótkie włosy,
2: tak,
3: dużo pani.
2: Ale ona taka, ta fryzura była jeszcze krótsza.
3: Tak, ona bardziej powiedziałabym w stylu takiego kobiecego irokeza nosiła tą fryzurę i też bardzo fajnie wyglądała, także no tutaj ogromna właśnie zasługa i właśnie dla naszego Polaka Antoniego Cierplikowskiego jeszcze też wspomnę, że on był, no otworzył otworzył oczywiście sieć swoich salonów i we Francji, i w Stanach. I ogólnie był to pierwszy salon na świecie, gdzie Antoni Cierplikowski mył włosy swoim klientkom, bo kiedyś po prostu kobiety w salonach fryzjerskich, no była tak intymna usługa, że nie myły włosów w salonie fryzjerskim. On wszystkie cięcia, które robił, jako pierwszy właśnie przede wszystkim w Paryżu, we Francji, fryzjer wprowadził myjnię w salonie fryzjerskim. I to też jest, no że tak powiem, do dzisiaj, tak?
2: No widzicie, drogie panie, to zasługa Polaka, że my dzisiaj w salonie fryzjerskim możemy czuć się tak wyjątkowo, tak. Jak chcemy się odprężyć, no to jest właśnie i mycie, usługa mycia włosów i później cała kompleksowa właśnie, cały kompleksowy ten proces zajmowania się włosami.
3: Tak, wyobraźmy sobie, że kiedyś panie, no te właśnie 100-150 lat temu, jeszcze wcześniej tak jakby miały swoich fryzjerów, którzy przyjeżdżali, no wiadomo, że czym jakby zamożniejsza rodzina, tym bardziej może było stać. Natomiast u Antoniego było tak, że każdy mógł przyjść. Warunkiem było to, że włosy muszą być właśnie umyte i nieważne, czy to była jakaś hrabina, czy pani, czy po prostu kobieta z ulicy. No właśnie strzyk kobiety na krótko zdejmował im te wszystkie konstrukcje, które widzimy w tych historycznych filmach i tworzył właśnie piękne, odmładzające takie fryzury, które do dzisiaj nam na ulicy, no możemy u wszystkich pań spotkać.
2: Ale już historia pokazuje, że jednak te włosy u kobiety to jest ważny element, ważny atrybut kobiecości.
3: Tak, myślę, że dla każdej kobiety jest to bardzo ważne. No to jest taka otoczka naszej twarzy, tak? Wszystko jest ważne, oczy, no cera, ale no włosy są po prostu pierwszym takim, no takim wyznacznikiem też naszej urody i też dbałości, bo jeżeli fryzura jest zadbana, ogarnięta, fajna, to też świadczy o kobiecie, tak? Że jest zadbana, że lubi dbać o siebie.
2: Więc drogie panie, niezależnie, czy mamy włosy krótsze, czy dłuższe, najważniejsze, żeby były zadbane, żeby były wypielęgnowane? Tak. Aniu, z tym się zgadzasz?
3: Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście przede wszystkim muszą być czyste. No, jeżeli nie mamy czasu na farbowanie włosów, a jest problem z siwizną, to po prostu tą siwiznę zostawmy, bo no, nie ma nic gorszego jak odrost, który jest 4-5 centymetrowy i jest to po prostu gdzieś siwy włos, tak? Bo jeżeli są to, teraz generalnie odrost jest dosyć modny, ale pod warunkiem, że jest to naturalny odrost, że nie ma właśnie jakichś takich drabinek kolorystycznych.
2: I nie jest to takie odcięcie jak od linii. Wtedy to też tak. Jest mniej zauważalne po prostu. Ty jako fryzjer, doświadczony fryzjer, myślę, że możesz powiedzieć o tym, że dzisiaj są takie metody, że faktycznie ten odrost nie jest aż tak widoczny.
3: Tylko pod warunkiem pamiętajmy, że nie jest to jakaś taka widoczna siwizna. Można ewentualnie do siwizny dodać jakieś refleksy. Natomiast jeżeli wiemy, że no mamy jakieś może problemy alergiczne, albo nie mamy czasu, albo nie lubimy chodzić do sądu, no różne są jakby, to lepiej zostawić po prostu naturalne włosy. Teraz natura też jest w modzie, siwizna też jest w modzie, także no jest tak duży wachlarz, że każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Więc dzisiaj tutaj stawiamy kropkę, ale proszę z nami zostać, bo my słyszymy się z Anią i z Państwem już za kilka chwil i zdradzę, że będą aż dwie niespodzianki do zdobycia.
3: Także do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, podniósłszy oczy ku niebu, Jezus modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki byłem z nimi, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, aby nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. A teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im pokazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
2: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Modlitwa Jezusa z Wieczernika, modlitwa, którą często nazywamy modlitwą arcykapłańską, jako ważny element, jako ważną intencję, ważny temat w niej obecny, to pragnienie Zbawiciela, aby stanowili jedno. Kiedy słuchamy tych słów Jezusa, to łatwo sobie uświadamiamy, że niestety, ale daleko nam do realizacji tego pragnienia Zbawiciela. Różne spory, konflikty, walki, które się toczą w różnych miejscach na świecie, są bolesnym stwierdzeniem braku jedności między ludźmi, także między uczniami Chrystusa. Musimy jednak zauważyć w tym miejscu jedną rzecz, która ma duże znaczenie. Ta mianowicie, że nie ma wcale potrzeby szukania gdzieś daleko, przytaczania przykładów trudnych sytuacji, które się dzieją w odległych krajach. Bo obok nas często różne sytuacje świadczą o braku jedności. My sami także często w takich sytuacjach, w takich sprawach, w takich nieporozumieniach, nawet z bliskimi sobie osobami, niejednokrotnie uczestniczymy. Oby byli jedno. Słuchajmy się w to słowo wyrażające pragnienie Chrystusowe z Wieczernika. Starajmy się to zadanie, to budowanie jedności realizować w naszym codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsey Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
1: Zapraszam, Basia Kawa.
2: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 20 maja. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zapraszam na kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Koniec maja. Zdaniem synoptyków będzie na szczęście już ciepły, a nawet gorący, bo od poniedziałku powyżej 25 stopni zobaczymy na termometrach. Jeśli ktoś czekał na ciepło, to w końcu się doczeka. Nasza pierwsza rozmowa będzie dziś dotyczyła słów, które mają znaczenie puskie hospicjum imienia Świętego Ojca Pio, założone przez księdza Jana Kaczkowskiego. Prowadzi kampanię społeczną zachęcającą, aby nie używać sformułowania oddać do hospicjum. I o tym będę rozmawiała. Moim gościem będzie psycholog hospicjum Anna Saletra. O sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce porozmawiam o 8.15 z posłem Markiem Jakubiakiem. Chwila muzyki i zajrzymy do gazet.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do dzisiejszych gazet. To może na początek Gazeta Polska codziennie. Czy rząd obecnie inwestycje kolejowe? Ministerstwa się kłócą jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Donald Tusk zapowiedział inwestycje na polskich kolejach. Teraz okazuje się, że urzędnicy Ministerstwa Finansów sprzeciwiają się procedowaniu ustawy tworzącej fundusz kolejowy. Wszystko dlatego, że budżet może mieć kłopoty z wydatkami na inwestycje kolejowe przy utrzymaniu dopłat do paliwa. Także o rachunku za prąd z rozpiską, ile to ETS. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie w Sejmie projektu ustawy, która zakłada, że na rachunku za prąd wyszczególniony będzie koszt unijnego podatku ETS. Zdaniem polityków opozycji Donald Tusk nic nie robi, aby zapewnić niższe rachunki za prąd. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że ma plan wyjścia z tego systemu ETS. Przechodzimy do Rzeczpospolitej, tu o zielonych finansach Polski. Potrzeba setek miliardów euro na modernizację energetyki, ale wciąż nie ma rynku, który skutecznie przyciągałby kapitał na takie inwestycje. Eksperci ostrzegają, że możemy stracić wielką szansę. Jest także o tym, że rośnie fala pieniędzy dla polskiej zbrojeniówki. Na zamówieniach MON coraz częściej korzysta polska zbrojeniówka właśnie. Trafia do niej już 40% pieniędzy z umów na zakup i modernizację uzbrojenia, chociaż jeszcze 8 lat temu to było tylko nieco ponad 20%. Wzrostowi tego udziału sprzyja rosnąca właśnie fala nowych zamówień. Zakupu nowych armatochaubic Krab, bojowych wozów piechoty Borsuk, amunicji czy okrętu Hydrograf w najbliższym czasie będą podpisywane kolejne kontrakty. Kontrakty finansowane w ramach procedury SAFE i całkowita wartość może dobić do 43 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Najem krótkoterminowy, także o tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Wchodzące dziś w życie unijne rozporządzenie zasiało niepokój w branży najmu krótkoterminowego. Na razie jednak wszystko zostaje po staremu. Nowe przepisy wymagają, aby lokale wynajmowane na doby posiadały specjalny numer identyfikacyjny. Bez nich serwisy typu Booking nie mogą opublikować ofert. Chociaż w teorii unijne rozporządzenie obowiązuje wprost, to w praktyce zacznie być stosowane dopiero po uchwaleniu polskich regulacji. Wejście w życie unijnego rozporządzenia nic dla branży najmu krótkoterminowego w Polsce nie zmienia. Do czasu przyjęcia procedowanej ustawy działa ona na obecnych zasadach, uspokaja wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Wynajmujący nie muszą też na razie obawiać się kar finansowych za brak tego numeru ID. Same platformy również zapewniają, że nadal można na nich zamieszczać ogłoszenia na dotychczasowych zasadach, chociaż są już przygotowane do nowych obowiązków i publikowania ofert z numerami. Resort sportu zachęca wynajmujących, aby mimo braku sankcji składali wnioski o wpis lokali do gminnych rejestrów i uzyskiwali te numery. Po uchwaleniu nowelizacji polskich przepisów zostaną one automatycznie zaciągnięte do centralnego wykazu. W dziale kultura też coś z naszego regionu. Halka po włosku w Białymstoku to świetna okazja do promocji w świecie dzieła Moniuszki i podlaskiej opery. Czy ktoś zechce ją wykorzystać? O tym przeczytamy w dziale kultura. Jest także wywiad z Piotrem Millerem, to były rzecznik rządu, który mówi o tym, że zasięgi same w sobie nie są wartością, ostry język poprawia statystyki, ale debata publiczna traci na jakości, tak uważa europoseł i były rzecznik rządu. Przechodzimy do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej, a tu o tym, że z frekwencją jak z cholesterolem, a chodzi o referenda lokalne. Przez lata słyszeliśmy, pisze Marcin Kubę, że wysoka frekwencja to triumf demokracji i wzrost obywatelskiej świadomości. Ale gdy głosowanie zaczyna zagrażać lokalnej władzy, ci sami politycy i autorytety nagle odkrywają uroki pozostania w domu w dniu głosowania. Nie śpi, bo się przegłosują, przestrzegała kampania profrekwencyjna wspierana przez Unię Metropolii Polskich w 2023 roku. Ta Unia to fundacja samorządowców, w której radzie zasiadają m.in. prezydenci miast. Wśród nich prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, o którym ostatnio głośno jest z uwagi na referendum odwoławcze. Wtedy chodziło o usunięcie od władzy centralnej Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci od sondaży powtarzali, że jedyną szansą antypisowskiej koalicji będzie wysoka frekwencja. Stąd właśnie ta mobilizacja, która poskutkowała obrazkami z wrocławskiego Jagodna. Z tych samych powodów, chociaż już bez sukcesu, mobilizowano elektorat w 2025 roku, ale kiedy ogłoszono exit poll wskazujący na przewagę Rafała Trzaskowskiego, bystrzejsi analizowali analitycy wiedzieli, to za mało będzie mijanka. A teraz samorządowcy związani z Aleksandrem Miszalskim zachęcają, aby zostać w domu i nie wziąć udziału w referendum, które może go odwołać. Modelowy sojusznik USA, taki, który poradzi sobie sam, o tym także czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, w odniesieniu do decyzji amerykańskich władz o tym, że żołnierze amerykańscy, ci, którzy mieli przyjechać w ramach rotacji, jednak do nas nie przylecą. Nie rozumiem, dlaczego jesteśmy zaskoczeni, pisze Daria Al-Shehabi. Wstrzymanie rotacji części amerykańskich wojsk do Polski nie jest ani aberracją, ani chwilowym kaprysem Donalda Trumpa. Jest logiczną konsekwencją strategii bezpieczeństwa, którą Waszyngton sam położył na stole. W Polsce lubimy myśleć, że jesteśmy dla USA sojusznikiem szczególnym. Wydajemy dużo na obronność, kupujemy amerykański sprzęt, leżymy na wschodniej flance NATO, jesteśmy zapleczem dla Ukrainy. Do tego Donald Trump chwali Polskę. Okazuje się jednak, że nie do końca jesteśmy takim modelowym sojusznikiem i ta obecność wojskowa nad Wisłą wcale nie jest nietykalna. Chiny i Rosjan chcą być jeszcze bliżej. O tym pisze z kolei Maria Wiśniewska. Chociaż Pekin stabilizuje relacje z Waszyngtonem, to nie chce rezygnować ze zbliżenia z Rosją. Ważnymi tematami spotkania Xi Jinpinga z Putinem będą energetyka i nowy światowy ład, w tym prawdopodobnie Ukraina. I na koniec dzisiejszego przeglądu prasy jeszcze tekst Michała Potockiego. Peter Madziar w Polsce z połową rządu. Bezprecedensowa wizyta. To pierwszy wyjazd zagraniczny Madziara od jego zaprzysiężenia 9 maja. Nowy premier Węgier chce w ten sposób podkreślić znaczenie współpracy regionalnej, ocieplenia relacji z Warszawą po odsunięciu od władzy Viktora Orbana. Madziar chce też wzmocnić rangę Grupy Wyszehradzkiej. Nowy premier Węgier i 6 z 16 ministrów jego gabinetu przybyli wczoraj do Polski. W przeddzień wyjazdu szefowa dyplomacji Anita Orban, chociaż to przypadkowa zbieżność nazwisk z ekspremierem, ogłosiła decyzję o odwołaniu dotychczasowego ambasadora w Polsce. W Warszawie zaczął być ignorowany, odkąd Orban przyznał azyl byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Z tego samego powodu MSZ wezwał do kraju na konsultację ówczesnego ambasadora Sebastiana Kęćka, który w 2025 roku został dodatkowo odwołany z funkcji. Nowego ambasadora nie ma do dziś. O tej wizycie w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej pisze Michał Potocki.
0: Prasowy poranek.

sformułowanie oddać do hospicjum. Taki skrót myślowy, przyzwyczajenie, gotowa fraza, nad którą się nie zastanawiamy, ale dla rodzin, które podejmują taką decyzję, słowo oddać to trochę jak oskarżenie, jak rezygnacja, porzucenie czy wycofanie się z odpowiedzialności opieki. Puckie Hospicjum imienia świętego ojca Pio, założone przez księdza Jana Kaczkowskiego, chce to zmienić. I między innymi o tym porozmawiam z psycholog z tego właśnie hospicjum, Anną Saletrą, już za 5 minut.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio, założone przez księdza Jana Kaczkowskiego, podejmuje próbę rozmowy dotyczącej zmiany języka wokół opieki hospicyjnej. O tym będziemy dziś rozmawiać. Moim i Państwa gościem jest pani Anna Saletra, psycholog Puckiego Hospicjum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sformułowanie oddać do hospicjum, takie sformułowania ranią bliskich pacjentów?
2: Tak się zastanawiam, czy ci bliscy to słyszą, bo to jest raczej taka nomenklatura, o której rodzina między sobą rozmawia bardzo często, a pacjenci najwyżej mogą czuć się oddawani lub nieoddawani, bo tak naprawdę bardzo często to sformułowanie spada wtedy, kiedy jest przyjęcie pacjenta, kiedy rozmawiam z rodziną, to właśnie bliscy mówią, używają tego sformułowania, oddaję do hospicjum albo mam oddać do hospicjum, co powie rodzina, co powie ten mój bliski. I to jest głównie właściwie wokół tego wątku dotyczącego rodziny. Rzadko mi się zdarza, żeby pacjent, może chociaż teraz jak o tym myślę, to żeby pacjent mówił o tym, że zostałem oddany do hospicjum.
1: Bo słowa mają duże znaczenie, prawda? My często traktujemy sformułowanie oddać do hospicjum jako skrót myślowy i wypowiadamy je bez zastanowienia.
2: Dokładnie, a tak sobie od lat myślę o tym, że oddać możemy jakieś rzeczy, zresztą niepotrzebne i które nam zawadzają, więc pewnie dlatego to sformułowanie ma taką konotację negatywną, że oddaję coś, czego nie chcę, co mi trudzi, co mi zawadza, a przecież tak nie jest, nie może być w kontekście człowieka, tym bardziej człowieka chorującego, umierającego. Więc ja się tak wracam do rodziny, nieraz pytam, czy mówię o tym, że jaki jest taki dylemat właśnie a propos oddawania, co słowem mówiąc, rodzina mówi, że oddaje do hospicjum, więc ja pytam, a państwo jak mówicie, że do szpitala, to też oddajecie do szpitala? Nie, no do szpitala to on poszedł, a to ciekawe, że do szpitala poszedł, to do hospicjum oddaje. Tak jak pójście do szpitala jeszcze byłoby taką możliwością, że człowiek chorujący sam decyduje o sobie i idę do tego szpitala, nawet jak jest zawieziony, a tak jakby hospicjum odbierało moc, niezależność, samostanowienie człowieka chorującego, dawało moc rodzinie czy bliskim do tego, że ja mogę oddawać albo nie oddawać. To jest ciekawe, bo zwykle wokół tego toczy się taka dyskusja.
1: A hospicjum nie odbiera sprawczości osobie chorej?
2: Oj, myślę, że to jest taki jeden z głównych naszych założeń, celów, żeby człowiek, w ogóle taka idea i filozofia pewnie hospicyjna, czy naszego jakiegoś podejścia, że człowiek jest niezależny i może być niezależny i samostanowić o sobie do końca, no w zakresie takim, jakim może. I sam fakt bycia chorym, leżącym, takim z koniecznością do opieki nie odbiera tej niezależności człowiekowi i bardzo jest ważne, żeby o tym pamiętać i żeby też nawet przywracać taką moc, że ja mam wpływ na różne rzeczy. Oczywiście nie mam wpływu na to, że pójdę, nie wiem, pobiegać, pojeździć na rowerze albo wrócę do pracy, ale mam wpływ na różne drobne rzeczy, o które my pytamy pacjenta, do czego zachęcamy też rodzinę, czyli na przykład to są takie drobiazgi hospicyjne, panie zmieniające pościel pytają, czy pan chce w kratkę, czy w kropki, czy kiedy przyjeżdża śniadanie, to nie dostaje na talerzu coś, co nam się wydaje, że będzie super, tylko pytamy pacjenta, no co ma ochotę, co by zjadł. Wymieniają panie opiekunki te różne potrawy, które są. To są drobne rzeczy, które dają pacjentowi taką możliwość i poczucie, że ja mogę wpływać i decydować. Bardzo o to dbamy i bardzo tak zachęcam też świat do tego, żeby tak robić.
1: A jakie krzywdzące stereotypy funkcjonują wokół opieki hospicyjnej?
2: No, na pewno to, że hospicjum jest umieralnią, to jest coś, jak ja w ogóle wypowiadam to słowo, to ono jest dla mnie jakieś takie bolesne i trudne, ale się z nim niestety spotykam ciągle jeszcze, pomimo tego, że gdzieś ta opieka paliatywna, hospicyjna w całej Polsce hula już od wielu lat, to jest takie dla mnie chyba jakoś najbardziej trudne, bo po pierwsze to jest nieprawda. Po drugie, wiele osób, które trafia do hospicjum, zarówno pacjenci, jak i rodziny, mówią o takim doświadczeniu życia i takiego swojego zaskoczenia tego, że jejku, tutaj się naprawdę żyje i z takim naszym myśleniem, że to jest jakaś umieralnia, nie ma kompletnie nic wspólnego a wręcz jest to właśnie krzywdzące, niesprawiedliwe i takie odpychające do tego, żeby w ogóle o tej opiece pomyśleć, jakoś ją przyjąć.
1: No właśnie, a te stereotypy wpływają na decyzje osób chorych i ich bliskich i obawiają się podjąć decyzję o skorzystaniu z opieki hospicyjnej?
2: Zdecydowanie, bo teraz sobie też pomyślałam, że ten stereotyp to jest to, że jak przekazuję, powierzam opiece w hospicjum swojego bliskiego, to znaczy, że ja nie chcę się nim zajmować, że on mnie nie obchodzi. To też jest taki stereotyp, że ja jestem, nie wiem, złą córką albo okropną jakąś żoną czy mężem. I to przekonanie, czy też stereotyp, który gdzieś tam krąży, powoduje, że odwlekamy w ogóle taki pomysł na skorzystanie z tej opieki, która po to przecież jest, po to zostało to ułożone, wymyślone, organizowane, żeby właśnie pacjenci i bliscy mogli skorzystać na tym etapie życia, na którym są. A te stereotypy niestety nas tutaj zatrzymują, żeby móc skorzystać z profesjonalnej, dobrej, bezpiecznej opieki, leczenia i wsparcia.
1: A jakie są konsekwencje dla pacjenta i jego bliskich, gdy zbyt późno zgłoszą się po pomoc? Przychodzi mi na myśl chociażby jakieś wyczerpanie emocjonalne.
2: No, to jest taka trudna historia. Nieraz tak patrzymy z taką myślą, ale też nieraz słyszę od rodziny, ojejku, szkoda, że tak późno przyszliśmy. Dla mnie trudny jest taki moment, kiedy naprawdę pacjent w bardzo ciężkim stanie przyjeżdża i jest u nas parę godzin albo dobę, albo dwa dni, bo tak naprawdę rzeczywiście to jest bardzo późno. Pacjenci w hospicjum mogą przebywać oczywiście w zależności od wskazania kilka tygodni, nawet kilka miesięcy. I wtedy rzeczywiście jest szansa na dobrą opiekę, na zaopiekowanie zarówno objawów takich somatycznych, jak i sfery duchowej, psychicznej. Wtedy też rodzina ma czas na to, żeby się jakoś oswoić zarówno z procesem umierania, odchodzenia, jak i też ten pacjent. Jest czas na pożegnanie, na rozmowy, na uporządkowanie różnych spraw. Ten moment, w którym pacjent przychodzi na tak zwaną ostatnią chwilę, to jest też zwykle rozdzielający dla bliskich, bo pierwsze są umęczeni, umordowani, czasem taka mieszanka poczucia winy, że jednak na ostatnią chwilę tutaj kogoś przywożę, tego swojego bliskiego, ale też takiego żalu, że ja już nie mam siły albo nie wiedziałam, że nie wiem, można skorzystać z takiej opieki, wsparcia i leczenia. Powoduje taką naprawdę dużą i przykrą mieszankę emocjonalną. Nasila żal, nasila i utrudnia żałobę tak naprawdę.
1: Powiedziałyśmy o tych stereotypach. No właśnie, one są krzywdzące i pewnie sprawiają, że te emocje towarzyszące bliskim osoby chorej, powierzającej kochaną przecież osobę opiece hospicyjnej są bardzo trudne. Co to jest? Poczucie winy? Myśl, że nie dałam rady, że jestem złą córką, jestem złym synem, mężem, żoną?
2: Poczucie winy to jest właściwie takie dyżurne uczucie. Ja jakoś sobie nawet mi trudno wyobrazić, bo ono się zawsze pojawia w bardzo różnym nasileniu, bo są takie osoby, które mówią, okej, my to przegadaliśmy, mama sama chciała przyjść do hospicjum, to jest w porządku, cieszymy się tym, że taka decyzja, ale no mimo wszystko pojawia się poczucie winy, że to jest okej, że będzie tutaj, a nie w domu. Natomiast w większości wypadków ludzie naprawdę zmagają się, rodziny naprawdę zmagają się z ogromnym poczuciem winy, z lękiem przed oceną jakichś swoich bliskich, cioć, wujków, sąsiadów, więc są zawstydzeni tym, boją się też, co powie ten chorujący ich bliski. A na marginesie bardzo często ten bliski przeżywa dużą ulgę, że wreszcie ktoś tutaj się mną zajmie, a wy możecie ze mną posiedzieć, herbatę wypić albo mi potowarzyszyć. Natomiast rzeczywiście głównie pojawia się niepokój, niepewność i poczucie winy jest takim dyżurnym uczuciem, które jest bardzo tutaj opiekowane, zaopiekowane przez zespół psychologów, przez cały zespół pracujący. Myślę, że to jest bardzo ważne.
1: No właśnie, kiedy osoba bliska zostaje otoczona opieką hospicyjną, te relacje w rodzinie zmieniają się albo wracają na te dawne tory, czyli że mąż, żona, córka, wnuczek przestają być opiekunami, a stają się znów mężem, żoną, córką czy wnuczkiem.
2: Mają taką szansę, bo nie każdy sobie na to pozwoli. Czasem ta potrzeba takiego doopiekowywania nawet nadmiarowa nadal trwa, ale rzeczywiście jest taka szansa, kiedy my możemy przyjąć opiekę taką właśnie medyczną, opiekuńczą, psychologiczną i ta żona może po prostu, jak ja widzę taką scenę, kiedy właśnie widzę żonę, która idzie z kubkiem kawy i w kapciach naszym korytarzem, to sobie się nie nie, no już jesteśmy w domu. I to jest taka fajna scena, kiedy ja po prostu wiem, że no właśnie jest czas na posiedzenie, na wyjście na spacer, na książkę czytaną przy łóżku swojego bliskiego, kiedy on śpi, na wspólny posiłek, rozmowę albo po prostu czuwanie. Tym wszystkim, co jest dookoła, zajmujemy się my na naprawdę najlepszej jakości, na jaką nas stać, po to, żeby zarówno chorujący, jak i bliscy mieli taki komfort bycia ze sobą do końca, nie martwiąc się, czy jest głodny, czy leki podane, czy wykąpany, czy umyty, czy to jest dobrze zrobione.
1: I wtedy można docenić życie, poukładać relacje rodzinne, uporządkować różne sprawy, na które często nie było czasu, czy też chęci.
2: To jest taka wersja optymistyczna i rzeczywiście tak się czasem dzieje. Nieraz, jak wiemy, relacje rodzinne są tak powikłane, że nie jest to takie proste, ale jest na pewno czas na to, żeby przysiąść, pobyć ze sobą, potowarzyszyć, nieraz głęboko porozmawiać, albo przynajmniej się uspokoić, że nie muszę być takim właśnie i córką, i jednocześnie pielęgniarką. I właściwie nie wiem, nie znam się. Bardzo często słyszę, że ja się na tym nie znam. Ja nie wiem, jak to wszystko robić. Wydawało mi się, że sobie poradzę, że to takie proste, ale potem, kiedy nasilają się objawy choroby, pogorszenie, to jest bardzo dużo emocji, dużo takiej bezsilności, braku sił po prostu zwyczajnie w świecie. Na jedną osobę, opieka nad chorującą terminalnie osobą, to jest po prostu ogromny, potężny wysiłek fizyczny, psychiczny, każdy, a żeby móc być przy bliskim, odchodzącym, umierającym człowieku, to trzeba mieć na to też siłę, cierpliwość i taką przestrzeń wewnętrzną, żeby to się mogło dokonać.
1: Czym jest dziś hospicjum? Bo rola hospicjum zmieniała się na przestrzeni lat. Tak jak pani powiedziała, kiedy ta opieka hospicyjna pojawiała się w Polsce, to mówiono wprost, że to umieralnia, chorzy, ich bliscy się wzbraniali, żeby do hospicjum nie trafić. Dzisiaj to jest już zupełnie coś innego, więc jak ta rola się zmieniała?
2: Tak sobie myślę o tym, o rozwoju, o tym, jak tak patrzę, jak personel, zespół, który pracuje, rozwija się, szkoli, rozwija się też tak osobiście, jak to bardzo wpływa na to, w jaki sposób my rozmawiamy z rodzinami, bliskimi. Z jednej strony myślę o takiej w ogóle gotowości na rozmawianie o rozmawianiu o życiu, ale też taką świadomością tego, że ona ma koniec, kres, tego, że w tej opiece hospicyjnej, tej medycynie paliatywno-hospicyjnej nie boimy się rozmów o śmierci, umieraniu, ale w taki sposób, który nie jest straszący, nie jest na jakoś zagrażający, chociaż to budzi dużo lęku, ale w taki, który jest bezpieczny i w ogóle możliwy do wypowiedzenia. I paradoksalnie to przynosi ulgę i gotowość do w ogóle właśnie rozwijania czy mówienia o tych tematach. Ja myślę sobie, że to bardzo jakoś tak wpływa na to, że w ogóle rozmawiamy w świecie o hospicjum, o opiece, o słowach, których się używa, czy to, co teraz robimy, że one mają swoje znaczenie, że mają swoją moc. Myślę, że to jest ten czas, który upłynął tych pewnie już dziesiątki lat w hospicjum w Puckim, paręnaście. Też jakby no, nie stoimy w miejscu, tylko cały czas pracujemy nad jakością, nad naszą życzliwością, naszym myśleniem o pacjencie, chorobie, rodzinie, bliskich.
1: No właśnie, bo wy towarzyszycie nie tylko pacjentom, ale też rodzinom i później macie kontakt z rodzinami bliskich, którzy odejdą. Pomagacie im w przeżyciu żałoby?
2: Tak. Myślę o tym, że to jest... Znaczy ja nieraz słyszę, pacjent najważniejszy, ja zawsze mówię też, rodzina najważniejsza, że właściwie jak trafia do nas pacjent, często mówię rodzinom, no trafiliście państwo, więc już jesteście tacy nasi i tak naprawdę od pierwszego momentu spotkania pacjenta i jego bliskich, bo oni zawsze trafią, objęci są opieką zarówno pacjent, jak i rodzina, od pierwszego kontaktu, wprowadzenia, poinformowania, poprzez ten cały proces bycia pacjenta, aż do momentu, kiedy umiera, ewentualnie kiedy wychodzi do domu, bo też myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tu jakoś wybrzmiało, że to nie jest tak, że wszyscy pacjenci przychodzą do hospicjum odejść, umrzeć, część z nich wyjdzie do domu i wróci do nas jeszcze nie raz, albo rodzina zdecyduje się na to, żeby rzeczywiście ta śmierć była w domu, kiedy już mają zaplecze, mają wsparcie choćby hospicjum domowego. albo się tutaj wyedukowali, nauczyli i nabrali takiego ducha u nas. Natomiast rzeczywiście rodziny są wspierane w czasie umierania swojego bliskiego. Również przez taką rozmowę, edukację, że tak powiem, jak to jest. Ja bardzo często mówię o tym, że tak właśnie wygląda umieranie, że to nie jest jakieś pojedyncze wydarzenie, tylko proces, który się toczy. I ono dla kogoś, kto nie ma z tym kontaktu, doświadczenia i jeszcze przeżywa to wobec bliskiej osoby, może być przerażające i takie, że ja nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co tu się dzieje i wszystko mi się wydaje, że jest jakoś takie, nie takie. To ja po to jesteśmy w zespole, żeby rodzinę przez to przeprowadzić, żeby znormalizować to, co jest normą, żeby być przy tych osobach i im towarzyszyć, wesprzeć, oswoić, bym powiedziała. Natomiast po śmierci bliskiego rodziny naszych pacjentów są informowane i zapraszane do takiego kontaktu, czy to indywidualnego, a przede wszystkim do grupy wsparcia dla osób w żałobie, którą prowadzimy my, ale też wiem, że taki jest standard pracy i pomocy rodzinom, że po prostu się wspiera rodziny zarówno w czasie chorowania, jak i śmierci bliskiego.
1: Anna Saletra z Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7.53 już minęła, więc dobiega końca pierwsza godzina środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich. 7.09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Po poranku wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania i na stronie 7.9.pl. Nasz kanał na YouTube także Państwu niezmiennie polecamy. Także wszystkie rozmowy, również te archiwalne, można sobie na spokojnie w drugiej części dnia odsłuchać. O 8.15 wracam do Państwa. Moim gościem będzie poseł Marek Jakubiak. No, będziemy rozmawiali o obecności wojsk amerykańskich, żołnierzy amerykańskich w Polsce, o tej opóźnionej rotacji, jak to powiedział wczoraj wiceprezydent J.D. Vance, chociaż powiedział też, że decyzje nie zostały jeszcze podjęte i że Polska jest w stanie się sama obronić. Co to oznacza dla naszego kraju? Czy to jeszcze można w jakiś sposób odkręcić? Między innymi o tym będziemy rozmawiać w drugiej części poranka o 8.15. Będą także informacje dla posiadaczy, hodowców zwierząt ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wracam do Państwa już za kwadrans. Zostańcie z nami.
1: Twój początek dnia. 7.09. 7.09.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża. Przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Wracamy do rozmów w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Bobola i Radia Palot TFM. Moim pierwszym gościem w tej godzinie będzie poseł Marek Jakubiak. A jednym, jeśli nie najważniejszym tematem, będzie obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. A na koniec rozmowa o obowiązkach posiadaczy zwierząt z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Markiem Budzichem. Wszystkie rozmowy, przypominam Państwu, są do odsłuchania na stronie 7-9.pl. Nasze media społecznościowe także Państwu niezmiennie polecamy. To będzie ładny dzień, ciepły, już powyżej 20 stopni i też słońca tego dnia nie zabraknie. Anna Czytawska, dzień dobry. Zapraszam do 9.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: 9:07. Gość poranka.
1: A dzisiejszym gościem poranka 7:09 jest poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się gorąco Mazowszu, Podlasiu, no i oczywiście Warmii i Mazurom.
1: O, bardzo dobre informacje, bardzo dobry research, rzeczywiście tak, na falach jesteśmy tu słyszani, a jeśli chodzi o internet, no to oczywiście w całej Polsce, jeśli nie na świecie. Dobry humor, mimo tego, co się wyprawia z obecnością, czy też nieobecnością, nieprzyjazdem wojsk amerykańskich do Polski w ramach rotacji?
2: No, należy rozdzielić trochę tutaj politykę od prywatnego humoru, no bo przecież z panią rozmawiam.
1: Nie, no jasne, też nie możemy siedzieć i płakać, trzeba działać, właśnie, trzeba działać.
2: Trzeba działać, tak. Jestem po prostu wkurzony politycznie. Najgorsze jest to, że czasami już brzydko mówić zaczynam i jak patrzę, jak na moich oczach rozkłada się państwo, które już było, naprawdę było o pół kroku od tego, żeby można było mówić, że rośniemy w potęgę europejską, no to teraz się cofamy w tempie niespotykanym w Europie. Jesteśmy przedostatnim państwem w Europie, które się, proszę państwa, najbardziej zadłuża. Po prostu prawie rekordzistami, tylko Rumunia jest przed nami.
1: A co z tymi wojskami? Czyja to jest wina, że do tej rotacji nie doszło? Bo J.D. Vance mówi o opóźnieniu redukcji, chociaż to takie chyba takie gładkie słowa, że ostatecznie decyzje nie zostały podjęte, ale mówi też o tym, że Polska jest w stanie się sama obronić. No to jest oczywiście miłe pytanie, czy prawdziwe, i czy to nie jest taki argument, a wzmocniliście się mocno, kupujecie od nas sprzęt i sami się obronicie, więc my tu nie jesteśmy potrzebni.
2: Dotykamy polityki wyższych lotów. To jest tak, że Amerykanie bacznie obserwują scenę polityczną w Polsce, bo my dla Ameryki w Europie jesteśmy bardzo ważnym krajem, dlatego że przede wszystkim nie ufają Niemcom, nie ufają Francuzom i mają rację, że nie ufają. Innych krajów jakoś nie biorą pod uwagę. I powiem państwu, że patrząc na Polskę jak na taki lotniskowiec na oceanie szaleństwa, Amerykanie starają się prowadzić politykę skutecznie. To znaczy, że jeżeli Donald Tusk codziennie mówi co innego, to znaczy, że on nie jest politykiem, tylko jest graczem pod czyjeś dyktando. No i tutaj zasady tej gry dyktują Niemcy, a Donald Tusk tylko czasami wrzuca jakieś tam hasło, że za 3 miesiące będzie wojna albo za 4 miesiące, co jest absolutnym nieodpowiedzialnością z jego strony.
1: No właśnie, tak.
2: Straszenie wojną.
1: Powiedział, że za kilka miesięcy wojna wybuchnie.
2: Nie,
1: domyślę, że Rosja
2: wojną
1: zaatakuje kraje NATO. To gdzie jest jakaś powszechna mobilizacja, nie wiem,
2: akurat
1: do działania?
2: Muszę powiedzieć, że akurat regiony polskie, które wymieniłem na samym początku, to są regiony, które są najbardziej, ale to najbardziej zagrożone właśnie taką fantazją Donalda Tuska, ponieważ ma Królewcem, w którym, co by nie powiedzieć, są skoncentrowane wojska rosyjskie i tutaj naprawdę żartów nie ma. Natomiast dla krótkoterminowych celów politycznych opowiada takie herezje i straszy wojną, no to on prowokuje tą wojnę. Ja cały czas mówię, że w tej schizofrenii politycznej Donalda Tuska, która się kręci naokoło mam władzę albo nie mam władzy, proszę państwa, rodzą się myśli, które mogą doprowadzić do tego, że on, żeby uratować swoją władzę, jest gotowy po prostu rozpocząć taką wojnę. No. I różnego rodzaju prowokacjami. Teraz Amerykanie na to z przerażeniem patrzą, no bo jakby nie powiedzieć, premier rządu polskiego jest tutaj osobą jak najbardziej decyzyjną w tych sprawach. Prezydent raczej może tupać nogami, natomiast prezydent tutaj w prerogatywach swoich z całą pewnością nie wprowadzi stanu wojennego, ani nie ogłosi tutaj wojny, chyba żeby takowa była, tylko dlatego, że Tuskowi potrzebne jest to do wprowadzenia atmosfery wojennej w Polsce, która pozwoli mu na zadłużanie państwa po 400 miliardów rocznie, który, zobaczcie państwo, jaki cyrk będzie z tym SAFE. Ja to mówię już od miesięcy. Ten cały system zadłużania państwa, proszę państwa, to jest część programu anihilacji Polski. No, ja nie wiem, czy państwo już wiecie, Pewnie tak, bo miesiąc temu Brandenburgia, proszę Państwa, wpadła na pomysł, żeby już zbudować region z Polską gospodarczy. Oni już na ten pomysł wpadają. Czyli inaczej mówiąc, Republika Federalna Niemiec to jest federacja landów i oni tak sobie kombinują, żeby Polska była jednym z tych landów, czy do Wisły, czy do Bugu, to nie wiem. Natomiast plany takie są.
1: Czyli chcą nas gospodarczy militarnie skolonizować?
2: Tak, tak. I teraz najlepszy przykład był, proszę Państwa, jak budowaliśmy system obrony powietrznej i zakupiliśmy baterie Patriotów. To są 32-pakietowe wyrzutnie, najnowsze w zasadzie na świecie, Patriotów. No i z radarami, których Niemcy nigdy nie dostaną do swoich łap. No więc Niemcy wpadli od razu na pomysł, że oni też zbudują taką żelazną kopułę. Tylko tyle, że... No jakby część już z tej kopuły jest. Czyli wykorzystają to, co mamy, do obrony własnego terytorium. No. Więc Niemcy pragmatycznie podchodzą. Ja nie mam pretensji do Niemców, dlatego że oni wykorzystują głupotę co niektórych polityków.
1: Trudno, żeby swoich interesów nie realizowali, skoro mogą.
2: Prawda? No to przecież, no, a to wszystko im się tak udaje. No proszę zobaczyć teraz Paulinę Henik-Kloskę, która występuje w Sejmie i mówi, podczas kiedy chcieliśmy ją odwołać ze stanowiska, i mówi, panie premierze, melduje wykonanie zadania, Dolna Odra nie będzie spławna, bo budowanie teraz Parku Narodowego oznacza, że Dolna Odra nie będzie, że w ogóle Odra nie będzie spławna. Co to oznacza? Że Polska znowu nie będzie zarabiała miliardów złotych na połączeniu Czech z Bałtykiem. No. I powiem, że to jest po prostu, no, to jest coś nieprawdopodobnego. My mamy autentycznie piątą kolumnę. I ta piąta kolumna działa na korzyść Niemiec w sposób tak jaskrawy, że trzeba być ślepcem, żeby tego nie widzieć. No.
1: To czyją winą jest to, że ci żołnierze amerykańscy tutaj na razie nie przyjadą, jak słyszymy o tej opóźnionej rotacji? To jest wina polityki Donalda Tuska? Czy to jest wina Donalda Trumpa? Bo geneza trochę jest taka, że kanclerz Merz krytykował Donalda Trumpa za jego operację w Iranie. No a ucierpi na tym Polska, tak pisze Jacek Sariusz-Wolski.
2: Ale to znaczy z Rammstein też są wyprowadzane wojska. W jakiejś tam części walczymy o to, żeby one do Polski trafiły. Natomiast one nie trafią, dlatego że Donald Tusk do tego nie dopuści. On będzie co innego mówił, co innego będzie robił. Proszę... Pani redaktor i drodzy Państwo, zrozumieć, że interesy niemieckie w Europie polegają na tym, że albo są hegemonem, albo nie są hegemonem. Unia Europejska jest narzędziem, które daje Niemcom profity jako jedynemu państwu. I gdybyśmy teraz wzięli sobie wszystkie tabelki przed siebie, położyli, to zobaczymy, że jedynym beneficjentem Unii Europejskiej są Niemcy. I powiadam Państwu, coraz więcej już ludzi o tym mówi, coraz częściej to słyszę. Za chwilę strefa euro padnie. I co zostanie? Niemcy powiedzą, wprowadzamy markę i tyle. I co ciekawe, że oni marki mają przygotowane już na wprowadzenie ich do obrotu finansowego. Więc my jesteśmy w tej chwili aktorami w teatrze, o którym nie mamy pojęcia, w co Niemcy grają. Niemcy grają po pierwsze na siebie. To nie jest nic dziwnego. Mają swoich, że tak powiem, ludzi w rządach, tak jak Donald Tusk, bo przecież no, Weber powiedział wyraźnie, naszym przedstawicielem, Weber to jest prezes największej partii w Europie, on był premierem Monachium, to jest... Ojej. No dobrze, zaraz sobie przypomnę. No i teraz w głowie mi to...
1: Powiedział, że tak, że Donald Tusk jest przedstawicielem czyim?
2: Ale chodzi o to, Monachium jest, kurczę, w Landzie...
1: Bawaria.
2: Brawa Bawarii, o jak ja mogłem zapomnieć, no, w Bawarii. I tenże człowiek, bardzo usytuowany dobrze w Niemczech, mówi naszym przedstawicielem, naszym Niemców przedstawicielem w Polsce jest Donald Tusk. No to jak jaśniej to można określić, jak jaśniej, no. Więc myślę sobie, że Donald Tusk się z tego nie wymiga i tyle, no już, że tak powiem, to już gołym okiem widać, a już na pewno Amerykanie to widzą, że czym innym są interesy polskie, czym innym są interesy rządu polskiego, no. I no i dzisiaj...
1: A gdzie w tej układance jest prezydent Karol Nawrocki, który ma tak świetne rzekomo, albo nie rzekomo, może naprawdę, z Donaldem Trumpem? Dlaczego milczy w tej sprawie? Działa jakoś zakulisowo w sprawie tych żołnierzy? No bo usłyszał od Donalda Trumpa, że ta obecność amerykańska cały czas będzie w Polsce, że może nawet ci żołnierze z Ameryki tu przyjadą. I co? To prezydent amerykański rzuca słowa na wiatr. Jak pan ocenia tutaj Donalda Trumpa?
2: Panie redaktor, ja mówię, że to jest pewnego rodzaju ścieżka. To znaczy Andrzej Duda bardzo dobrą robotę zrobił. No i w ogóle Polonia Polska przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych robotę zrobiła, bo Donalda Trumpa wybrała.
1: No tak, on to podkreślał nawet.
2: I teraz tak, i to kilka razy. Więc Andrzej Duda, jego następca, Karol Nawrocki, mają rewelacyjne stosunki z Donaldem Trumpem, który widzi, że Polska chce brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, a nie Niemców. A Niemcy chcą to wykorzystać, tak? I powiem państwu, że ta brygada, którą na Litwie Niemcy osadzają, to ona ma 300 żołnierzy. Pytam się, 300 żołnierzy? Co może 300 żołnierzy? Więc to są wszystko tylko takie zajawki, takie w ogóle, nie wiem, czy państwo wiecie, że żeby nam do Polski przyjechała na przykład francuskie brygady pancerne z pomocą, to mamy to w NATO obliczone na 45 dni. No to przecież to jest jakiś dom wariatów po prostu. No, Niemcy...
1: Czyli chcesz się obronić, broń się sam po prostu.
2: Tak, Niemcy na przykład teraz, Francuzi, jak konflikt wybuchł na Ukrainie, chcieli doposażyć swoje czołówki w Rumunii, proszę państwa, 800 żołnierzami. To proszę sobie wyobrazić, że Niemcy nie przepuścili ich przez własne granice. No więc z kim my mamy do czynienia? Oni popłynęli, proszę państwa, nie uwierzycie, przez Morze Śródziemne. Popłynęli ci żołnierze francuscy przez Morze Śródziemne. Jakie kłopoty Niemcy sprawiali? Kazali skanować paszporty, pisać, ile mają dzieci, gdzie mieszkają, ci wszyscy żołnierze, którzy tam jadą. Niemcy to jest jeden wielki dom wariatów.
1: Ale jest jeszcze, panie pośle, jeszcze jedna odsłona tej sprawy, bo jak to jest możliwe, że my dowiadujemy się o tym wszystkim z prasy amerykańskiej, że jakaś notka utknęła w skrzynce tajnej szefa sztabu, że pojechali do... No właśnie, gdzie jest pan Klich, który no ambasadorem nie jest, ale pełni takie obowiązki? Gdzie są jakieś jego relacje z amerykańską administracją? Bo to naprawdę jest uwłaczające, jeśli chodzi o godność państwa polskiego. Teraz wiceministrowie Tomczyk i Zalewski udali się do Stanów Zjednoczonych, a wiceminister Tomczyk wspierał Kamalę Harris w kampanii prezydenckiej.
2: Mamy do czynienia z schizofrenią po prostu i oni zakładają, że skoro w Polsce wygodniej im się żyje z kłamstwa na kłamstwo, to inne państwa też są chłoną informacje podawane w danej chwili, w danym miejscu. Natomiast Amerykanie mają absolutnie wywiad światowy i oni mają po prostu research robiony. No. I tam jest szczerze napisane, dziś mówił to, jutro to mówił, a pojutrze będzie mówił to. No. I ja będę pamiętał chyba do końca życia Tuska, który jechał do Londynu na naradę wszystkich głów państw Europy wtedy, kiedy Ukraina, i on mówi, że Europa jest tak wielka i tak potężna, że ma taki potencjał gospodarczy, że sobie sami bez Amerykanów damy radę. Po czym po 8 godzinach wraca i na lotnisku mówi, nie, no to bez tej Ameryki to my nic nie zrobimy. No to pytam się, czy
1: bo usłyszał, że w Wielkiej Brytanii nikt nie jest zainteresowany zrywaniem sojuszu.
2: Ale to on tego nie wie, przecież on się szczyci tym, że ze wszystkimi jest po imieniu. To jemu tego nie mówią? No nie mówią, dlatego że to jest parias Europy. To jest człowiek, którego Angela Merkel za rękę wprowadzała na salony i nie był akceptowalny. Nie, bo człowiek, który zdradza własną ojczyznę, nie jest akceptowalny. Bo jak on zdradza własną ojczyznę, to zdradzi każdego. Więc nie chce nikt rozmawiać z nim po prostu. Wożą go tam gdzieś tam w drugiej klasie, nie przyjmują go na salonach i tyle gadania. A teraz on Tomczyka, dlaczego Tomczyka? Dlaczego premier sam nie jedzie? Dlaczego Tomczyka wysyła? Dlatego, że on tam nie ma wstępu. No to dzisiaj mamy taką dyplomację. I jeżeli Bartoszewski kiedyś mówił o dyplomatołkach, to myślał o chyba Platformie Obywatelskiej jednak.
1: Jeszcze jedna sprawa związana z Amerykanami, czyli Zbigniew Ziobro, który jest w Stanach Zjednoczonych i jak usłyszeliśmy wczoraj, to zastępca sekretarza stanu Christopher Landau poinstruował urzędników, żeby zatwierdzili wizę dla byłego ministra sprawiedliwości. Rozumie pan Zbigniewa Ziobro, że ucieka przed obecnym wymiarem sprawiedliwości? Jak pan odczytuje tę amerykańską pomoc Zbigniewowi Ziobrze?
2: Pani redaktor, albo Zbigniew Ziobro zaniknie w czeluściach więzień polskich, albo, delikatnie to nazywając, albo będzie żył i będzie komentował to, co na jego temat mówią. Czyli on, będąc za granicą państwa polskiego, ma prawo do obrony. W Polsce tego prawa do obrony nie będzie miał. To jest mniej więcej tak, jak z tym, że miasteczkiem gniewu przed KPRM-em. Ogrodzili go, nie dają ludziom ani wody, ani żywności. Po prostu chcą ich wyizolować. Wychodzisz, nie masz prawa powrotu. To samo byłoby ze Zbigniewem Ziobro. Wpuszczają go do więzienia, czyli aż mówiąc osadzają i nie masz żadnego kontaktu z niczym. To mamy doświadczenia już na księdzu Olszewskim, mamy doświadczenia na temat dziewczyn, które wsadzili, a teraz proszą ich, żeby współpracowały z nimi, bo oni sobie rady dać nie mogą z Funduszem Sprawiedliwości. No to to jest po prostu dom wariatów. Nie chcę takiego rządu w Polsce. Życzę Polsce jak najlepiej. A więc Tusk wynocha.
1: Czyli rozumie pan Zbigniewa Ziobrę, bo koalicja pewnie chciałaby zrobić wokół niego spektakl przedwyborczy, być może to jako oś kampanii wyborczej.
2: Trofeum, bardzo dobre określenie. Ziobro miał być trofeum Tuska.
1: Ale jest jeszcze druga strona tej sprawy. Czy to nie będzie szkodziło Prawu i Sprawiedliwości w kampanii? Bo premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie ucieka i on by nie uciekł. Chociaż też jakieś czarne chmury, jeśli chodzi o zarzuty prokuratorskie, się nad nim zbierają.
2: Tutaj szczerze powiem, o zupełnie co innego chodzi. Proszę przypomnieć sobie, że Donald Tusk był upokarzany przez Zbigniewa Ziobrę poprzez przesłuchania w prokuraturze. Pamiętamy, jak 8 godzin był przesłuchiwany, jechał przez całą Polskę pociągiem, ludzie go witali, szli normalnie, o Jezu, co się działo.
1: Tak, pochody do prokuratury.
2: Pochody, tak. Więc to jest to.
1: To jest zemsta?
2: To jest zemsta, to są te emocje. Tusk, proszę państwa, nie rządzi Polską, tylko rządzi emocjami. On kiedyś mówił, że polityka to nie jest działanie dla dobra wspólnego. Polityka to jest zarządzanie emocjami. I on to cały czas robi. Od akcji do akcji. Jest tam pani, Bodnar się nie nazywa, jakoś się tam nazywa z Polski 2050, na której stoi klub 25, dobrze mówię, nie, Centrum.
1: Aresztowano pani Bodnar,
2: pod zarzutem.
1: Tak, Izabela Bodnar.
2: Tak, pani Bodnar. Tak. No więc, proszę państwa, już przykryli to małżeństwami homoseksualnymi. I oni tak przykrywają wszystko, powodując emocje, zakrywają poprzednie emocje. Tylko tyle, że my wszyscy razem w domu wariatów wylądujemy, jeżeli będziemy się tym wszystkim przejmowali. Małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta, koniec, kropka. Co tu dyskutować w ogóle, no?
1: No, a jednak dyskutujemy.
2: No. I teraz jest tak, że jeżeli te transkrypcje, jak oni to nazwali w ogóle, będą wprowadzane, trzeba będzie to unieważniać po prostu. Oni muszą wiedzieć, że w Polsce jest to nielegalne, no.
1: Tylnymi drzwiami. Ciekawe, co jeszcze?
2: Ja powiem tak, że jeżeli w Wielkiej Brytanii się jeździ lewą stroną, a nie prawą, to znaczy, że Brytyjczyk przyjeżdżający do Polski może lewą stroną jechać?
1: No nie, odpowiedź jest jasna.
2: To jest dokładnie, no tu jest Polska, no.
1: Panie pośle, a czy według stanu na dziś wierzy pan w odsunięcie Donalda Tuska od władzy? Czy rysuje się taka koalicja, która mogłaby to zrobić? No Prawo i Sprawiedliwość, co by nie mówić, jest obecnie w rozsypce. Konfederacja jest niechętna do takiej koalicji, więc jak pan widzi tę przyszłość za rok i kilka miesięcy? O, rozłączyło nam się. Halo, halo, tak? Panie pośle, jest pan z nami? Dobra, coś się rozłączyło.
2: Hebelek w prawo albo panom się nie podoba.
1: Ale czy usłyszał pan moje pytanie? Jak pan widzi tę przyszłość za rok i kilka miesięcy, skoro Prawo i Sprawiedliwość w rozsypce, a Konfederacja niezbyt chętna do koalicji?
2: Ja bym Prawo i Sprawiedliwości nie dawał takiej metki. Po pierwsze, to jest bardzo duża partia. Naprawdę duża partia. I tam jest bardzo wielu mądrych ludzi. Każdy z tych mądrych ludzi nie boi się się mieć własnego zdania. Ja tylko mówię, szkoda, bardzo żałuję zresztą, że Solidarna Polska została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość, bo dzisiaj mielibyśmy tych mądrych chłopaków, bo to naprawdę i wykształceni, i mądrzy ludzie na zewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i oni by robili dym dopiero razem ze Zbyszkiem Ziobro.
1: A tak idzie to na konto Prawa i Sprawiedliwości, wszystko,
2: tak,
1: co oni
2: tak
1: robią?
2: Wszystko idzie na konto. I szczerze powiem, że tutaj myślę sobie, że bardzo źle sobie to wymyślono. Ja o tym mówiłem na początku tej kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chce wygrać, to nie może tworzyć jednego takiego zmurszałego troszkę organizmu, tylko musi walczyć. A żeby walczyć, trzeba mieć zagony. A tych zagończyków mieli właśnie w Solidarnej Polsce i w innych swoich, że tak powiem, ugrupowaniach, które łącznie mogłyby tworzyć Zjednoczoną Prawicę.
1: Ale panu jest chyba bliżej ludzi Morawieckiego, bo jak widzę, w jakich spotkaniach pan bierze udział w różnych częściach naszego kraju, to są ludzie Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki głównie.
2: No to szczerze powiem, że to jest ból serca mojego, dlatego że i Przemka Czarnka uwielbiam, a Mateusza Morawieckiego szanuję. Ja uważam, że sukces Prawa i Sprawiedliwości jest dziełem Mateusza Morawieckiego. I on po nocach już kilka lat nie spał, żeby tą Polskę prowadzić tak, jak trzeba. I to jest dla mnie właściwy kierunek, ponieważ uważam, że bycie premierem to nie jest zaszczyt, tylko to jest obowiązek. Natomiast jeżeli chodzi o Przemysłowa Czarnka, ja sobie go wyobrażam i będę wyobrażał jako właśnie ministra sprawiedliwości, który z właściwym temperamentem, z właściwą determinacją naprawi trzecią władzę.
1: A Mateusz Morawiecki jednak premierem. A jak pan jeździ tak po Polsce z ludźmi Mateusza Morawieckiego i nim samym, to co mówią? Wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Są podzielone zdania, natomiast wielu popiera Mateusza Morawieckiego, dlatego że podobnie jak ja, proszę państwa, sądzi, że przejęcie władzy... tak będzie, przejmiemy władzę. No i co dalej?
1: No nie wiem.
2: No i co dalej, pytam. No to ja odpowiadam. Mamy Mateusza Morawieckiego i to jest po prostu taki nasz trochę święty graal. I teraz my go wsadzamy na premiera i on wie, które szafy otworzyć. I Polska idzie do przodu. Mamy Grzegorza Brauna, mamy Przemysława Czarnka, mamy ludzi zdeterminowanych do tego, żeby podsumować, czyli inaczej mówiąc, ja nie lubię tego słowa rozliczania, raczej wolę naprawę. Jeżeli są szkody, to panowie, którzy dzisiaj zarządzają Polską, a tworzą czy działają na szkodę Rzeczypospolitej, wymierną szkodę Rzeczypospolitej, powinni prywatnie ponieść konsekwencje w postaci na przykład zapłacenia za szkody. I nie straszyłbym tu więzieniami, tylko po prostu zwyczajnie doprowadził do sytuacji takiej, że jeżeli ktoś marnotrawi środki państwowe, a to jest powszechne, między innymi są do udowodnienia wręcz nawet różnego rodzaju działania rotacyjne, czyli zatrudniają się w firmach, potem się zwalniają, biorą odszkodowania, idą do następnej firmy, potem znowu się zwalniają, biorą odszkodowania, idą do następnej firmy i to są setki milionów złotych, proszę państwa.
1: A jesień to będzie rozwód plus? Czy nie? Jeśli chodzi
2: rozwód
1: o Prawo i Sprawiedliwość, czyli Mateusz Morawiecki, jego rozwój opuszczą, dogadają się?
2: Ja mówię, są ludzie, którzy nie chcą głosować, między innymi dlatego Tusk jest dzisiaj w rządzie, dlatego że część ludzi nie chciała zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to każdy się zużywa troszkę, no. I zagłosowali na Hołownię albo na PSL, to mnie bardzo martwiło.
1: A Hołownia natomiast... dziś mówi, że Donald Tusk jest drapieżnikiem.
2: Drapieżnikiem
1: i o czym on się przekonał doskonale.
2: No tak, ale dlaczego Tusk rządzi? A to dzięki Hołowni rządzi. Więc Hołownia przegapił bardzo ważny moment, bo dotrzymaniem słowa, to jest irracjonalne, co ja mówię teraz, ale dotrzymanie słowa przez niego na temat rotacyjności marszałka doprowadziło do, po pierwsze, PZPR-u na druga osoba w państwie i Donalda Tuska, który się z tego wszystkiego śmieje,
1: ale
2: bo jemu przez
1: niego Polskę. Ale poszedł na kolację z Jarosławem Kaczyńskim i zostało zniszczone od tego momentu już wyrzucone poza nawias tej koalicji.
2: Ale się poddał, no przecież on idzie. idąc wiedział, że na niego pójdzie fala, no tylko musiał się przygotować psychicznie
1: do tego. No właśnie, może się nie przygotował, nie wiedział, jak duża to będzie fala, jak duży
2: koszt.
1: I to
2: uderzenie powinien odtrącić zwyczajnie i tyle. No ma na tyle uścisk dłoni silny, że myślę, że on charakter ma, tylko może on nie znalazł wsparcia, być może zawiódł się na ludziach, których wprowadził do Sejmu, ale uważam, że wtedy 20-50 mogło zostać bohaterem.
1: Ale tak się nie stało. I teraz
2: ale
1: są...
2: tak się nie stało.
1: No tu
2: tak.
1: I tu musimy postawić kropkę, panie pośle, bo 10 minut przedłużyliśmy naszą
2: niemożliwe
1: rozmowę.
2: No tak.
1: Już mi to pokazują, że kończymy, więc poseł Marek Jakubiak był gościem poranka 7:09. Do usłyszenia.
2: Kłaniam się.
0: 7:09.

Już za 3,5 minuty. Kolejna rozmowa w poranku Rozgłośni Katolickich 7:09. Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Budzich będzie moim i Państwa gościem.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Markiem Budzichem, porozmawiam o sprawach związanych z rejestracją zwierząt i kołami gospodyń wiejskich. Posiadaczom zwierząt przypomnimy o ciążących na nich obowiązkach oraz ważnych terminach, a koła gospodyń wiejskich zachęcimy do wzięcia udziału w skierowanym do nich naborze. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od nowych przepisów, które dotyczą większości osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie, także tych robiących to wyłącznie na własne potrzeby. Proszę powiedzieć, czego dotyczą zmiany?
2: Zmienia się przede wszystkim zakres obowiązków rejestracyjnych. Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt wymagają, aby każdy, kto posiada zwierzęta w swoim gospodarstwie, zarówno w celach produkcyjnych, jak i na własny użytek, został wpisany do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Takie osoby muszą uzyskać lub jeśli już posiadają, to zaktualizować weterynaryjny numer identyfikacyjny, a następnie dane uzupełnić w systemie agencyjnym ILZ+, który jest prowadzony oczywiście przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na dopełnienie tych obowiązków mija 18 czerwca, więc naprawdę już zostało niewiele czasu, aby tych formalności dopełnić.
1: Doprecyzujmy, kto musi pamiętać o dopełnieniu formalności?
2: Mówimy tutaj o hodowcach bydła, świń, owiec, kóz i koni. Jak już wspomniałem, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność z przeznaczeniem produkcyjnym, czy utrzymują zwierzęta na własne potrzeby, nowe przepisy obejmują także posiadaczy pasiek, sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt, czy hodowli psów i kotów. Wyłączeni ze stosowania nowych przepisów są jedynie właściciele zwierząt domowych oraz lecznicy dla zwierząt.
1: Skoro wiemy, kogo dotyczą zmiany, to teraz zapytam, co konkretnie trzeba zrobić do 18 czerwca?
2: Należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Dotyczy to zarówno osób rozpoczynających działalność, jak i rolników posiadających zwierzęta kopytne zarejestrowane w agencji, którzy dotychczas nie podlegali obowiązkowemu zgłoszeniu w inspekcji weterynarii. Hodowcy, którzy numer WNI posiadali już wcześniej, powinni sprawdzić, czy ich dane są aktualne i nie wymagają uzupełnienia. Po uzyskaniu lub potwierdzeniu numeru konieczne jest zarejestrowanie działalności albo aktualizacja danych w systemie IRZ+.
1: Jakie informacje trzeba przekazać do powiatowego inspektoratu weterynarii?
2: Należy podać podstawowe dane o gospodarstwie, czyli jego dokładne położenie, opis obiektów oraz gatunki i liczby zwierząt. Konieczne jest też określenie rodzaju prowadzonej produkcji i ewentualnych działań zwiększających ryzyko, na przykład sprzedaży zagranicznej.
1: Co wówczas, gdy ktoś nie zdąży tego zrobić w wyznaczonym terminie?
2: Funkcjonowanie gospodarstwa może zostać bardzo mocno utrudnione. Brak rejestracji oznacza, że hodowca nie sprzeda legalnie swoich zwierząt ani produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego ponownie przypominam, że termin mija 18 czerwca. Warto działać z wyprzedzeniem, zwłaszcza, że powiatowy lekarz weterynarii ma 30 dni na wydanie numeru identyfikacyjnego. Także dopełnienie jest jakby tych formalności niezbędne w jak najszybszym terminie.
1: Dużo mówi się od jakiegoś czasu o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Jaki ma on związek z agencją kojarzoną do tej pory ze zwierzętami gospodarskimi?
2: Tak, eksperci tutaj z Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt pod moim nadzorem brali aktywny udział w pracach dotyczących tworzenia i opiniowania projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, w skrócie KROPiK. Jej wprowadzenie ma na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów w Polsce poprzez obowiązkowe znakowanie i rejestrację. Dzięki tym zapisom ustawy o KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem, podmiotem prowadzącym schronisko lub z organizacją zapewniającą tymczasową opiekę. I po tym wstępie mogę odpowiedzieć na zadane przez panią redaktor pytanie. Otóż zgodnie z projektem tej ustawy my, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mamy odpowiadać za budowę i obsługę bazy komputerowej.
1: Mówił pan o pracownikach, którzy odpowiadają za prowadzenie ewidencji. Tych jest w agencji sporo. Wiem o tym z wcześniejszych rozmów, chociażby z dyrektorem wspomnianego przez pana departamentu. Najpopularniejszym systemem, bazą dla rolników jest aplikacja IRZ+. Powiedzmy o niej kilka słów.
2: Dokładnie tak. Aplikacja IRZ+ jest nieustannie rozwijana oraz udoskonalana, czyli zarówno przez dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa, jak i w odpowiedzi na potrzeby i sugestie rolników, zwłaszcza w zakresie poprawy intuicyjności i ergonomii tej aplikacji. Skorzystam z okazji, by szczegółowo opowiedzieć o udostępnionej ostatnio funkcjonalności umożliwiającej elektroniczne uzyskanie zgody na przemieszczenie świń. Zaznaczam, że rozwiązanie to ma charakter dobrowolny i nie wyklucza stosowania dotychczasowych zasad. Cały ten proces odbywa się poza agencją, która dostarcza funkcjonalność w aplikacji oraz jest jej administratorem technicznym, czyli odpowiada za to, by przyciski działały, serwery były sprawne, a formularz poprawnie się wysyłał.
1: Jak to wygląda z perspektywy posiadacza świń?
2: Przesyła on elektronicznie zgłoszenie zamiaru przemieszczenia do powiatowego lekarza weterynarii, otrzymuje zgodę w formie elektronicznej, a następnie przemieszczenie zwierząt bez konieczności posiadania papierowego świadectwa zdrowia. To rozwiązanie jest rekomendowane ze względu na szybkość i wygodę. Należy jednak pamiętać, że decyzja merytoryczna o jego zastosowaniu należy wyłącznie do inspekcji weterynaryjnej. Czyli jeżeli posiada świń z różnych względów, na przykład brak dostępu do internetu, brak umiejętności obsługi komputera lub preferencja formy tradycyjnej, czyli nie chce skorzystać z nowej funkcjonalności WRZ+, ma pełne prawo realizować przemieszczenia na dotychczasowych zasadach. Czyli oznacza to, że konieczność uzyskania od lekarza weterynarii papierowego świadectwa zdrowia zwierząt przed ich transportem.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze kilka słów do kół gospodyń, które powinny się zainteresować uruchomionym przez agencję w poprzednim miesiącu naborem.
2: Tak, przyznam, że nie nadzoruję przyjmowania wniosków, ale odpowiadam za Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, do którego musi być wpisana organizacja, która chce uzyskać wsparcie. Obecnie mamy w całym kraju ponad 19 tysięcy wpisów, najwięcej na Mazowszu i Wielkopolsce.
1: Przypomnijmy, na co można przeznaczyć pomoc.
2: Taką pomoc możemy przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, realizowanie przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, czy też krzewienie kultury ludowej.
1: Od razu w imieniu kół zapytam też o stawki pomocy.
2: O 8 tysięcy mogą ubiegać się koła, które tworzą nie więcej niż 30 osób, 9 tysięcy koła, które liczą od 31 do 75 członków i koła, w których w skład wchodzi ponad 75 osób, jest to kwota 10 tysięcy złotych. A aktualna pula na rozdysponowanie wynosi 140 milionów złotych.
1: Czy to jest kolejny nabór, który agencja przeniosła do internetu?
2: Tak, jest to istotna zmiana, o której muszą pamiętać koła. Jest to sposób składania wniosków o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych agencji. Osoby potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu tego wniosku mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych agencji. I jeszcze termin, wnioski przyjmowane do końca września, chyba że pieniądze wyczerpią się wcześniej. Także zachęcam też, żeby nie odkładać formalności na ostatnią chwilę.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie tylko przekazuje dotacje dla kół gospodyń wiejskich.
2: Owszem, staramy się również pokazywać ich działalność oraz doceniać i promować aktywność kół. A przedsiębiorcze gospodynie i przedsiębiorczy gospodarze mają się czym pochwalić, czego dowodzą między innymi organizowane dla nich ogólnopolskie, jak i regionalne konkursy, w tym cieszący się dużą popularnością chociażby konkurs kubek, dzbanek czy makatka, rękodzieło to jest gratka, który miał dotychczas 3 edycje oraz nasz konkurs filmowy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wieś nam w duszy gra, może i w tym roku również uda się nam coś wspólnie zrobić i zgodnie z motto takim agencyjnym dobrze jest mieć wsparcie i patrzeć w tym samym kierunku.
1: Dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie, naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Marek Budzich. Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy na tym dzisiejsze wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09. Wszystkich zainteresowanych odsłuchaniem naszych porankowych rozmów zapraszam na stronę 7:09.

0: Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest środa, 20 maja, godzina 9. Anna Czytowska, ja jestem z Państwem cały czas. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pszczół, a ze mną w studiu jedno z najbardziej pracowitych pszczółek w naszym radiowym ulu, Bartek Święciński.
2: Dzień dobry.
1: Ale ładnie,
2: witam,
1: prawda?
2: Dziękuję, tak, witam serdecznie. Kusiło, żeby zrobić dźwięk pszczoły teraz, ale się powstrzymałem, bo kiedyś prowadzący, który miał rozmowę na temat danego jakiegoś schroniska, to była rozmowa na temat schroniska, to zaszczekał. Ja się z tego śmiałem.
1: Ja wiem,
2: zawsze.
1: Kto to był, ale nie powiem.
2: Dokładnie, ja wiem, że ty wiesz, kto to był.
1: Tak, to wybrzmiało na naszej antenie, chociaż nie był to pracownik Radia Nadzieja akurat.
2: Nie, ale od razu się zreflektował.

0: i przeprosił za ten początek rozmowy. No także ja się zastanawiałem, czy to byłoby dobre, tak mi szybko to do głowy przyszło, ale...
1: Ale nie, powstrzymałeś się. Czasem lepiej tak się powstrzymać. To znak, że dojrzewasz, Bartku, już 30 lat na karku, więc czas...
0: Czemu mi kolejny raz wypominasz ten wiek? Ja nie wiem, nie rozumiem tego.
1: To jest trudne uprawnienie, zawsze wypomina się kobietom,
0: no
1: ja
0: właśnie
1: wypominam
0: nie, powiem. No właśnie nie rozumiem, jak się wypomina kobietom wiek? Nie wypomina się. Się zawsze się mówi, kobietom się nie wypomina wiek.
1: Się nie wypomina, ale podświadomie się mówi stara baba.
0: Kobiet...
1: Jak to nie?
0: Kobiet się nie pyta o wiek, zawsze się przecież mówi.
1: No dobrze, Międzynarodowy Dzień Pszczół też ważny temat, bo jak nie będzie pszczół, to nie będzie życia na naszej planecie.
0: Właśnie, bo to są takie małe rzeczy i często nie zdajemy sobie sprawy z tego piękna przyrody, z tego jak przyroda jest złożona, jak jest to system naczyń połączonych.
1: Jak ważne jest dla nas.
0: No, to prawda.
1: Więc pamiętajmy o tym.
0: Pamiętajmy dziś o tym. Z perspektywy czasu żałuję trochę, że nie słuchałem na lekcjach przyrody. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę mój tamtejszy stan mentalny, to się trochę nie dziwię, że nie słuchałem na lekcjach
1: ale
0: przyrody.
1: Ale na szczęście coraz
0: kompletnie
1: bardziej...
0: Kompletnie nie ciekawiło mnie to w ogóle.
1: Coraz bardziej pszczoły doceniamy. Powstają różne ule też w miastach, żeby zachęcić te owady do pracy też na rzecz przyrody w naszych miastach, bo jak wiadomo, im bardziej my się rozrastamy jako ludzie, nasze te blokowiska i tak dalej, to tym bardziej ta przyroda się gdzieś wycofuje, a jest to bardzo ważna rzecz.
0: Dzisiaj... I ludzie, i doceniamy, wydaje mi się, coraz bardziej tą przyrodę. Nie wiem, może to też z wiekiem przychodzi, że...
1: Wiesz co, chyba jest trochę tak, że zaczynamy widzieć, że ta przyroda się wycofuje. Na przykład kiedyś było bardzo dużo wróbli.
0: Było.
1: Ćwierkały od samego rana, a teraz jest ich mało, bo jest mało krzaków, w których te wróble siedzą, tak? Teraz mamy betonowe osiedla, nie ma tej zieleni i wróble gdzieś, jest ich coraz mniej. Jest dużo wron, które sobie poradzą niemalże w każdej sytuacji miejskiej, więc chyba dlatego też doceniamy tę przyrodę, bo widzimy, że ona nie jest taka oczywista w dobie tego, jak dziś żyjemy. No dobrze.
0: Ale są też tego minusy, bo kiedy przechodzisz przez jakiś park, no to naprawdę jest to jedno wielkie pole minowe, pole bombardowania, bo nigdy nie wiesz, co na ciebie spadnie, tak?
1: Ale to chyba nie, akurat nie wróble.
0: Akurat nie wróble. No
1: tylko to te inne ptaki, które się tak przyzwyczajają
0: do życia
1: w miastach.
0: I one akurat są.
1: I one sobie świetnie radzą. Trzeci raz mówię, no dobrze, a to znaczy, że oddziela to nasze luźne rozmowy od zapowiedzi z gościem dnia. Na
0: wbrew
1: szczęście,
0: pozorom nie będzie to o pszczołach.
1: Nie będzie to o pszczołach, ale wreszcie jest ciepło. 23 stopnie. W przyszłym tygodniu nawet 28, wow. Nawet 29, więc lato przyszło nam od razu i ta wiosna była zimna i od razu przejdzie w lato. Kto będzie dzisiaj twoim gościem? Bo to trochę się wiąże z tym...
0: A skoro ciepło, tak, to prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Radosław Żegalski, skoro mówimy o cieple, więc dzisiaj to jest nasz gość dnia i będziemy rozmawiać o tematach dotyczących ciepła. Między innymi zapytam o propozycję referendum Karola Nawrockiego dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zapytam prezesa jako człowieka, który siedzi w tym bardzo głęboko na co dzień, jak właśnie ten Zielony Ład wpłynął na cenę energii w Polsce.
1: I to jest bardzo ważne, bo dotyka naszych portfeli, ale też wiesz, kiedyś miejskie ciepłownie się kojarzyły z takimi wielkimi trucicielami naszych miast, a teraz
0: czarne
1: jest to zupełnie, tak,
0: był,
1: zupełnie
0: tak,
1: inaczej. Okazuje się, że te rozwiązania proekologiczne są jak najbardziej też w takich instytucjach stosowane, to a propos tego Międzynarodowego Dnia Pszczół, więc zapraszamy Państwa już teraz na 9:30 na rozmowę z gościem dnia, a wcześniej, bo za 10 minut zapraszam Państwa do udziału w naszym konkursie codziennym. W tym tygodniu przekazujemy w Państwa ręce bilety na koncert skrzypaczki Basi Kawy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie Was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
9: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

Basia Kawa to jest, drodzy Państwo, wyjątkowa skrzypaczka. Gra na skrzypcach elektrycznych, ale jest także wokalistką i jak twierdzą ci, którzy mieli okazję być na jej koncertach, jest także bardzo charyzmatyczną artystką, osobowością sceniczną. Gra na skrzypcach elektrycznych skonstruowanych w USA i jedynych takich w Polsce, a to sprawia, że jej koncert to są naprawdę wyjątkowe chwile. W programie koncertu, który już 24 maja także w Łomży się odbędzie, improwizacje żywiołowe, autorskie utwory, ale także aranżacje hitów polskich i zagranicznych artystów, m.in. Sanach, Mrozu, Mieczysława Foga, a także Eda Sheerana. Całość wzbogacają poruszające opowieści prosto z życia. 24 maja o godzinie 18 koncert w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych. Jeśli ktoś z Państwa chciałby w tym koncercie uczestniczyć, to my w tym tygodniu przekazujemy w Państwa ręce bilety na koncert Basi Kawy właśnie. I taki podwójny bilet, podwójne zaproszenie już teraz czekają na pierwszą osobę, która dodzwoni się do naszego studia 512 123 502 albo 512 123 503. To numer telefonów do studia Radia Nadzieja. Proszę dzwonić.

0: Ja już wiem, do kogo trafiają bilety na koncert Basi Kawy. To pan Sławomir. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Sławomirze, a co pana przekonało? Te skrzypce elektryczne, aranżacje artystów? Czy może zna pan twórczość Basi Kawy?
1: No to z państwa radia tak zapoznałem się. Oczywiście wczorajszy wywiad był bardzo ciekawy.
0: A właśnie, bo już rozmawialiśmy z artystką, więc bardzo się cieszę, że pomógł podjąć decyzję o wzięciu udziału w konkursie. To teraz pozostaje wziąć udział w koncercie i dobrze się bawić. Gratulujemy, tak życzymy.
1: Pozdrawiam.
0: Do widzenia. Pozdrawiamy.
1: Do widzenia.
0: Otóż to, rozmowa z Basią Kawą była w Radiu Nadzieja. Można ją odsłuchać na stronie radionadzieja.pl jeszcze jutro i pojutrze. Także będzie szansa na to, aby zaproszeni bilety na ten koncert wygrać, do czego państwa serdecznie zachęcamy. I zachęcamy także do pozostania z nami. Za 12 minut o 9.30 rozmowa z gościem dnia. Będzie nim dziś prezes MPC-u Radosław Rzekalski.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Radosław Żegarski, prezes MPC Łomża. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jakiś czas temu radny Piotr Modzelewski na swoim Facebooku skierował do pana takie pytanie otwarte, żeby też jego obserwujący na Facebooku widzieli i dostrzegli temat. Mianowicie, dlaczego pan i prezydent miasta oferujecie ciepło za symboliczną złotówkę przez 15 lat w gminie Zambrów, a nie mieszkańcom Łomży, w nawiązaniu do tej budowy, planowanej budowy spalarni w Czerwonym Borze.
2: Tak, ja miałem okazję już o tym rozmawiać z panem radnym Modzelewskim na komisji, bo właśnie takie pytanie też zadał na komisji gospodarki komunalnej, z tego co pamiętam. To znaczy tak, no oczywiście jeżeli się jest na gruncie obcej gminy, no to z mojego punktu widzenia, no trzeba coś od siebie dać. Jeżeli po prostu chcemy tam działać, no to ta współpraca powinna polegać na wzajemnych korzyściach. I te korzyści, no widzieliśmy właśnie w postaci darmowego w zasadzie ciepła dla mieszkańców Czerwonego Boru. Przypomnę, że tam są dwa takie bloki wielorodzinne i deklarowaliśmy wielokrotnie i też na piśmie składaliśmy takie oświadczenia do tych wspólnot, bo tam są dwie wspólnoty mieszkaniowe, że w przypadku, jeżeli uda się nam zrealizować w Czerwonym Borze, zmodernizować starą kotłownię węglową w postać spalarni odpadów medycznych, to wtedy ciepło moglibyśmy się podzielić tym ciepłem za przysłowiową złotówkę i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na miejscu. Spółka i tak miałaby przychody związane z przyjmowaniem odpadów i ta część naszych przychodów, no byłaby po prostu skierowana też do mieszkańców Czerwonego Boru.
1: I pytanie, czy nie miałoby być to, nie wiem, kosztem mieszkańców Łomży na przykład?
2: Nie, zupełnie nie. Cena ciepła, która obowiązuje, no bo wpływ, jaki mamy tutaj w Łomży, dotyczy tylko i wyłącznie budynków związanych tutaj z miejscowością naszą Łomżą. I te ceny są zupełnie, koszty, które są związane z Czerwonym Borze, w żaden sposób nie przekładają się na koszty dla mieszkańców Łomży. Wręcz przeciwnie, część kosztów ogólnych, czyli tak zwanych zarządczych, przeniesiona jest na cenę ciepła w Czerwonym Borze. Także tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie korzyść dla mieszkańców Łomży.
1: No to jeszcze jedno pytanie zadał radny Modzelewski. Dlaczego prezes zaproponował wyprowadzenie jednej ze spółek na teren gminy, żeby tam płacić CIT, a Łomża przez co będzie mieć mniejsze wpływy z podatku?
2: Znaczy, no w tej chwili nie ma żadnych wpływów z podatku i jeżeli byśmy nawet założyli tam tą spółkę, to też miał być taki krok w kierunku dobrej współpracy z wójtem gminy Zambrów. Przypomnę, tej współpracy nie ma, nie było i na tą chwilę nie wiem, czy w ogóle będzie. Natomiast myśmy takie propozycje złożyli i w tej chwili miasto i tak z tego nic nie ma. Nasza Łomża nie ma z tego nic. Także nawet jeżeli by ta spółka założona była i gdybyśmy płacili tam CIT, no to w zasadzie byłaby to też cegiełka tylko i wyłącznie w kierunku dobrych relacji między MPC-em a wójtem gminy Zambrów. Natomiast to zupełnie w żaden sposób nie satysfakcjonowało, czy też nie przebiło się do informacji wójta, bo nigdy nie poruszał tego tematu, tak jakby wójtowi w ogóle nie zależało na tym, czy taka spółka by tam miała miejsce, czy nie, i czy by przychody do gminy Zambrów wpływały z tego tytułu. Nigdy też nie poruszał tego tematu związanego z tą ceną ciepła, którą tam oferowaliśmy dla mieszkańców. Tak naprawdę wyborców pana wójta za złotówkę. No to w ogóle nie przyniosło żadnego efektu i nie widziałem ze strony wójta nigdy do tej pory, a jesteśmy tam już prawie 5 lat, z zainteresowania w tej sprawie, żeby jego mieszkańcy mieli tanie ciepło, czy też za złotówkę, tak, ciepło, albo to, czy CIT z tej ewentualnej nowej spółki wpływałby do budżetu gminy, czy też nie. No, brak w ogóle zainteresowania. W mojej ocenie to tylko świadczy o tym, w jaki sposób dba o swoich mieszkańców.
1: Czyli rozmowy dalej trwają, 5 lat minęło, tak? I dalej w zasadzie mało co wiadomo, więc zostawiamy już ten temat. Oprócz tego Czerwonego Boru, czy jakieś inwestycje MPEC w tym momencie prowadzi, zamierza prowadzić?
2: My cały czas tak naprawdę z inżynierami prowadzimy rozmowy, dyskusje i analizy polegające na tym, no co by jeszcze można było unowocześnić, a jednocześnie przez unowocześnienie wpłynąć na obniżenie naszych kosztów. I przyznam się szczerze, że analizujemy bardzo dużo różnych fajnych takich, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, tematów. Natomiast jest ich coraz mniej, dlatego zajmujemy się obecnie i analizujemy wpływ, jaki miałoby sztuczna inteligencja na pracę naszych kotłów, urządzeń w kotłowni tutaj na ulicy Ciepłej. Jesteśmy już po pierwszych takich testach rocznych z jednym z kotłów. Odbyliśmy już takie pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji na następnym kotle parowym. Natomiast jest on bardziej skomplikowana jego praca, dlatego też pewnie ten proces przygotowawczy potrwa dużo więcej niż ten proces, który miał miejsce przy tym kotle wodnym, który jest mniej skomplikowany. I też już rozmawiamy z inżynierami od AI na temat wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji przy prowadzeniu sieci, czyli chodzi o hydraulikę sieci cieplej i wykorzystanie tego w sposób taki, żeby obniżyć jeszcze ile by można było straty na przesyle plus straty związane z pompowaniem wody. Przypomnę, że nasz układ hydrauliczny, czyli ten wodny rurowy, który mamy w naszym mieście Łomża, przekroczył 80 kilometrów i no, w związku z tym te opory i praca pomp, które muszą to po prostu wszystko przepchnąć przez te rury tak, żeby ta woda wróciła, no, wymaga też dużych kosztów energii elektrycznej i też o tym rozmawiamy i będziemy starali się, nie wiem, czy to się uda jeszcze w tym roku, bo to będzie też taka nowina, no, wydaje mi się, że na miarę kraju. Dlatego chcemy jako być może pierwsi no, zadbać o to, żeby wszystkie szczegóły można było wziąć pod uwagę, bo będziemy to robili no, tak prekursoryjnie i no, wymaga to po prostu dużo, dużo analiz.
1: Czyli jest to kierunek, w którym chcecie, zamierzacie iść, sztuczna inteligencja, AI, tak, nowe tak, technologie.
2: Tak.
1: I one spowodują, że MPS będzie bardziej efektywny, spowodują jakieś oszczędności w związku z tym.
2: Tak, my po prostu pracujemy tylko i wyłącznie nad rozwiązaniami, które przede wszystkim wpłyną na nie wpłyną na zwiększenie cen ciepła, tak? My chwalimy się tym, bo uważam, że to jest naprawdę duży wyczyn, że udało się nam dojść do tak niskich cen ciepła. Nie chcemy z tego toru zbaczać. Jest sporo różnych rzeczy, nowinek technicznych, czy też pompy ciepła, o których jest teraz głośno. Natomiast to są bardzo drogie inwestycje i po prostu trzeba skrupulatnie przeliczyć, czy efekt tak naprawdę końcowy będzie na tyle dobry, że no przede wszystkim nie zwiększy cen ciepła. A z tego, co po prostu widzimy, to jak się analizuje ekonomicznie, no to nie zawsze to wygląda pozytywnie. Nie chcemy robić czegoś, na co są dotacje nawet, ale co po prostu zwiększy nam cenę ciepła, tak? A może polepszy nawet w jakiś tam sposób pracę dla nas, ale jeżeli ma to wpłynąć na podwyższenie cen ciepła, no to my odrzucamy takie projekty.
1: To jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, to wy też zatrudniacie fachowców teraz w tej dziedzinie, czy wykorzystujecie jakąś firmę zewnętrzną?
2: Nie, wykorzystujemy zewnętrzne firmy, które się tym tylko i wyłącznie tym się zajmują. Są to technologie takich bliźniaków, to się teraz nawet już mówi, firmy Energa, takie wielkie, te przemysłowe, też już, znaczy energetyczne w skali kraju, jak Energa, z tego co wiem, też próbuje już takie wdrażać różne rozwiązania. My to już mamy od półtora roku tak naprawdę i widzimy, że to przynosi korzyści. Robimy jednak analizy, bo niestety są z tym też związane pewne niedogodności. Te systemy się też uczą, także z roku na rok one są w cudzysłowie mądrzejsze i wyciągamy po prostu też z tego wnioski. Staramy się tak nakierunkować tą naukę tej sztucznej inteligencji, żeby ona przyczyniała się do skutków, które my chcemy tak osiągnąć, a nie do tego, co sobie sztuczna inteligencja też wymyśli. Bo też są po prostu już takie różne przypadki, kiedy to sztuczna inteligencja próbuje w różne strony, ale nie w te, które oczekiwałby akurat odbiorca iść w stronę, tak? Także są to skomplikowane tematy. My i tak mamy bardzo skomplikowane technologicznie układy przemysłowe w ciepłowni i tutaj ta niezawodność ze strony sztucznej inteligencji musi być w zasadzie w 100%, ponieważ często też pracownicy, czy ci, którzy obsługują urządzenia u nas na ciepłowni, często też nie mają czasu, bo zdarzają się awarie i różne po prostu sytuacje podbramkowe i czasami tej reakcji może zabraknąć. Dlatego to po prostu trwa już półtora roku i nie zamierzamy tego w żaden sposób sztuczny przyspieszać, tylko po prostu chcemy odpowiedzialnie do tego podejść.
1: Mówi pan, że już są korzyści z tego. Jakie są korzyści?
2: Korzyści są przede wszystkim z tego, że wychodzą pewne stereotypy, które na przykład miały miejsce podczas prowadzenia pracy urządzeń i które kiedyś tam ktoś sobie wymyślił, że akurat trzeba to prowadzić tak, a okazuje się, że ta opinia przez tą sztuczną inteligencję też w jakiś sposób wpływa i zmienia, tak? Także zmienia nawyki tych, którzy prowadzą te urządzenia, przez co też zwiększa się żywotność układów. Będę szczery i tutaj mogę też powiedzieć, że mamy teraz tak naprawdę taki wysyp różnego rodzaju remontów. Mamy nowe urządzenia, najstarsze, które tutaj wdrażaliśmy, mają około 6 lat i po prostu coraz bardziej zdarzają się jakieś awarie. Na urządzeniach, które budowane na przykład 30 lat temu, potrafiłyby przetrwać dużo, dużo dłużej. Widzimy, że wszystkie te urządzenia budowane są teraz w taki zoptymalizowany sposób, tylko że ta optymalizacja tych kosztów produkcji niestety przekłada się potem też na krótszy okres bezawaryjnej pracy. I tutaj zwracamy też, teraz pracujemy też nad planem remontów, o którym tak naprawdę powinniśmy rozmawiać jeszcze za 5 lat, a już o tym rozmawiamy, bo widzimy, że musimy nasze podejście zmienić.
1: To może wyjdzie na to ostatecznie, że wcale nie zaoszczędzicie na tym, tylko...
2: Remonty też polegają na tym, remonty będą zawsze. To tak jak z samochodem trzeba po prostu wymienić klocki, po jakimś tam dłuższym czasie rozrząd i tak dalej. Tutaj też, tylko że po prostu widzimy, że te wszystkie urządzenia, które są teraz budowane, samochody też mi się wydaje, że ich żywotność jest coraz krótsza. Widzimy, że to w energetyce też taki trend nastąpił. Trzeba po prostu tylko wzmóc ten proces obserwacji i wpływać też na zużywanie się tych urządzeń poprzez optymalizację pracy, w której pomaga nam sztuczna inteligencja. Trzeba to wszystko po prostu zebrać do jednego worka, wyciągać tylko wnioski i ustalić sobie nowe harmonogramy działania remontu.
1: A czy sztuczna inteligencja spowoduje, że część pracowników na przykład straci pracę w MPC-u?
2: Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o kotłownie dozorowe, wszystkie przepisy po prostu wykluczają brak obecności człowieka na miejscu pracy. To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bez awaryjnej. I to jest po prostu główne. A to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden taki postój, jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień. Także po prostu walczymy i tutaj grupy remontowe uzbrajamy też w sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potem nam uciekają.
1: Czyli jak pracownicy MPC nas słuchają, to mogą być spokojni, sztuczna inteligencja ich nie wygryzie.
2: Oczywiście, że tak.
1: To zostawiając teraz ten temat sztucznej inteligencji, też na stronie jest taki licznik, który cały czas bije u was na stronie MPC-u.
2: Tak, jest na stronie naszej taki ten licznik, który uruchomiliśmy chyba 4 lata temu. On po prostu zlicza i on każdego dnia jest aktualizowany i tam już wybiła liczba 100 milionów złotych, czyli są to oszczędności, które wygenerowaliśmy dla naszych mieszkańców w ciągu 5 lat pracy tych urządzeń. Czyli to jest ta różnica między ceną, jaką byśmy ponosili, my jako MPEC byśmy ponosili bez modernizacji ciepłowni, czyli spalając tylko i wyłącznie węgiel, versus różnica między kosztami, które ponosimy teraz. I ta różnica, te 100 milionów złotych, to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
1: Tu zostając w temacie pieniędzy, pamiętam jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i wspominał pan, że zima dała wam popalić i być może będziecie musieli ograniczyć wydatki na przykład na promocję. No, mamy prawie połowę roku i czy faktycznie takie obcięcie tych wydatków na promocję będzie konieczne?
2: To znaczy tak, ta zima, bo też się spotykam z taką opinią, że MPET zarobił w tym roku bardzo dużo pieniędzy. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że naszym podstawowym tutaj teraz paliwem jest biomasa. Tylko że ta biomasa, ona w zimę, jeżeli już mamy około zera, no, od zera do 3 stopni, praktycznie włączamy już kotły węglowe. I teraz, jeżeli ta temperatura była jeszcze niższa, to my już nie dokładamy ciepła z biomasy, bo ona pracuje już na 100%, już na full, czyli musimy po prostu włączać kolejne kotły węglowe. A kolejne kotły węglowe to są po prostu kolejne opłaty za emisję dwutlenku węgla. I tak jak średnio do tej pory wykorzystywaliśmy biomasę do produkcji ciepła około 75, nawet ponad 75% w skali roku, tak ten rok będzie, myślę, że grubo poniżej 70% tylko, a te 30% ponad będzie z produkcji ze spalania węgla i w związku z tym opłaty, które musimy ponieść, a które nie są uwzględnione w cenie ciepła, będziemy musieli ponosić. Także taka ostra zima na pewno nie jest tutaj dla nas jakimś takim zbawieniem, jeżeli chodzi o przypływ pieniędzy. Owszem, mamy te pieniądze, ale zaraz je musimy wydać na część przynajmniej, tak, sporą część musimy wydać na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Dalej przypomnę, kupujemy węgiel, miał węglowy w cenie około 450 zł, z czego kolejne 600-700 zł to są same uprawnienia. Czyli dla nas ten koszt jednej tony węgla to jest ponad 1000 zł grubo, 1200 zł. Także...
1: To czy wobec tego właśnie będziecie musieli skądś ściąć te środki, żeby mieć na to wszystko?
2: No tak, na szczęście mamy cały czas tutaj produkcję energii elektrycznej, która no właśnie dzięki temu, że się staramy, żeby była ciągła sprzedaż, żeby nie było tych przerw, no to te pieniądze z tej działalności właśnie tej poza tutaj lokalnej nadal po prostu mamy i będziemy po prostu rekompensować te wszystkie straty z tego tytułu. I po prostu no, zarządzamy tak, żeby tych pieniędzy nam wystarczało, żeby był jakiś zysk też, bo też mamy kredyty, także musimy się wykazywać w bankach. Znaczy kredyty, mamy jeden tak naprawdę kredyt w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który będziemy spłacali. Do spłacenia wczoraj widziałem, mamy jeszcze około 30 milionów złotych i będziemy to skrupulatnie spłacali. A na reklamy, tak, w tym roku na promocję i na takie wsparcie dla naszych tutaj lokalnych inicjatyw mamy przeznaczoną mniejszą pulę, zgadza się.
1: A dużo mniejszą?
2: Myślę, że za 30%, około 30%.
1: To zostając, już kończąc rozmowę, dalej w temacie pieniędzy, ale to tam dobrze nam się to zepnie klamrą, prezydent Nawrocki zaproponował referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pomijając już to, że jest pewna teza zawarta w tym pytaniu, w tej propozycji tego pytania referendalnego, no to jak ta polityka klimatyczna unijna, ten Zielony Ład wpływa na ceny energii?
2: No tak jak wspomniałem właśnie, tak, że jeżeli spalamy węgiel, czy też spalamy gaz, no to tak jak na podstawie węgla, no to opłaty związane ze spaleniem tony węgla są prawie no, półtora razy większe niż ta cena węgla. Czyli no generalnie, czy to dobrze? No jak gdyby tutaj ja bym nie chciał się wypowiadać. No wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia wszystko, co wpływa na cenę i podnosi cenę życia, tak, no to nie jest po prostu dobrym rozwiązaniem.
1: Czy ale dbamy o środowisko.
2: Czy to jest skuteczne? No dbamy. No, cały czas po prostu no, mam nadzieję, że w ten właśnie sposób no, dokładamy tą cegiełkę do tego, żebyśmy żyli w środowisku no, bardziej ekologicznym, czystym, tak? Ale jeżeli chodzi o przemysł, o produkcję, no spójrzmy na ceny energii elektrycznej. No, dla mnie to jest tutaj jak gdyby taki wyznacznik. Jeżeli mamy najwyższą cenę energii, praktycznie najwyższą, bo tam podejrzewam, że może jeszcze tam Węgry, może jeszcze mają też to, na podobnym poziomie cenę energii elektrycznej, hurtową, ja mówię dla przedsiębiorców, już dużo teraz tańsze, bo mieliśmy jeszcze z rok, półtora temu mniej więcej na takim samym poziomie, jak mają Niemcy. Teraz Niemcy już mają niższe ceny. Francja ma zupełnie o połowę jeszcze niższe ceny. Skandynawia jeszcze niższe ceny. I to nie są takie ceny, to nie jest różnica w 10%.

0: podziwu dla przedsiębiorców w naszym kraju, że po prostu potrafimy się mimo takich po prostu warunków rozwijać, tak? To jest dla mnie, to jest po prostu wielki szacunek dla tych ludzi, w ogóle dla wszystkich przedsiębiorców. U nas tutaj w firmie, w MPC-u, no jeżeli przychodzi jakikolwiek przedsiębiorca, który działa, no nieważne czy on działa, ale przeważnie działają na rynku naszym lokalnym, to po prostu robimy wszystko, żeby jego czas spędzony u nas w firmie był po prostu maksymalnie krótki, żeby można było załatwić temat jak najszybciej, jak się da, ponieważ ci ludzie po prostu i tak mają problemów tyle, że po prostu nie ma co jeszcze tutaj wydłużać pewnych procesów.
1: I tu musimy postawić kropkę.
0: Postawić kropkę,
1: bo kończy nam się czas.
0: Dziękuję.
1: Radosław Żegarski, prezes MPC, że był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
3: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.
2: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości. Przedstawi je Katarzyna Polewko.
2: 36-latka z Kolna uwierzyła oszustowi i straciła 125 tysięcy złotych. Nowy premier Węgier rozpoczął wizytę w Polsce. Będą tańce, muzyka i koncerty. Zbliża się Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Lekkomyślność może kosztować bardzo dużo. Przekonała się o tym 36-latka z Kolna, która podczas rozmowy telefonicznej uwierzyła oszustowi, przez co straciła prawie 125 tysięcy złotych. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
3: Policjanci z Kolna otrzymali informację o oszustwie. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca poinformował 36-latkę, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane. Polecił, by nikomu nie mówiła o tym telefonie, gdyż jest to tajna operacja. Aby ochronić swoje oszczędności, kobieta miała wypłacić je w różnych bankomatach w innym mieście. Następnie oszust polecił, by wypłacone środki przekazała rzekomemu księgowemu, który w trakcie spotkania miał z kolei podać jej odpowiednie hasło.
2: Kobieta nadal wykonywała polecenia oszusta.
3: 36-latka pojechała we wskazane przez oszusta miejsce, gdzie przekazała część pobranych pieniędzy. Po upływie godziny ponownie spotkała się z tym samym mężczyzną i w tym samym miejscu przekazała

0: Wysłała mu kolejne oszczędności. Po wszystkim wróciła do domu i czekała na telefon od rzekomego pracownika banku. Gdy ten nie skontaktował się z nią o umówionej godzinie, zaczęła podejrzewać, że została oszukana. W ten sposób kobieta straciła blisko 125 tysięcy złotych.
1: Policjanci po raz kolejny apelują, by przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych zachowywać szczególną ostrożność.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Peter Madziar od Krakowa rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną podróż jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu przybył na Wawel i przespacerował się na rynek główny. Dziś w Warszawie spotka się z najważniejszymi polskimi politykami, a następnie uda się do Gdańska. Jak wyglądał początek tej wizyty w Polsce nowego premiera Węgier? Sprawdźmy.
3: Na Wawelu premier Węgier zwiedził katedrę i krótko rozmawiał z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ze wzgórza wawelskiego spacerem przeszedł na rynek główny, po drodze zaglądnął do węgierskiej restauracji, a przed budynkiem magistratu rozmawiał z prezydentem miasta Aleksandrem Miszalskim. Peter Madziar podkreślał, że celem jego pierwszej wizyty jest odbudowa polsko-węgierskich relacji.
4: Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie oraz chcemy również rewitalizować współpracę Czwórki Wyszehradzkiej, która powinna się opierać na jak najsilniejszych stosunkach polsko-węgierskich.
3: Do Warszawy z Krakowa premier Węgier dotarł pociągiem. Jeszcze dziś spotka się z premierem, prezydentem, marszałkami Sejmu i Senatu, a następnie uda się do Gdańska.
1: Informacje zebrał Paweł Pawlica.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Muzyka, taniec i międzypokoleniowa energia opanują już w najbliższą niedzielę Centrum Ostrołęki. Na Placu Wolności odbędzie się tegoroczny Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Od godziny 13.30 mieszkańcy będą mogli zobaczyć występy grup tanecznych, koncerty, a także artystyczne prezentacje seniorów i młodzieży, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik Urzędu Miasta Ostrołęki.
5: To wyjątkowe, pełne radości i pozytywnej energii wydarzenie pod bardzo ciekawą nazwą Nie liczę godzin i lat corocznie integruje ostrołęckich mieszkańców w różnym wieku. Podczas wydarzenia swoje talenty i pasje zaprezentują seniorzy, dzieci oraz młodzież. Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program atrakcji artystycznych i muzycznych. Na scenie zobaczymy zespół pieśni i tańca Kurpie, utalentowaną grupę taneczną z Ostrołęki DM Crew, przedszkolaki z przedszkola miejskiego nr 5, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Plus, zespół Cyganeria i Piątniczanów.
1: Nie zabraknie także regionalnych smaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych inicjatyw społecznych.
5: W trakcie występów muzycznych będzie można odwiedzić trzy bardzo ciekawe strefy. Strefę smaku, gdzie czeka wiele regionalnych specjałów na stoiskach kół gospodyń wiejskich oraz pyszny darmowy gulasz przygotowany dla uczestników. Strefę lokalnych inicjatyw, gdzie zaprezentuje się ostrołęckie koło gospodyń miejskich i strefę promocyjną ze stoiskiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie mieszkańcy Ostrołęki będą mogli spotkać się z doradcami i uzyskać informacje o aktualnych programach i możliwościach wsparcia.
1: Wieczorem na scenie pojawi się Wojciech Jackowiec z przebojami czerwonych gitar. Wspólna zabawa potrwa do godziny 21. Za oknem coraz cieplejsze dni, dlatego ze słońca trzeba korzystać z umiarem. Promienie UV uszkadzają skórę i są głównym powodem rozwoju nowotworów skóry, w tym najgroźniejszego czerniaka, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Piotr Rutkowski. Przypomina też ABC czerniaka. Chodzi o to, aby zwracać uwagę na zmiany na skórze.
6: Które po pierwsze są asymetryczne, B mają nierówne brzegi, C mają różny kolor i ten różny kolor jest bardzo istotnym elementem. D to duży rozmiar, duży to jest tak powyżej 5-6 mm, ale najważniejsze jest to E. E to jest ewolucja, czyli coś, co było na skórze, a się zmienia, albo nie było i się pojawiło nowego i zaczyna nam rosnąć.
1: W Polsce co roku na różnego typu nowotwory skóry zapada kilkadziesiąt tysięcy osób. Najgroźniejszym nowotworem złośliwym w tej grupie jest czerniak, którego rozpoznaje się u 4,5 tysiąca osób.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: A dziś naprawdę ciepły i słoneczny dzień w pierwszej części, bo w drugiej części dnia znów obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. 18 stopni teraz, 22 to temperatura maksymalna, w nocy 9 stopni, a jutro nawet do 23.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Relacje międzyludzkie mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. Przekonują o tym specjaliści z zakresu zdrowia i psychologii. Spotkali się na konferencji w Warszawie. Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne, mówi socjolog Zofia Małkowicz.
1: Jeżeli zestawimy to z wynikami badań międzynarodowych pokazującymi, że te relacje są naprawdę kluczowe, no to pokazuje, że my po prostu nie wiemy, nie mamy takiej świadomości, że tak jest. Nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia. Mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień i łatwiej jest nam po prostu organizować to życie codzienne.
0: Samotność i zły stan psychiczny źle wpływają na nasz organizm, wskazuje kardiolog profesor Marek Postuła.
2: Mamy badania naukowe, które pokazują, że osoby samotne mają chociażby zdecydowanie wyższe stężenie markerów wskazujących na przewlekły stan zapalny. No i tak idąc tym tropem tego przewlekłego stanu zapalnego, my wiemy, że przewlekły stan zapalny jest jednym z elementów wskazującym na to, że takie procesy jak chociażby rozwój miażdżycy, która jest chorobą zapalną, cukrzyca też jest powiązana ze stanem zapalnym, ale choroba Alzheimera też jest powiązana ze stanem zapalnym. To świat medyczny, świat naukowy pokazuje nam, jak wpływają relacje na zwykłe parametry biochemiczne, które my potrafimy zmierzyć.
0: Eksperci podkreślają, że najbardziej martwią wyniki badania najmłodszej grupy dorosłych Polaków na temat ich wpływu na własne zdrowie. Co piąta osoba w wieku 18-20 lat uważa, że nie dożyje 60 roku życia.

0: Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II w mieście. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do miasta. Organizatorzy przedstawili program wydarzeń, które w niedzielę 31 maja zgromadzą mieszkańców na Błoniach przy ołtarzu papieskim. To jest symboliczne miejsce, mówi kustosz parafii ksiądz Jacek Czaplicki.
1: Wracamy często do tego miejsca, ponieważ takim symbolem, który na stałe jest znakiem pielgrzymki papieskiej, jest ołtarz papieski, ale też nie tylko ołtarz papieski. Wiele miejsc związanych z Ojcem Świętym jest także na terenie naszego sanktuarium. Dlatego kiedy w tych dniach będziemy obchodzić 35. rocznicę jego nawiedzenia naszego miasta, chcielibyśmy zaprosić wspólnego świętowania, do wspólnego przeżywania i dziękczynienia za szczególny moment w historii Łomży. Myślę, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy moment w historii Łomży.
0: Centralnym punktem obchodów będzie festyn rodzinny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, dorosłych, a także wyjątkowego spektaklu Nie przegrać prawdziwej miłości, przygotowanego przez grupę teatralną Dolina Miłosierdzia. Do udziału zaprasza członek Rady Parafialnej Ryszard Kossakowski.
2: Festyn odbędzie się, drodzy Państwo, 31 maja w godzinach od 11 do 19 na Błoniach przy ołtarzu papieskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. W programie festynu przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych, w tym między innymi będą to gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez łomżyńską drużynę harcerską Agada, także występy wokalne, taneczne i sceniczne dzieci i młodzieży.
0: Wydarzenia sprzed 35 lat przypominał Wawrzyniec Kłosiński, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
3: Nigdy dotąd w historii Łomży miasto nie gościło ani tylu księży, ani tylu rolników, ani tylu wiernych, ani też tylu Litwinów. Rzadko się zdarzało w Łomży, żeby było tak wielu przedstawicieli rządu, nie dość, że polskiego, to również litewskiego. Przypomnę, że była również między innymi pani premier Litwy w Pałacu Biskupim. 5 czerwca rano odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli rządu z Ojcem Świętym. Nigdy też w Łomży do tej pory ani potem nie było tylu policjantów, nie było tyle samochodów.
0: Chcemy, aby te obchody były nie tylko wspomnieniem tej historycznej wizyty, ale także okazją do wspólnego spotkania mieszkańców i rodzinnego świętowania, tak mówił wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski.
4: Z nauczania na Pawła II, że bardzo duży nacisk kładł na rodzinę, więc cieszymy się, że miasto Łomża może w skromny sposób wspomóc piknik, który będzie przy okazji tego wydarzenia organizowany. Zależy nam wszystkim, żeby całe rodziny naszych mieszkańców, ale myślę, że również mieszkańców całej ziemi łomżyńskiej byli obecni na tym wydarzeniu.
0: Ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi, mówił, że Jan Paweł II pozostawił w Łomży ogromne świadectwo wiary i jedności i dziś chcemy do tego przesłania wracać.
5: I pamiętam, że ta wizyta, najdłuższa wizyta Ojca Świętego w naszej ojczyźnie, poświęcona była dekalogowi. Ojciec Święty przypominał fundamenty, na których została zbudowana cywilizacja europejska i na których została zbudowana także nasza i jest zbudowana także nasza polska kultura. Wydaje się, że jest to też dobry moment, aby przypomnieć sobie zarówno homilię, którą tutaj Ojciec Święty wygłosił 4 czerwca, jak i całą tę pielgrzymkę 91 roku.
0: A szczegółowy plan tych wydarzeń, tego festynu, publikujemy na naszym portalu radionadzieja.pl.

0: nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś taki program, jak zachowywać się, co zrobić w sytuacji, kiedy mamy pewien problem prawny, gdzie szukać pomocy, czy to, prawda, od razu kierować sprawę do sądu, czy to na przykład zatelefonować na policję, czy udać się do organu administracji samorządowej lub rządowej, czyli do gminy, czy też tam od razu do wojewody, czyli Urzędu Wojewódzkiego. No, najpierw musimy rozpoznać własny problem, czyli jakiego rodzaju problem posiadamy, który chcemy rozstrzygnąć, no, czy to problem ma charakter prawnokarny, no to wtedy oczywiście organy ścigania, czyli policja, prokuratura jest tutaj właściwa do rozpoznawania tych spraw. Jeżeli mamy sprawę o charakterze cywilnym, czy typu, no, granica, ktoś nam nie chce oddać pożyczonych przez nas pieniędzy, lub też mamy kwestie związane ze spadkiem, no to mamy wtedy sprawę o charakterze cywilnym, czyli tutaj wydział cywilny lub rodzinny, jeżeli ma charakter rodzinny, sprawa sąd rejonowy lub przy dużej wartości przedmiotu sporu lub też charakter sprawy typu rozwód, separacja, wtedy sąd okręgowy, wydział cywilny, lub też jeżeli to ma sprawa charakter administracyjny, na przykład zameldowanie, czy też wymeldowanie z urzędu kogoś z mieszkania, no ta ten rodzaj problemów ma charakter administracyjny i wtedy jak gdyby wszczęcie całej procedury następuje poprzez zgłoszenie tego problemu i z wnioskiem o żądanie przeprowadzenia postępowania do organów administracyjnych. I pamiętajmy, że w większości spraw, tutaj może skupię się głównie na sprawach karnych, i to zarówno o charakterze karnym, jak i cywilnym, ten pierwszy etap naszego działania powinien być skierowany w celu takiego mediacyjnego, ugodowego rozstrzygnięcia sprawy. Oczywiście, o ile to jest możliwe. Czyli jeżeli chcemy spór, no, rozstrzygnąć, w pierwszym rzędzie próbujmy ten problem załatwić z tym przeciwnikiem swoim na gruncie porozumienia tak zwanego polubownego, czyli nie sięgajmy po instrumenty państwa, ale przede wszystkim na płaszczyźnie przy negocjacyjnej, przy stole rozstrzygnijmy spór. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że często własne ego nie pozwala nam, prawda, ze swoim wrogiem, ten słynny spór filmowy Kargul-Pawlak, rozstrzygnąć w drodze negocjacji, ale na ile to możliwe, postarajmy się w pierwszej fazie, jeżeli możemy to uczynić, usiądźmy do stołu i przynajmniej ustalmy, jakie punkty są sporne, bo często ten spór może być załatwiony w niewielkim stopniu, jakiś element tego sporu załatwiony i wtedy pozostałe kwestie również jak gdyby nie mają znaczenia lub są między tymi stronami spornymi załatwiane. No ale w większości sytuacji niestety z różnych względów do owego polubownego załatwienia sporu nie dochodzi i wtedy już przystępujemy do tak zwanej akcji kierowania sprawy do organu, który rozstrzygnie ten spór bez względu na to, w jaki sposób byśmy to chcieli. W przypadku sądu będzie to, no, sąd rozważał wszystkie za i przeciw argumenty jednej i drugiej strony i następnie wyda wyrok. Ale wracając do tego polubownego załatwienia sprawy, pamiętajmy, że obecnie w procedurze cywilnej, to głównie chodzi o procedurę cywilną, jest taki zapis: należy przede wszystkim rozstrzygać sprawę w drodze mediacji. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do skutecznego załatwienia sprawy, wtedy dopiero przechodzimy do tak zwanego postępowania rozpoznawczego, czyli sąd wtedy rozpoznaje, jak już mówiłem wcześniej, argumenty jednej i drugiej strony i na końcu wydaje postanowienie lub wyrok w zależności od rodzaju sprawy i wtedy ten wyrok, jeżeli się uprawomocni, załatwia sprawę, przynajmniej w sensie prawnym. Oczywiście w stosunkach wzajemnych, takich emocji wzajemnych między stronami, ta żadne rozstrzygnięcie sądowe nie doprowadzi do ustania tych sytuacji konfliktowej, ale przynajmniej w sensie prawnym te kwestie zostaną załatwione. I żeby to sądowi wskazać, pamiętajmy, że w tym etapie próby mediacyjnej powinniśmy przynajmniej w formie pisemnej sporządzić jakiś protokół, że własnoręczny, na własne potrzeby, że próbowaliśmy dojść do porozumienia, nie udało się. W związku z tym, jak gdyby już, żeby sąd nie próbował ponownie prowadzić postępowania mediacyjnego, dlatego że taka próba była wcześniej przed postępowaniem sądowym, ona nie przyniosła skutek, w związku z tym od razu, żeby przystąpić do postępowania rozpoznawczego. No i właśnie, postępowanie rozpoznawcze, wcześniej mediacje nie dały skutku, rozpoznawcze. Więc pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to jest skierowanie stosownego pisma do sądu. Już to w szczegóły nie będę wchodził, czy to jest postępowanie procesowe, nieprocesowe. W procesowym pozew kierujemy, w nieprocesowym wniosek. To już są takie bardzo specjalistyczne określenia i tutaj z pomocy prawnika należałoby skorzystać, chociaż nie do końca. Może w niektórych sprawach są również gotowe wnioski, takie na przykład o stwierdzenie nabycia spadku, pobrać bądź z internetu, bądź druk w sądzie, wypełnić i skierować do sądu. Ale pamiętajmy, że sprawa sądowa to nie tylko napisanie i złożenie tego wniosku, pozwu do sądu w odpowiedniej ilości egzemplarzach, bo pamiętajmy, że tyle egzemplarzy składamy do sądu, ile jest uczestników postępowania. Jeden egzemplarz nam sobie zostawiamy, jeden jest dla sądu i na przykład jest dwóch pozwanych. Czyli trzy egzemplarze musimy w sądzie. Dla sądu jeden, dwóch pozwanych, i sporządzamy czwarty dla siebie, żebyśmy znali treść tego pisma, które do sądu skierowaliśmy. Mało tego, zazwyczaj na tej kopii, którą sobie zostawiamy, tak zwana prezentata, czyli pieczątka w sądzie, jeżeli składamy to bezpośrednio w biurze podawczym sądu, zostanie, że tego i tego dnia potwierdzenie będzie, że złożyliśmy ten dokument w sądzie. I wtedy na tym nie koniec, bo pamiętajmy, że każde działanie sądu, może nie każde, ale większość spraw sądowych, niestety wiąże się z opłatą sądową. Zazwyczaj jest to, jeżeli wartość sporu jest określona, wtedy to jest 5%, więc jeżeli to jest 1000 zł, to będzie 50 zł wartość przedmiotu, znaczy opłaty sądowej. I odpowiednio każda kwota wyższa lub niższa, liczona 5% od tej wartości, to będzie opłata sądowa. W niektórych sprawach opłaty są stałe, czyli bez względu na to, jaka jest wartość tego dochodzonych należności, na przykład zasiedzenie, bez względu na to, czy chcemy zasiedzieć hektar ziemi, czy 2 metry kwadratowe, opłata jest stała 2000 zł. I w niektórych postępowaniach właśnie jest opłata stała, co należy sprawdzić. Oprócz tych kosztów, pamiętajmy, że z wieloma sprawami związane są koszty dotyczące udziałem biegłych w sprawie, czyli dowód z opinii biegłego, czyli czy to jest biegły lekarz, czy geodeta, czy od wyceny nieruchomości, on również robi to za wynagrodzeniem i sąd zazwyczaj przy dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego żąda, żeby strona, która składa taki wniosek lub obciąża obie strony, złożyły i zapłaciła określoną kwotę na poczet opinii biegłego, czyli na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie. O tym powinniśmy pamiętać i pamiętać też, że może na końcu postępowania nie wszystko zostało należycie rozliczone i sąd w końcowym rozstrzygnięciu, czyli wyroku lub postanowieniu, również może na stronę nałożyć obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa określonej kwoty, bo na przykład było za mało zapłacone w formie tych zaliczek na biegłego i trzeba jeszcze dopłacić. Także wszczynając postępowanie lub mając zamiar wszcząć postępowanie, miejmy na uwadze nie tylko tak od strony takiej czysto praktycznej, ale również przygotowani powinniśmy być finansowo do prowadzenia każdej ze spraw. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.
0: Z prawem nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy, które mają ograniczać możliwość redukowania punktów karnych. Więcej powiemy w wiadomościach o 11 za 3,5 minuty.

0: Na zegarach 11 zapraszam na wiadomości Radia Nadzieja, które przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Kierowcom trudniej będzie kasować punkty karne. Wordy czekają na nowe przepisy. Największe przeboje Anny Jantar wybrzmią w Czyżewie podczas koncertu z okazji Dnia Matki. Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zaznaczył, że trwa analiza dotycząca rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie i Polska będzie uczestniczyć w tym procesie. Jak mówił, ewentualne zmiany mają dotyczyć modelu obecności wojsk USA, a nie wycofania ich sił z naszego kraju.
2: Do tego bardzo ważna wypowiedź wiceprezydenta Vance'a, który jasno i wyraźnie mówi o obecności żołnierzy amerykańskich, nieredukowaniu, o zmianach logistycznych, reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, ale one nie mają dotknąć w negatywny sposób Polski.
1: Wicepremier podkreśla, że Polska pozostaje kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie i liderem wydatków na obronność w NATO. Dodał, że oba kraje prowadzą spokojną i strategiczną współpracę w zakresie bezpieczeństwa.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy o ograniczeniu możliwości redukowania punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie na początku czerwca, ale szczegóły wciąż nie są znane. Damian Drzewicki ze Związku Zawodowego Pracowników Ośrodków Ruchu Drogowego mówi, że w WORD-ach widać większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach.
4: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów, dlatego że jest to zapisane w ustawie, a niestety nie ma jeszcze aktów wykonawczych, nie ma rozporządzeń ministerialnych, za które punkty będzie można redukować, których nie.

0: Natomiast no, ludzie już powoli zaczynają się zastanawiać i co będzie można zredukować, czego nie, no to no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, więc na wszelki wypadek, jak to mówią, chcą jednak zredukować, póki jeszcze mogą.
1: Zdaniem eksperta Włodzimierza Bogaczyka ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych to krok w dobrą stronę, ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
2: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji prawie 860 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Robimy takie rzeczy, to wszystko oczywiście wiąże się z wydawaniem pieniędzy.
1: Teraz można raz na pół roku zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych. Nowe regulacje mają ograniczyć liczbę wykroczeń, za które będzie można zmniejszyć liczbę punktów.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Gmina Kolno po raz drugi z rzędu nie otrzymała żadnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale nie zwalnia nas to z obowiązku remontowania zgłoszonych do programu odcinków. Dodatkowo sytuacja na rynku budowlanym nam sprzyja. Tak mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski. Samorządowiec przypomniał, że pod koniec kwietnia podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Tyszki-Wądołowa.
4: To przedsięwzięcie realizujemy tylko i wyłącznie w oparciu o środki własne, ponieważ ta droga, jak również dwie inne, były zgłoszone do naboru ogłoszonego przez wojewodę. Nie uzyskaliśmy dofinansowania i w tej chwili, analizując sytuację na rynku wykonawstwa, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia drogowe, jest to dla inwestorów dość dobra sytuacja, ponieważ przetargi rozstrzygamy, oferty są składane w takiej skali jak 50-60% wartości kosztorysowej naszych przedsięwzięć.
1: Także dwa inne odcinki dróg zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będą wyremontowane przez gminę.
4: Na ostatniej sesji Rady Gminy również do budżetu wprowadziliśmy środki na dokładnie takie same rozwiązania w przypadku dwóch dróg na terenie gminy Kolno, które też zostały zgłoszone właśnie do tego naboru. Droga w Giedkach i droga w Koziki Olszyny. W tej chwili już jesteśmy po otwarciu ofert na drogę w Koziki Olszyny i ta tendencja, gdzie oferenci składają swoje oferty, została utrzymana. Wybudowalibyśmy tą drogę w granicach 60% wartości kosztorysowej.
1: Odcinek Tyszki-Wądołowo ma zostać wyremontowany w ciągu pół roku. Koszt inwestycji wyniesie niemal 300 tysięcy złotych brutto. Największe przeboje Anny Jantar ponownie zabrzmią w Czyżewie. W najbliższy wtorek, czyli 26 maja, w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie odbędzie się koncert Anna już nie mieszka tu, przygotowany z okazji Dnia Matki. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i ponadczasowych hitów jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaprasza Katarzyna Kostro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
5: Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy, Anna już nie mieszka tu. Wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia Szczerzewa, wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca. I właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki.
1: Wstęp na wydarzenie jest otwarty. Początek koncertu o godzinie 17.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: A to jest naprawdę ciepła środa, bo 19 stopni teraz na termometrach, a 22 stopnie to prognozowana temperatura maksymalna w nocy, 9 stopni, jutro do 23 stopni, ale jeszcze dziś obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed burzami. Miejscami będą towarzyszyły tym burzom opady deszczu do 20 mm, a wiatr może w tym czasie wiać do 60 km na godzinę.
3: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: 6 minut po godzinie 11. Państwo spędzają tę środę z Radiem Nadzieja. Audycja Zasmakuj w Łomży na naszej antenie już za 7 minut o godzinie 11.15.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów, cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
8: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
9: Zapraszam, Basia Kawa.
7: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Patrycja Pawłowska, wiceprzewodnicząca samorządu studentów Akademii Łomżyńskiej, a także Iza Chrostowska, członkini tego samorządu, są dzisiaj gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Dzień dobry, witajcie.
3: Dzień dobry.
2: Klucze do miasta przekazane w wasze ręce, czyli w ręce studentów. Juwenalia oficjalnie otwarte. Czujecie, że to jest naprawdę wasze święto? Święto młodych ludzi w Łomży? Święto studentów?
4: Tak, czujemy, że to jest święto studentów, tak samo jak to, że otwieramy się też na ludzi z zewnątrz, przede wszystkim na licealistów, którzy mają przed sobą wybór uczelni, na którą będą chcieli pójść, czy to będzie uczelnia wyższa w jakimś większym mieście, czy to jednak będzie uczelnia wyższa u nas w rodzinnym mieście w Łomży. I tak jak był e-sport, o którym tutaj koleżanka powie wczoraj, otworzyliśmy się po prostu na tych licealistów, żeby mogli się bawić razem z nami. Tutaj mamy właśnie Izę, naszą przewodniczącą do spraw PR-u. Bardzo się angażuje w to, co się dzieje i jest bardzo ważnym członkiem i odpowiada za naprawdę bardzo dużo rzeczy.
2: Zatem Juwenalia to tylko muzyka, taniec, dobra energia, czy widzicie w tym coś znacznie, znacznie więcej?
5: Poza dobrą zabawą jest to na pewno też promocja dla miasta, ale też dla naszej uczelni. I tak jak tutaj koleżanka wspomniała, otwieramy się też dla uczniów szkół średnich, bo są oni dla nas ważni, żeby zobaczyli, jak jest u nas na uczelni, że jest fajnie, że można u nas studiować, jest taka możliwość, że te studia są bezpłatne i nie muszą uciekać do innych miast. I mogą zostać tutaj i mieć naprawdę bardzo fajne perspektywy na przyszłość.
2: Czyli też trochę szerzej chcecie pokazać te możliwości, jakie są w Łomży, a być może ktoś o takich możliwościach nie wie bądź nie słyszał.
4: Tak, a zwłaszcza ten tydzień jest takim momentem, w którym możemy jasno pokazać i określić, że to nie jest tydzień tylko i wyłącznie studentów. W praktycznie każdej aktywności mogą brać zarówno właśnie udział licealiści, nasi studenci. Podczas koncertu mogą również brać udziały osoby z całej Łomży. Jednocześnie w większości naszych atrakcji zakładamy też, że biorą udział pracownicy Akademii, wykładowcy. I to jest bardzo świetny i idealny sposób na to, żebyśmy się mogli wspólnie integrować, bo wykładowców na naszej Akademii mamy cudownych, którzy chcą się bawić razem z nami, którzy nam pomagają jak potrzeba. Są to naprawdę ludzie, którzy nie zostawią bez pomocy, którzy przekazują świetne ilości informacji i nie wyobrażam sobie studiowania gdzieś, gdzie nie byłoby takiej atmosfery.
2: Czyli potraficie złapać ten język? Bo tak, czasami jest tak, to trudne.
4: Zdecydowanie. Nawet władze uczelni są tak kochanymi ludźmi. Zarówno pani prorektor, jak i pan rektor są cudownymi ludźmi, którzy nas wspierają na każdym możliwym kroku i dokładają wszelkich starań, żebyśmy my jako samorząd, gdzie mamy przed takimi juwenaliami bardzo dużo pracy, nie zostali z tym sami.
2: Wolicie świętować na akademickiej, a nie na muszli koncertowej, tak jak było jeszcze kiedyś?
4: To nie jest kwestia tego, że nie chcemy, bo uważamy, że zarówno jedno, jak i drugie miejsce jest świetne, ale zależy nam na to, żeby jak najwięcej ludzi mieszkających w Łomży poznało naszą uczelnię, bo są niestety osoby, od których słyszymy, że nawet nie wiedzieli o tym, że ta uczelnia jest w Łomży i bardzo po prostu chcielibyśmy im pokazać, że ona jest, że jest świetnie wyposażona, że jest piękna, że jest cudowna atmosfera, żeby pokazać, gdzie to jest, żeby pokazać, że u nas też można się bawić, że to nie jest jedno miejsce w Łomży, bo mamy ich dużo, mamy Stary Rynek, mamy Muszle i mamy Akademicką 1.
2: A widzicie, że to przynosi efekty? Organizowanie właśnie takich też wydarzeń promocyjnych, że to trafia do tych ludzi, że coraz więcej osób o was słyszy, że jest Akademia Łomżyńska, że w mieście można się uczyć na państwowej uczelni?
5: Myślę, że tak, ponieważ organizując juwenalia mamy na przykład sponsorów. Nie mielibyśmy ich, gdyby nie było tej promocji i nie byłoby tego zasięgu, tak?
2: Juwenalia to jest taki moment odstresowania przed sesją, która się zbliża, sesją letnią?
4: I tak i nie. I tak i nie, bo nieważne, czy by to było przed samą sesją, czy później, uważam, że to jest po prostu taki moment integracji głównie. Nawet nie odstresowania. To jest moment, w którym się świetnie bawimy, w którym mamy pewność, że jesteśmy po prostu studentami, którzy nie marnują, że tak powiem, swojej młodości tylko i wyłącznie na naukę, a łączą ją razem ze świetną zabawą i żeby mieć później w przyszłości wspominać, że moje studia to nie były tylko papierki, tylko moje studia to była nauka i świetna zabawa, integracja i zbieranie na przyszłość. Może nie powiem kontaktów, ale przyjaźni i znajomości, które mogą nam się przydać w życiu.
2: I dla niektórych to najpiękniejsze lata.
4: Dla mnie na pewno.
2: Oby dla każdego. Macie takie poczucie, że dzisiaj studenci potrafią się integrować? Czy naprawdę trzeba się nagimnastykować i stworzyć masę pomysłów, masę wydarzeń, żeby po prostu ich przyciągnąć?
5: To może ja odpowiem, ponieważ wczoraj właśnie koordynowałam e-sport. Było ponad 100 osób. I od nas z uczelni i ze szkół średnich uważam, że integracja była super. Mimo, że graliśmy w gry komputerowe, to i tak ta integracja była, bo nawet w tej poczekalni, jak się oglądało tego streama, to były rozmowy, były jakieś żarty, była naprawdę fajna atmosfera. Dzisiaj mamy akurat turniej planszówkowy i też od samego rana przyszli już ludzie grać po prostu w te gry różne. Mamy kilka gier i też jest świetna integracja.
4: Stanowisk. 11 tak. Stanowisk mamy. Ja akurat zanim tutaj przyjechałam do Państwa, to wszystko rozstawiałam i organizowałam, także byłam bardzo, bardzo mile zaskoczona, że te osoby po prostu już o godzinie 10, jak się zaczynał, już mieliśmy osoby chętne, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest trudno te osoby przyciągnąć. Trzeba po prostu wiedzieć jak i trzeba znaleźć ten złoty środek i to, co ci ludzie naprawdę chcą robić, bo faktycznie czasami jest tak, że jakiś pomysł jest nietrafiony, ale najważniejsze, co my możemy tak naprawdę zrobić, to się nie przejmować, nie udało się coś, idziemy dalej, organizujemy kolejne świetne wydarzenie. I tak to powinno wyglądać. Każdy odnosi porażki, ale najważniejsze jest to, żeby na tych porażkach się uczyć, a nie się załamywać i odpuścić.
2: A dlaczego wybrałyście studiowanie właśnie w Łomży, a nie była to Warszawa, Białystok, Olsztyn, czyli te nasze najpopularniejsze kierunki?
4: Ja chyba jestem rodzinna, więc z mojej strony to było to, że nie chciałam się wyprowadzać daleko od rodziny. Miałam dwie opcje, albo wyjechać i studiować tam, gdzie mieszka mój tata w Szkocji, albo zostać w Łomży z mamą i z resztą rodziny. No ja też mam synka, 4-letniego, więc ja po prostu mogłabym i do Warszawy jechać i wszędzie, ale ja nie lubię tłoku, a jednak Łomża jest fajnym miastem. Nasza uczelnia pnie się coraz wyżej, są coraz lepsze tak naprawdę sprzęty i poziom nauczania. Nasza uczelnia rośnie corocznie. Staramy się, żeby było jeszcze więcej kierunków niż mamy do tej pory. I nie uważam, że taki wyjazd jest, nie uważam, że jest zły. Każdy ma swoje zdanie, ale nie uważam też, że jest dobry. Skoro mamy coś dobrego na miejscu, to po co szukać gdzieś indziej?
2: To dlaczego z tego nie korzystać? A jak to jest w twoim przypadku?
5: Ja postawiłam na po prostu rozwój swojej wiedzy praktycznie, gdyż nasza uczelnia ma po prostu profil praktyczny. Na uczelni u nas bardzo dużo wykładowców są po prostu praktykami. Tak jak ja studiuję prawo, ja mam zajęcia z radcami prawnymi, z sędziami, z prokuratorem i oni naprawdę są w stanie przekazać bardzo fachową wiedzę na podstawie tego, co robią na co dzień.
2: Macie takie poczucie, że przekazywanie tej edukacji jest na wysokim poziomie?
5: W moim przypadku tak.
4: Tak.
2: Bo jest. Iza studiuje prawo, a Patrycja?
4: Dietetykę.
2: Dietetykę, mhm.
5: Tak, więc można na pewno bardzo dużo rzeczy dowiedzieć się takich na przyszłość. Jest to bardzo dobre przygotowanie do zawodu. Takie bardzo praktyczne. Nie tracimy czasu, tak kolokwialnie mówiąc, na niepotrzebne rzeczy, tylko uczymy się już właśnie pod pryzmat tego zawodu, pod pryzmat ewentualnie przyszłej aplikacji. Jest naprawdę super.
2: Jakie zalety widzicie w studiowaniu właśnie w takim mniejszym mieście, jak Łomża?
4: Przede wszystkim wydaje mi się, że w takim mniejszym mieście to jest raz komfort, bo nie ma tylu ludzi, no nie ma co się oszukiwać, nie ma też tylu niebezpieczeństw, ale jednocześnie łatwiej o taką integrację, o pomoc wzajemną, bo to jest mniejsze miasto. Przykładowo ja do Rubikonu, do domu studenta, ze swojego domu mam dosłownie 5 minut piechotą, więc w razie gdyby ktokolwiek stamtąd potrzebował pomocy i by do mnie zadzwonił, żebym przyjechała, bo jestem po to, żeby pomagać, zważywszy na to, jaką pełnię funkcję, ja jestem otwarta na to, jeżeli ktoś by potrzebował pomocy. Nawet z osób, które dopiero wybierają się na naszą akademię, można mnie śmiało znaleźć na Facebooku, ja podpowiem, pomogę i ja wszędzie mam blisko. Każdemu mogę pomóc, do każdego przyjechać, tak samo tutaj zawsze koleżanka ze mną jeździ na uczelnię, żeby nie musiała dojeżdżać komunikacją miejską, chociaż też jest super to, że mamy ją darmową, ale możemy po prostu się zbierać w większe grupy, łatwiej jest nam się integrować, łatwiej jest nam się spotkać na mieście. Na uczelnię też mamy blisko.
2: W Łomży też można poczuć takie prawdziwe studenckie życie?
5: Tak, mimo że no mamy te mniejsze grupy, jednak na Akademii Łomżyńskiej nie ma co się oszukiwać, bo u mnie w grupie jest 17 osób, mamy bardzo mały rok, a w takiej Warszawie będzie kilkaset osób. Tylko w takiej Warszawie, w takim momencie, kiedy jest kilkaset osób na roku, jest się po prostu numerem albumu. To nikt nie wie, że ja jestem Iza, ja jestem numer z albumu. A jak jest 17 osób w grupie, no to już no ludzie wiedzą po prostu, że ja jestem Iza i przez to właśnie jest lepsza ta integracja i jest też bardziej indywidualne podejście, przez to też wydaje mi się, że ta wiedza jest tak lepiej przyswajana. I też no, jako samorząd my stawiamy na tą integrację nie tylko studentów, ale też studentów i pracowników.
4: I władzę.
5: Tak, tak jak było na przykład na śniadaniu. Jedliśmy śniadanie wszyscy razem, czym zaczęliśmy nasze juwenalia i uważam, że jest to piękne.
4: Ja uważam osobiście, że taka rzecz, którą kocham i to dosłownie kocham na naszej uczelni, to jest to, że nawet wykładowcy, z którymi nie miałam styczności, i to nawet nie jako wiceprzewodnicząca, ale jako osoba, która byłaby na ich przedmiotach, idąc po prostu korytarzem, słyszę: cześć Patrycja. Nawet od wykładowców, których dopiero co poznaję, no bo wiadomo, są inne wydziały, z którymi rzadko mamy styczność i oni nas znają. Oni przykładają ogromną wagę do tego, żeby wiedzieć, jak mamy na imię. Dużą wagę przykładają do tego, czy jest wszystko w porządku. Pomagają nam, jeżeli cokolwiek jest nie tak. I tu nawet nie pod względem samych ocen, ale jeżeli widzą, że coś jest nie tak, że trzeba na przykład praktyki wydłużyć, to pomagają, kierują, gdzie trzeba pismo odpowiednie napisać. Wszystko próbują nam pomóc, jak się da, żeby tylko było dobrze.
2: Nikt nie jest anonimowy.
5: Dokładnie.
2: Skoro powiedziałyście, dlaczego warto studiować w Łomży, no to musimy jeszcze powiedzieć naszym radiosłuchaczom, co zostało na te tegoroczne juwenalia przygotowane. Jaki jest plan, co przed nami?
4: No to tak, dzisiaj jeszcze do godziny 15 bądź 16, jeżeli będzie wystarczająco dużo chętnych i będą chcieli przedłużyć, to mamy turniej gier planszowych. Jutro z samego rana będzie gra terenowa, ale to może Iza opowie.
5: Gra terenowa będzie na terenie miasta. O ile pozwoli nam na to pogoda, ale obecnie zapowiada się na to, że tak.
2: Trzymamy kciuki, tak, będzie dobrze, więc na pewno się uda.
4: Manifestujemy.
5: Tak, jeśli chodzi o grę terenową, to ruszamy z Rubikonu i idziemy na inne stacje, gdzie dostajemy jakieś zadanka, które po wykonaniu dadzą nam podpowiedź do kolejnej stacji i tak musimy przemierzyć właśnie po prostu nasze piękne miasto. Potem jest pub quiz.
4: W naszym pub quizie w Rubikonie o godzinie 18 zaczynamy pub quiz, czyli postaw na studenta, czyli naszą wersję postaw na milion, cieszącego się bardzo dużą popularnością programu. Będziemy dosłownie grali w tą grę, będziemy mieli produkty, które będą naszą walutą, będą to produkty piątnicy. I będziemy się na pewno świetnie bawić. Nagrody przez cały tydzień juwenaliowy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Wydaliśmy też na to niemałą kwotę pieniędzy, żeby nie dość, że zaserować dobrą zabawę, to i satysfakcję z wygranej.
5: Tak, i w piątek na pewno najbardziej wyczekiwane wydarzenie, czyli koncert finałowy. Koncert zaczynamy o godzinie 18 u nas na Akademickiej 1. O 19 zaczyna się pierwszy koncert i będą grać Topki, następnie wystąpi Doktor Wodka, potem będzie Filipek i Nel i na końcu wystąpi Kartki.
4: A jeszcze w międzyczasie będziemy mieli taką małą niespodziankę, o której do tej pory nie mówiliśmy, ale między Doktorem Wodką a Filipkiem i Nel wystąpi Technofolk, czyli zespół, który opiera się na hitach disco w rytmie góralskim.
2: Kto był odpowiedzialny za te wszystkie pomysły? To była jakaś taka burza mózgów? Spotykaliście się i myśleliście, jak zaciekawić?
4: Co tydzień. Przez ostatnie pół roku, co tydzień, czy to online, czy to na żywo, spotykaliśmy się i wszystko dopinaliśmy na ostatni guzik. Zresztą jakby nie patrzeć, dalej jesteśmy w kontakcie z artystami, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, żeby oni byli zadowoleni, żebyśmy my byli zadowoleni, więc praca się nie kończy. Podejrzewam, że nasza praca to się skończy w piątek o godzinie 4 rano dopiero.
2: A skąd czerpaliście inspiracje?
5: Ja tylko jeszcze przypomnę, że w sobotę mamy after party w klubie 5-4 i będzie koncert Ksokso, więc nie kończymy po koncercie.
4: Tak, tylko że tam już oczywiście z naszej strony będzie to już troszeczkę mniejszy wkład, więc będziemy mogli też my wypocząć.
2: Tak, ale będzie można sobie to świętowanie przedłużyć.
4: Tak, i tutaj też zapraszamy wszystkich, bo wszyscy są mile widziani na tym koncercie. Bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, my chcemy się integrować z całym miastem, a nie tylko z samymi sobą.
2: A no to jeszcze o te inspiracje chciałam zapytać.
5: Tylko dopowiem, że na legitymację studencką można wejść na koncert Ksokso za darmo.
2: O właśnie, więc warto studiować i warto mieć legitymację.
5: A jeśli chodzi o inspiracje, to myślę, że są to po prostu inni ludzie. Bo jednak chcąc wpasować się w gusta innych studentów, pracowników, czy innych po prostu mieszkańców miasta Łomża, trzeba brać pod uwagę to, co oni chcą.
4: I co lubią.
5: I na przykład z tego powodu organizowałam e-sport, bo mamy u nas na uczelni informatyków, między innymi, albo po prostu osoby, które lubią grać w gry. Dlatego też wczoraj było nas ponad setka.
4: Ja nie chcę nic mówić, ale ty informatykiem nie jesteś, a też gdybyś mogła, to byś z nami w Lola pograła.
5: No o tym właśnie mówię. I też większość młodych na przykład słucha rapu, więc chcąc dopasować się do młodych, wybraliśmy dwóch raperów na nasz koncert i to myślę, że największą inspiracją są po prostu ludzie i ich gusta.
2: Myślicie, że trafiliście właśnie w te gusta mieszkańców, studentów, licealistów, tak jak wspominałyście na samym początku?
4: Myślę, że tak. A dlaczego? To wydaje mi się, że nasza komisja do spraw wydarzeń, która zajmowała się organizacją całego tygodnia, składa się z 20 osób. Każdy z nas ma inne gusta, dlatego każdy z nas przygotowało inną aktywność w tym tygodniu, więc nie jest to pomysł jednej osoby. To są pomysły 20 osób, które każde dołożyło swoją cegiełkę, coś, co samo chciałoby robić. Przez co myślę, że do szerszej publiki jesteśmy w stanie się dokopać, bo sami w szerszym gronie decydowaliśmy, co będzie. Co do artystów, wydaje mi się, że tak samo to było, ponieważ my jesteśmy tutaj raczej z Izą team hip-hop i rap, mimo wszystko, ale też w tych 20 osobach był team disco polo. Z tego względu były wzięte Topki, z tego względu też w sumie było wzięty Technofolk, bo oni właśnie te disco w góralskim stylu nam zaserwują, które jest naprawdę fajne. Z tego, co się orientuję, to będą mieli skrzypka, który będzie grał na żywo. Także to też będzie widowiskowe na pewno i bardzo fajne. I wydaje mi się, że staramy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie, żeby nie było pojedynczych osób, które powiedzą super, świetnie było, a reszta, żeby była niezadowolona.
2: Czyli w Łomży w najbliższych dniach będzie się działo. Zachęcamy do tego, żeby świętować razem z wami, ze studentami. To, co mi się bardzo spodobało, to nie stawiamy na milion, a stawiamy na studentów. I niech to będzie hasło właśnie w Łomży. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Patrycja Pawłowska, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Akademii Łomżyńskiej, a także Iza Chrostowska, członkini tego właśnie samorządu, były gośćmi na antenie Radia Nadzieja. Bardzo wam dziękuję. Świętujcie. Niech to będzie wyjątkowy czas.
5: Dziękujemy również.
4: Dziękujemy.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa. Pani Teresa szukała przepisu na dobry gulasz. Natknęła się na gulasz w jakiejś książce z kluseczkami samorobnymi. Samorobne? Zaciekawiło mnie to słowo, pisze pani Teresa, bo w pierwszej chwili nie wiedziałam, o co chodzi. A tu się okazuje, to dalej cytat z listu pani Teresy, że samorobne kluseczki to takie, które się robi samemu. To słowo wydało się jednak pani Teresie dość dziwne. Mnie także. Kiedy najpierw przeczytałem o samorobnych kluseczkach, to pomyślałem o naiwności, że te kluseczki same się robią. Że w ogóle nie trzeba nic robić, bo one się same zrobią. No to oczywiście jest niemożliwe, ale może tak trochę poetycko chciał autor tego przepisu powiedzieć, że te kluseczki tak łatwo się robi, że się w ogóle prawie same robią. Że nie trzeba wielkiego wysiłku. Tak czasem mówimy oczywiście, że się samo gotuje, samo się to dzieje. No to przesada, zawsze pewna inicjatywa tutaj ludzka musi być. Ale mówić o czymś, że jest samorobne, jeżeli się samemu to zrobiło, oj, to daleko posunięto, bo przecież nie tylko do kluseczek można by to odnieść. To wtedy samorobne będzie wszystko, cokolwiek sami zrobimy, prawda? Zrobimy sobie śniadanie, czy to będzie samorobne śniadanie? Zrobimy sobie kanapkę, czy to samorobna kanapka? Skądże znowu? Takich słów nie wymyślajmy, a jeżeli wymyślamy, to traktujmy je no, raczej jako żarty językowe. Samorobny nie może oznaczać czegoś, co ktoś musi zrobić, choćby nawet sam. Bo wtedy to słowo no, zbyt wielkie zastosowanie mogąc mieć, zaczęłoby przede wszystkim no, być od razu niefunkcjonalne.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Estetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Problematyka ludzkiej pracy sprowadza się. Niech mi to darują wszyscy specjaliści. Nie do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii. To jest kategoria godności pracy. Czyli godności człowieka i ekonomia, i technika, i tyle innych specjalizacji czy dyscyplin swoją rację bytu czerpią z tej podstawowej kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli kształtują się poza godnością ludzkiej pracy, poza godnością człowieka pracy, są błędne, a mogą być nawet szkodliwe, jeśli są przeciw człowiekowi. Jak widać, ta podstawowa kategoria jest humanistyczna. Pozwolę sobie powiedzieć, ta podstawowa kategoria, godność pracy, jako miara godności człowieka, jest chrześcijańska.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.

0: To na pszczole opiera się świat. Dzięki działalności owadów zapylających mogą owocować i rozmnażać się rośliny, a my mamy co jeść. Dziś, o czym już Państwu mówiliśmy, obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Jak mówi dr Jerzy Samborski, specjalista od pszczół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wkład tych niewielkich owoców w życie człowieka, tych owadów oczywiście, jest nie do przecenienia.
1: Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że jedna rodzina pszczela wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro. Ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
0: Niestety działalność człowieka szkodzi tym pożytecznym owadom. Jak podkreśla dr Samborski, zmieniamy nasze otoczenie tak bardzo, że zapylacze nie mają czego w nim szukać.
1: Niszczymy tą bazę pożytkową, niszczymy rośliny, które normalnie są w stanie dostarczać pokarm i tym naszym pszczołom miodnym, i tym dziko żyjącym, tak? Robimy trawniczki przed domem, gdzie jest tylko zielona, piękna trawa. No niestety wszyscy mamy trawniczki, wszyscy mamy tuje. Niestety nie myślimy o tym, żeby były tam jakieś rośliny, które będą w stanie dostarczać właśnie tym owadom pokarm.
0: Liczba pszczół i innych owadów zapylających systematycznie spada. Winę ponoszą też rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych i nadmierne stosowanie pestycydów na polach, w ogrodach czy też sadach.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Brak ostrożności może bardzo dużo kosztować. Przekonała się o tym 36-latka z Kolna, która podczas rozmowy telefonicznej uwierzyła oszustowi, przez co straciła prawie 125 tysięcy złotych. O szczegółach tej sytuacji mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Policjanci z Kolna otrzymali informację o oszustwie. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca poinformował 36-latkę, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane. Polecił, by nikomu nie mówiła o tym telefonie, gdyż jest to tajna operacja. Aby ochronić swoje oszczędności, kobieta miała wypłacić je w różnych bankomatach w innym mieście. Następnie oszust polecił, by wypłacone środki przekazała rzekomemu księgowemu, który w trakcie spotkania miał z kolei podać jej odpowiednie hasło.
0: Kobieta cały czas wykonywała polecenia oszusta.
1: 36-latka pojechała we wskazane przez oszusta miejsce, gdzie przekazała część pobranych pieniędzy. Po upływie godziny ponownie spotkała się z tym samym mężczyzną i w tym samym miejscu przekazała mu kolejne oszczędności. Po wszystkim wróciła do domu i czekała na telefon od rzekomego pracownika banku. Gdy ten nie skontaktował się z nią o umówionej godzinie, zaczęła podejrzewać, że została oszukana. W ten sposób kobieta straciła blisko 125 tysięcy złotych.
0: Policjanci apelują, aby przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych zachować szczególną ostrożność. Jeśli ktoś podaje się za pracownika banku i prosi nas o wykonanie operacji finansowej, należy natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować się z bankiem poprzez oficjalną infolinię.

Stopniowa redukcja liczby wojsk amerykańskich w Europie odbędzie się w sposób zorganizowany i nie wpłynie na plany obronne sojuszu. Tak zapewnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że dyskusja nad nowym modelem sił NATO rozpoczęła się już rok temu. Mark Rutte mówił też na konferencji prasowej, że oskarżenia Rosji, które mówią, że kraje bałtyckie otwierają swoją przestrzeń powietrzną dla ukraińskich dronów, aby atakowały Rosję, są absurdalne. Jeśli drony pochodzą z Ukrainy, to nie są tam dlatego, że Ukraina chciała wysłać drona na Łotwę, Litwę lub do Estonii. Są tam z powodu ataku Rosji, powiedział Mark Rutte dziennikarzom w Brukseli. Podkreślił też, że sojusz zareagował spokojnie, zdecydowanie i adekwatnie na ukraiński dron, który został zestrzelony wczoraj przez rumuński myśliwiec w estońskiej przestrzeni powietrznej, a w Wilnie i w okolicach odwołano alarm z powodu zagrożenia z powietrza. Alerty zostały rozesłane po wykryciu przez wojskowe radary obiektu znajdującego się w pobliżu wschodniej granicy kraju. Wojsko wprowadziło na Wileńszczyźnie czerwony poziom alertu, zaleciło mieszkańcom skorzystanie z miejsc schronienia, które znajdują się w piwnicach i przejściach podziemnych. Aktywowano także misję NATO, częściowo, czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. A to jest środa, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja. Za 20 minut, godzina 13.

Ceny paliw jutro będą niższe o kilka groszy w porównaniu do dzisiejszych. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 50 groszy za litr, za 98 7 zł i 6 groszy za litr. Olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6,97. Ceny paliw opublikował minister energii w ramach programu Ceny paliw niżej. Program będzie obowiązywał na razie do końca maja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Na ulicach Warszawy protestują związkowcy Solidarności. Łomżyński MPET stawia na sztuczną inteligencję. W Łomży trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Na ulicach Warszawy protestują związkowcy z Solidarności. Manifestacja rozpoczęła się w południe. Stamtąd protestujący ruszyli przed Sejm. Wśród uczestników dominują hasła antyrządowe.
2: Jedna decyzja sędzi z Hiszpanii chciała zamknąć kompleks Turów, kopalnie i elektrownie. 8% zapotrzebowania Polski na energię. Jedną decyzją. Milionowe kary dla Polski. Tak nie może być. Precz Zielonym Ładem! Precz Zielonym Ładem!
3: Ja jestem akurat na emeryturze, nie? No ale dużo u nas w zakładzie pracy jeszcze do zwolnienia po prostu ludzi i tak dalej.
4: W mojej miejscowości Furnel tradycję miał przedtem zakład drzewny, 200 osób. Dostało niby pracę, ale trzeba dojeżdżać albo 200, albo 300 kilometrów. To są warunki pracy.
5: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podoba.
1: W związku z manifestacją część ulic w centrum Warszawy jest zamkniętych, autobusy i tramwaje jeżdżą objazdami, a kierowcy mogą spodziewać się korków. Do parlamentu jej uczestnicy powinni dotrzeć około 15.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Amerykanie zapewniają, że chcą być nadal nad Wisłą i nie planują redukowania liczby swoich wojsk w naszym kraju. To główne przesłanie, jakie płynie z porannej rozmowy szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z jednym z najważniejszych amerykańskich generałów, Christopherem Mahoneyem. Oficer zapewnił też, że wstrzymanie rotacji żołnierzy do Polski jest czasowe. Trzeba obecnie w stosunku do Stanów Zjednoczonych mieć dużo cierpliwości, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując ustalenia z amerykańską stroną. Dodał, że o obecności żołnierzy z USA w Polsce rozmawiał wczoraj w wąskim gronie.
7: Uważam, że Kosiniak ma rację. Uważam, że w tej chwili trzeba w stosunku do Stanów Zjednoczonych mieć bardzo dużo cierpliwości i bardzo dużo dystansu. I wydaje mi się, że to powinno dotyczyć wszystkich elementów na scenie politycznej, łącznie z moją osobą.
1: Wczoraj szef MON po rozmowie z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem poinformował, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: Łomżyński MPET stawia na sztuczną inteligencję. Przedsiębiorstwo jest już po pierwszych rocznych testach jednego z kotłów. Prezes MPET Radosław Żegarski przyznał, że AI pomaga optymalizować działania i przyczynia się do wydłużania pracy bezawaryjnej. Podkreśla, że sztuczna inteligencja nie wygryzie człowieka, ma być jedynie pomocnym narzędziem.
8: To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bezawaryjnej. I to jest po prostu główne, a to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień, także po prostu walczymy, grupy remontowe, uzbrajamy też w sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potrzebujemy.

0: potem nam uciekają.
1: Odbyły się już pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystywania AI na kotle parowym. Radosław Żegarski przyznaje, że w planach jest również badanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przy prowadzeniu hydrauliki sieci cieplnej.
0: I wykorzystanie tego w sposób taki, żeby obniżyć jeszcze, ile by można było straty na przesyle plus straty związane z pompowaniem wody. Nasz układ hydrauliczny, czyli ten wodny, rurowy, który mamy w naszym mieście Łomża, przekroczył 80 km. No, w związku z tym te opory i praca pomp, które muszą to po prostu wszystko przepchnąć przez te rury tak, żeby ta woda wróciła, wymaga też dużych kosztów energii elektrycznej i też o tym rozmawiamy.
1: Cała rozmowa z Radosławem Żegarskim jest do odsłuchania na naszym portalu radionadzieja.pl. W Łomży trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Rozmowy koncentrują się wokół przyszłości katechezy parafialnej oraz nowych form ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. To odpowiedź Kościoła na zmieniającą się rzeczywistość szkolnej katechezy i potrzebę większego zaangażowania wspólnot parafialnych. Katecheza parafialna ma dziś ogromny potencjał i warto go dobrze wykorzystać, natomiast wiąże się to również z wieloma wyzwaniami, mówił biskup Artur Ważny, przewodniczący zespołu KEB do spraw nowej ewangelizacji przy Komisji Duszpasterskiej.
2: Pierwsze takie wyzwanie to jest zmiana mentalności. Zobaczyć, że katecheza to nie jest czymś odtąd dotąd, ale to jest proces inicjacyjny, który później permanentnie jest rozwijany. To jest formacja stała. Kolejny ważny taki element to odpowiedzialność za katechezę. Nie tylko spoczywa na proboszczu, ale też na ochrzczonych członkach wspólnoty, więc żeby ta odpowiedzialność była też uświadomiona. I kolejna rzecz to odnalezienie ludzi, którzy zechcą się zaangażować. Jeszcze na przykład lokalowe ograniczenia, kwestia czasu, kiedy to ma być. Dzisiaj ludzie są zapracowani, w tygodniu nie pewno nie będzie łatwo.
1: Prace nad nowym modelem katechezy parafialnej w Polsce prowadzone przez zespół KEP pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego mają na celu stworzenie całościowej formacji. Nowe wytyczne będą komplementarne wobec lekcji religii w szkołach i skupią się na budowaniu wspólnoty.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Na termometrach w regionie już 21 stopni. W drugiej części dnia prognozowane są burze z piorunami i z wiatrem do 60 km na godzinę. W nocy 10 stopni, jutro słonecznie i jeszcze cieplej, nawet do 23 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
5: Po reklamie.

0: Drodzy Państwo, 20 maja to ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i opodatkowani liniowo, skalą podatkową albo ryczałtem ewidencjonalnym. Jak przypomina Karol Jagielski z ZUS, rozliczenie składki zdrowotnej należy uwzględnić w dokumentach za kwiecień.
1: Rozliczenie pozwala ustalić ostateczną kwotę składki zdrowotnej należnej za 2025 rok na podstawie faktycznie osiągniętych przychodów lub dochodów. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, a płatnik nie ma zaległości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie przygotuje wniosek o zwrot i udostępni go w portalu EZUS dzień po przesłaniu tego rocznego rozliczenia.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął zwroty nadpłaconej składki zdrowotnej na konta przedsiębiorców. W całym kraju trafiło już ponad 65 milionów złotych. A to jest środowe popołudnie. Spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja. Sprawdzamy, która godzina? 13:12.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Podczas tegorocznej akcji Sadzimy razem z naturą na terenie województwa podlaskiego udało się zasadzić ponad 100 hektarów nowych drzew. W działania zaangażowali się leśnicy, przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, szkół, a także lokalnej społeczności. Celem akcji była nie tylko odnowa lasów, ale też edukacja ekologiczna i budowanie świadomości dotyczącej ochrony przyrody. Sadzone drzewa są odpowiednio dobierane do zmieniających się warunków klimatycznych, aby w przyszłości lasy były bardziej odporne na susze i choroby, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski.
1: Sadząc las, my już w tej chwili przewidujemy, że ten las, jak sami Państwo wiecie, mój las rośnie długo, 100 lat, że ten las będzie rósł w trochę innych warunkach przyrodniczych niż w tej chwili. Tutaj o to też również dbamy i musimy to przewidywać. Jako leśnicy musimy wiedzieć, że ten klimat nam się zmienia. W związku z tym niektóre gatunki swoje optimum wzrostu utraciły w tym momencie. I wiemy, że w związku z tym musimy te drzewostany dostosować do tych zmian. Zaczynamy wprowadzać takie gatunki, które będą odporniejsze i będą mogły w tych nowych warunkach znaleźć swoje optimum życia. A niektóre niestety musimy ograniczać.
0: Eksperci szacują, że jeden hektar dorosłego drzewostanu potrafi wchłonąć rocznie nawet 200 ton dwutlenku węgla oraz skutecznie powstrzymać inne szkodliwe pyły. Miejmy to na uwadze i sadźmy drzewa oczywiście. Już 22 minuty po godzinie 13. Sadźmy drzewa, spędzajmy czas na świeżym powietrzu, tym bardziej, że w końcu ten koniec maja pogodowo będzie łaskawy, bo owszem, burze mogą występować, ale to jest taka rzeczywistość wiosenna, wiosenne popołudniowe burze, ale na termometrach coś wspaniałego, bo jutro 23 stopnie, w piątek 21, sobotę 23, a od niedzieli wzrost temperatur nawet do 26 stopni.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Gmina Kolno, drodzy Państwo, teraz tam zaglądamy, planuje postawić budynek, w którym okoliczna ludność znalazłaby schronienie na wypadek zagrożenia. To najważniejszy cel, na jaki samorząd chce wydać pieniądze z tegorocznej edycji rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O tegorocznych planach w ramach tego programu mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
1: Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1, magazyn również. I na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową na realizację tych zadań. No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne.
0: Łączna pula środków, które gmina ma do dyspozycji, wyniesie ponad 500 000 zł.
1: A resztę kwoty chcielibyśmy przeznaczyć na zakup mini koparki, która też jest bardzo potrzebna z uwagi na troskę, na dbałość o infrastrukturę krytyczną, jaką jest sieć wodociągowa. Tutaj też przecież może w każdym momencie dojść do awarii, do zakłóceń, a jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka, naszych mieszkańców, właśnie takie zaopatrzenie w wodę.
0: W ubiegłorocznej edycji programu gmina zdołała wydać wszystkie należne jej środki, czyli ponad 600 tysięcy złotych. Zakupiono wtedy m.in. beczkowóz do wozy pitnej. A muzycznie będziemy teraz kroczyć z grupą Bajm, piechotą, do lata.

Obowiązkowa rejestracja, raportowanie danych i nacisk na bezpieczeństwo. Dziś weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Celem regulacji jest m.in. poprawa bezpieczeństwa najemców. Polska jeszcze nie wdrożyła tych przepisów do prawa krajowego. Prawdopodobnie nie pojawią się one przed wakacjami. Unijne regulacje nakładają obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na najem krótkoterminowy. Właściciele muszą się postarać, aby ich nieruchomości miały specjalny numer identyfikacyjny. Platformy rezerwacyjne będą miały obowiązek raportowania danych. Muszą się w nich znaleźć takie informacje jak liczba gości czy liczba zarejestrowanych i zarezerwowanych noclegów. Lokale muszą też spełniać normy bezpieczeństwa. Szczegółowe regulacje mają opracować poszczególne kraje. Polska nie uchwaliła jeszcze ustawy w tej sprawie. Projekt regulacji przewiduje m.in. 50 tysięcy złotych kary za brak wpisu do takiego rejestru.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsey Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

A to już 13.56 na radiowym zegarze. Zbliżamy się do 14.00. Punktualnie o 14.00 oczywiście najnowsze wydanie wiadomości, a później prognoza pogody.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości. Przedstawi je Bartek Święciński.
1: Sytuacja na wschodniej flance NATO jest coraz bardziej napięta, mówi premier Donald Tusk. 14 czerwca o 5.39 ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku. ABW zatrzymało 3 Polaków za szpiegostwo na rzecz Rosji. Premier Donald Tusk ocenił, że sytuacja na wschodniej flance NATO staje się coraz bardziej napięta i może wymagać zdecydowanej reakcji sojuszu. Podczas wspólnej konferencji z premierem Węgier Péterem Madziarem wskazał na kolejne incydenty w regionie i agresywną politykę Rosji wobec sąsiadów. Szef rządu przypomniał, że już wcześniej ostrzegał przed możliwą eskalacją wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz zagrożeniami dla państw wschodniej flanki NATO.
2: Jestem przekonany, że całe NATO, w tym także nasi amerykańscy sojusznicy, będą bardzo poważnie traktować ewentualne zagrożenia i prowokacje, które mogą się pojawić, nazwijmy rzecz po imieniu, pojawiają się już w tej chwili, szczególnie w odniesieniu do naszych bałtyckich sąsiadów.
1: Donald Tusk podkreślił, że współpraca Polski z państwami bałtyckimi, skandynawskimi i Węgrami ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa oraz ochronie granicy europejsko-rosyjskiej. To wszystko musi skutecznie odstraszyć ewentualnych prowokatorów, dodał premier.
2: Sytuacja jest poważna. Jesteśmy coraz lepiej przygotowani do każdego scenariusza. Chcielibyśmy uniknąć złych zdarzeń, ale ja nie jestem z tych, którzy będą zamykali oczy na rzeczywistość i udawali, że nic się nie dzieje. Nikogo nie chcę straszyć, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Polski w tej chwili, nie o tym mówimy, ale zagrożenie prowokacjami różnego typu staje się faktem.
1: Litewskie wojsko ogłosiło dziś alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu w pobliżu granicy z Białorusią. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie i aktywowano misję NATO Air Policing. Z kolei wczoraj w Estonii zestrzelono dron, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Ostrzeżenia wydano także na wschodzie Łotwy.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już 14 czerwca o 5.39 ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku. Tego dnia Łomża wróci na kolejową mapę Polski po 33 latach przerwy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty 4 par pociągów regionalnych, których organizatorem jest marszałek województwa podlaskiego. Początkowo pociągi do Białegostoku będą jeździć w godzinę i 26 minut. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że z czasem zmieni się to na lepsze.
4: Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia. Odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn. Kilka miesięcy później to początek 2027 Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich Państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
1: Na naszej stronie internetowej mogą Państwo sprawdzić rozkład pociągów oraz ceny biletów z Łomży do Białegostoku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 Polaków podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Dariusz Aleksandrowicz z Biura Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych powiedział, że akcję zatrzymania podejrzanych przeprowadzono 12 maja.
5: Zarzuca się im m.in. działania na rzecz obcego wywiadu poprzez śledzenie ruchu wojsk natowskich na terytorium naszego kraju, wytwarzanie i udostępnianie materiałów i dokumentów o charakterze dezinformacyjnym oraz czynienie przygotowań, zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Śledztwo jest rozwojowe. W tej chwili zatrzymani są aresztowani tym

0: czasowo na 3 miesiące.
1: Według danych prokuratury krajowej podczas przesłuchania zatrzymani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Grozi im od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. 61-latek skazany za znęcanie się nad żoną nie uniknie więzienia. Mężczyzna został zatrzymany przez koleńskich policjantów w Małym Płocku i najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Dzielnicowi z Kolna zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Mundurowi wiedzieli, że jest on poszukiwany i przebywa na terenie gminy Mały Płock. 61-latek poszukiwany był przez łomżyński sąd za to, że od ponad roku znęcał się nad żoną. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Małego Płocka. Twierdził, że był świadomy tego, że za popełnione przestępstwo będzie musiał odbyć wyrok pozbawienia wolności.
1: Mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie będzie przebywał przez następne 4 miesiące.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: I tak jak zapowiadaliśmy, drodzy Państwo, w drugiej części dnia w regionie mogą występować burze z piorunami. Wiatr może w czasie burz być porywisty. 22 stopnie na termometrach teraz i to już jest temperatura maksymalna na dziś. W nocy 10 stopni, jutro jeszcze cieplej, bo maksymalnie do 23 stopni. Ma być słonecznie, będzie ciepło i spokojnie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
5: Po reklamie.
6: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6: Ogłoszenie nadawcy.

0: W Łomży trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Rozmowy koncentrują się wokół przyszłości katechezy parafialnej oraz nowych form ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. To odpowiedź Kościoła na zmieniającą się rzeczywistość szkolnej katechezy i potrzebę większego zaangażowania wspólnot parafialnych. Jak zaznacza biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, spotkanie to istotna przestrzeń do wymiany zdań i wspólnego szukania odpowiedzi na wyzwania stojące między innymi przed katechezą parafialną.
1: Poza katechezą parafialną wiele takich tematów innych ważnych, takich jak szkolna lekcja religii. Mamy opracowane już nowe dokumenty, nową podstawę programową. Teraz przed paroma tygodniami został zatwierdzony nowy program nauczania religii. Podejmujemy też kwestie związane z organizacją lekcji religii, różne kwestie szczegółowe, pewne trudności, które się pojawiają. Jest refleksja nad nowym dyrektorium katechetycznym, które będzie obejmować całą wizję wychowania religijnego.
0: Katecheza parafialna ma ogromny potencjał i warto go dobrze wykorzystać, natomiast wiąże się z wieloma wyzwaniami. Tak mówił biskup Artur Ważny, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji.
2: Pierwsze takie wyzwanie to jest zmiana mentalności. Zobaczyć, że katecheza to nie jest czymś odtąd dotąd, ale to jest proces inicjacyjny, który później permanentnie jest rozwijany, to jest formacja stała. Kolejny ważny taki element to odpowiedzialność za katechezę. Nie tylko spoczywa na proboszczu, ale też na ochrzczonych członkach wspólnoty, więc żeby ta odpowiedzialność była też uświadomiona. I kolejna rzecz to odnalezienie ludzi, którzy zechcą się zaangażować. Jeszcze na przykład lokalowe ograniczenia, kwestia czasu, kiedy to ma być. Dzisiaj ludzie są zapracowani, w tygodniu niepewno nie będzie łatwo.
0: Prace nad nowym modelem katechezy parafialnej w Polsce prowadzone przez zespół Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego mają na celu stworzenie całościowej formacji. Nowe wytyczne będą komplementarne wobec lekcji religii w szkołach i skupią się na budowaniu wspólnoty.

0: Muzyka, taniec i międzypokoleniowa energia opanują już w najbliższą niedzielę Centrum Ostrołęki. Na Placu Wolności odbędzie się tegoroczny Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Od 13.30 mieszkańcy miasta będą mogli zobaczyć występy grup tanecznych, koncerty i artystyczne prezentacje zarówno seniorów, jak też młodzieży, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik Urzędu Miasta Ostrołęki.
1: To wyjątkowe, pełne radości i pozytywnej energii wydarzenie pod bardzo ciekawą nazwą Nie liczę godzin i lat corocznie integruje ostrołęckich mieszkańców w różnym wieku. Podczas wydarzenia swoje talenty i pasje zaprezentują seniorzy, dzieci oraz młodzież. Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program atrakcji artystycznych i muzycznych. Na scenie zobaczymy zespół pieśni i tańca Kurpie, utalentowaną grupę taneczną z Ostrołęki DM Crew, przedszkolaki z przedszkola miejskiego nr 5, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Plus, zespół Cyganeria i Piątniczanów.
0: Nie zabraknie także regionalnych smaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych inicjatyw społecznych.
1: W trakcie występów muzycznych będzie można odwiedzić trzy bardzo ciekawe strefy. Strefę smaku, gdzie czeka wiele regionalnych specjałów na stoiskach kół gospodyń wiejskich oraz pyszny darmowy gulasz przygotowany dla uczestników. Strefę lokalnych inicjatyw, gdzie zaprezentuje się Ostrołęckie Koło Gospodyń Miejskich i strefę promocyjną ze stoiskiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie mieszkańcy Ostrołęki będą mogli spotkać się z doradcami i uzyskać informacje o aktualnych programach i możliwościach wsparcia.
0: A wieczorem na scenie pojawi się Wojciech Jackowiec z przebojami czerwonych gitar. Finałem wydarzenia będzie potańcówka z DJ-em. Wspólna zabawa potrwa do godziny 21.

0: Tylko wsparcie rodziców może chronić dzieci przed negatywnymi konsekwencjami korzystania ze smartfonów, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Od września w szkołach ma wejść w życie zakaz używania telefonów komórkowych. W jaki sposób będzie egzekwowany, ustalą poszczególne szkoły. Zakaz ma być elementem nowej podstawy programowej, która ma przeciwdziałać m.in. uzależnianiu od mediów społecznościowych, mówi wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz.
1: Chcemy pokazać szkołę jako przykład miejsca, w którym da się bez tego telefonu funkcjonować, ale bez wsparcia państwa, rodziców, bliskich, społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, i ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek zakaz w szkole był skuteczny.
0: Jak dodaje wiceminister, to nie zlikwiduje problemu hejtu internetowego. Potrzebne jest w tym przypadku wsparcie rodziców.
1: Z telefonów komórkowych młodzież korzysta najczęściej, najbrutalniej i najgorzej w każdy możliwy sposób przed szkołą i po szkole. A pik tego korzystania to są godziny 20-23. Szkoła nie rozwiąże tego problemu, jeżeli my, rodzice, nie będziemy zaglądać do pokojów naszych dzieci i patrzeć, co robią, ale nie śledząc, odbierając, tylko rozmawiając i poświęcając czas.
0: Resort edukacji podkreśla, że nie będzie zakazu wnoszenia urządzeń elektronicznych do szkół. Ze smartfonów czy zegarków będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: yeah. Under pressure,
1: Największe przeboje Anny Jantar zabrzmią w Czyżewie. Już w najbliższy wtorek w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie odbędzie się koncert Anna już nie mieszka tu, przygotowany z okazji Dnia Matki. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i ponadczasowych hitów jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Przekonuje i zaprasza Katarzyna Kostro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
2: Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy Anna już nie mieszka tu. Wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia Szczyrzewa, wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca i właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki.
1: Wstęp na to wydarzenie jest otwarty, a początek koncertu o 17.00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
3: Już za 8 minut na naszej antenie fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia z udziałem Państwa, naszych słuchaczy, więc zapraszam od 15:00, aby dzwonić i modlić się z nami na antenie Radia Nadzieja. Numery telefonów są pewnie Państwu znane, ale je przypomnę: 512-123-502 i 512-123-503. Anna Czytowska, dziękuję za nasz wspólne dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu dobrego, udanego, spokojnego popołudnia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Starałam się, żeby odprawić wszystkie swoje ćwiczenia do benedykcji, bo czułam się więcej chora niż zwykle. Więc zaraz po benedykcji poszłam się położyć. Jednak kiedy weszłam do sypialni, nagle poznałam wewnętrznie, aby wejść do celi SN, bo potrzebuję pomocy. Weszłam zaraz do tej celi, a SN mówi mi: o, jak to dobrze, że Bóg siostrę przyprowadził. A mówiła tak cichym głosem, że ledwie ją usłyszeć mogłam. Mówi mi: siostro, proszę mi przynieść trochę herbaty z cytryną, bo mam tak wielkie pragnienie, a poruszyć się nie mogę, bo cierpię bardzo. I rzeczywiście cierpiała bardzo i gorączkę miała wysoką. Usłużyłam jej i tą trochę herbaty ugasiła swoje spragnione usta. Kiedy weszłam do swej celi, duszę mą ogarnęła wielka miłość Boża i zrozumiałam, jak bardzo trzeba uważać na natchnienia wewnętrzne i wiernie iść za nimi. A wierność jednej łasce sprowadza następne.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim synu.

0: dotyczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam Państwa i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: na Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Oto dziś przed tobą stoją ci, miłość swą wyznają i proszą, byś ty pobłogosławił na wieczny czas, byś ich poprowadził.

0: bo tylko wtedy dom, ten dom ma sens.
1: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małusz, zapraszam. W Łomży trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Rozmowy koncentrują się wokół przyszłości katechezy parafialnej oraz nowych form ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. To odpowiedź Kościoła na zmieniającą się rzeczywistość szkolnej katechezy i potrzebę większego zaangażowania wspólnot parafialnych. Jak zaznacza biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, spotkanie to istotna przestrzeń do wymiany zdań i wspólnego szukania odpowiedzi na wyzwania stojące między innymi przed katechezą parafialną.
3: Poza katechezą parafialną wiele takich tematów innych ważnych, takich jak szkolna lekcja religii. Mamy opracowane już nowe dokumenty, nową podstawę programową. Teraz przed paroma tygodniami został zatwierdzony nowy program nauczania religii. Podejmujemy też kwestie związane z organizacją lekcji religii, różne kwestie szczegółowe, pewne trudności, które się pojawiają. Jest refleksja nad nowym dyrektorium katechetycznym, które będzie obejmować całą wizję wychowania religijnego.
2: Katecheza parafialna ma dziś ogromny potencjał i warto go dobrze wykorzystać. Natomiast wiąże się to również z wieloma wyzwaniami, mówił biskup Artur Ważny, przewodniczący zespołu KEP do spraw nowej ewangelizacji.
4: Pierwsze takie wyzwanie to zmiana mentalności. Zobaczyć, że katecheza to nie jest czymś odtąd dotąd, ale to jest proces inicjacyjny, który później permanentnie jest rozwijany, to jest formacja stała. Kolejny ważny taki element to odpowiedzialność za katechezę. Nie tylko spoczywa na proboszczu, ale też na ochrzczonych członkach wspólnoty, więc żeby ta odpowiedzialność była też uświadomiona. I kolejna rzecz to odnalezienie ludzi, którzy zechcą się zaangażować. Jeszcze na przykład lokalowe ograniczenia, kwestia czasu, kiedy to ma być. Dzisiaj ludzie są zapracowani, w tygodniu nie pewno nie będzie łatwo.
2: Prace nad nowym modelem katechezy parafialnej w Polsce prowadzone przez zespół KEP pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego mają na celu stworzenie całościowej formacji. Nowe wytyczne będą komplementarne wobec lekcji religii w szkołach i skupią się na budowaniu wspólnoty.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się konferencja zapowiadająca obchody 35. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do miasta. Organizatorzy przedstawili program wydarzeń, które w niedzielę 31 maja zgromadzą mieszkańców na Błoniach przy ołtarzu papieskim. To symboliczne miejsce, mówi kustosz parafii ksiądz Jacek Czaplicki.
5: Wracamy często do tego miejsca, ponieważ takim symbolem, który na stałe jest znakiem pielgrzymki papieskiej, jest ołtarz papieski, ale też nie tylko ołtarz papieski, wiele miejsc związanych z Ojcem Świętym jest także na terenie naszego sanktuarium. Dlatego kiedy w tych dniach będziemy obchodzić 35. rocznicę jego nawiedzenia naszego miasta, chcielibyśmy zaprosić wspólnego świętowania, do wspólnego przeżywania i dziękczynienia za szczególny moment w historii Łomży. Myślę, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy moment w historii Łomży.
2: Ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi, mówił, że Jan Paweł II pozostawił w Łomży ogromne świadectwo wiary i jedności. Dziś chcemy do tego przesłania wrócić.
6: I pamiętam, że ta wizyta, najdłuższa wizyta Ojca Świętego w naszej ojczyźnie, poświęcona była dekalogowi. Ojciec Święty przypominał fundamenty, na których została zbudowana cywilizacja europejska i na których została zbudowana także nasza i jest zbudowana także nasza polska kultura. Wydaje się, że jest to też dobry moment, aby przypomnieć sobie zarówno homilię, którą tutaj Ojciec Święty wygłosił 4 czerwca, jak i całą tę pielgrzymkę 91 roku.
2: Papież odwiedził Łomżę 4 i 5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta Ojca Świętego w mieście.
1: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, podniósłszy oczy ku niebu, Jezus modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki byłem z nimi, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, aby nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. A teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im pokazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
2: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Modlitwa Jezusa z Wieczernika, modlitwa, którą często nazywamy modlitwą arcykapłańską, jako ważny element, jako ważną intencję, ważny temat w niej obecny, to pragnienie Zbawiciela, aby stanowili jedno. Kiedy słuchamy tych słów Jezusa, to łatwo sobie uświadamiamy, że niestety, ale daleko nam do realizacji tego pragnienia Zbawiciela. Różne spory, konflikty, walki, które się toczą w różnych miejscach na świecie, są bolesnym stwierdzeniem braku jedności między ludźmi, także między uczniami Chrystusa. Musimy jednak zauważyć w tym miejscu jedną rzecz, która ma duże znaczenie. Ta mianowicie, że nie ma wcale potrzeby szukania gdzieś daleko, przytaczania przykładów trudnych sytuacji, które się dzieją w odległych krajach. Bo obok nas często różne sytuacje świadczą o braku jedności. My sami także często w takich sytuacjach, w takich sprawach, w takich nieporozumieniach, nawet z bliskimi sobie osobami, niejednokrotnie uczestniczymy. Oby byli jedno. Słuchajmy się w to słowo wyrażające pragnienie Chrystusowe z Wieczernika. Starajmy się to zadanie, to budowanie jedności realizować w naszym codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
4: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
3: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
6: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: par pociągów regionalnych. Początkowo pociągi do Białegostoku będą jeździć w godzinę i 26 minut. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał jednak, że z czasem ma się to zmienić na lepsze.
1: Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia. Odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn. Kilka miesięcy później to początek 2027 Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich Państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
0: Na naszej stronie radionadzieja.pl można sprawdzić rozkład pociągów, a także ceny biletów z Łomży do Białegostoku. 61-latek skazany za znęcanie się nad żoną nie uniknie więzienia. Mężczyzna został zatrzymany przez kolneńskich policjantów w Małym Płocku i najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Dzielnicowi z Kolna zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Mundurowi wiedzieli, że jest on poszukiwany i przebywa na terenie gminy Mały Płock. 61-latek poszukiwany był przez łomżyński sąd za to, że od ponad roku znęcał się nad żoną. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Małego Płocka. Twierdził, że był świadomy tego, że za popełnione przestępstwo będzie musiał odbyć wyrok pozbawienia wolności.
0: Mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie będzie przebywał przez następne 4 miesiące. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży stawia na sztuczną inteligencję. Przedsiębiorstwo jest już po pierwszych rocznych testach jednego z kotłów. Prezes MPC-u Radosław Żegalski przyznaje, że AI pomaga optymalizować działania i przyczynia się do wydłużania pracy bezawaryjnej. Podkreśla, że sztuczna inteligencja nie wygryzia człowieka, a ma być jedynie pomocnym narzędziem.
3: To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bezawaryjnej. I to jest po prostu główne. A to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień. Także po prostu walczymy. Grupy remontowe uzbrajamy też w sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potem nam uciekają.
0: Odbyły się także pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji na kotle parowym. Radosław Żegalski przyznaje, że w planach jest również badanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przy prowadzeniu hydrauliki sieci cieplnej. Muzyka, taniec i międzypokoleniowa energia opanują już w najbliższą niedzielę Centrum Ostrołęki. Na Placu Wolności odbędzie się tegoroczny Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Od godziny 13.30 mieszkańcy będą mogli zobaczyć występy grup tanecznych, koncerty, a także artystyczne prezentacje seniorów i młodzieży, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik Urzędu Miasta Ostrołęki.
4: To wyjątkowe, pełne radości i pozytywnej energii wydarzenie pod bardzo ciekawą nazwą Nie liczę godzin i lat corocznie integruje Ostrołęcki mieszkańców w różnym wieku. Podczas wydarzenia swoje talenty i pasje zaprezentują seniorzy, dzieci oraz młodzież. Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program atrakcji artystycznych i muzycznych. Na scenie zobaczymy zespół pieśni i tańca Kurpie, utalentowaną grupę taneczną z Ostrołęki DM Crew, przedszkolaki z przedszkola miejskiego nr 5, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Plus, zespół Cyganeria i Piątniczanów.
0: Nie zabraknie także regionalnych smaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych inicjatyw społecznych.
4: W trakcie występów muzycznych będzie można odwiedzić 3 bardzo ciekawe strefy. Strefę smaku, gdzie czeka wiele regionalnych specjałów na stoiskach kół gospodyń wiejskich oraz pyszny darmowy gulasz przygotowany dla uczestników. Strefę lokalnych inicjatyw, gdzie zaprezentuje się Ostrołęckie Koło Gospodyń Miejskich i strefę promocyjną ze stoiskiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie mieszkańcy Ostrołęki będą mogli spotkać się z doradcami i uzyskać informacje o aktualnych programach i możliwościach wsparcia.
0: Wieczorem na scenie pojawi się Wojciech Jackowiec z przebojami czerwonych gitar. Wspólna zabawa potrwa do 21:00. Pozostajemy jeszcze w temacie dobrego muzycznego nastroju. Największe przeboje Anny Jantar ponownie zabrzmią, tym razem w Czyżewie. W najbliższy wtorek w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert Anna już nie mieszka tu, przygotowany z okazji Dnia Matki. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i ponadczasowych hitów jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaprasza Katarzyna Kostro, dyrektor

0: Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
1: Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy, Anna już nie mieszka tu. Wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia z Czyżewa, wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca. I właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat, czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki.
0: Wstęp na wydarzenie jest otwarte. Początek koncertu o godzinie 17:00.
2: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
5: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.
6: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Radosław Żygarski, prezes MPC Łomża. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jakiś czas temu radny Piotr Modzelewski na swoim Facebooku skierował do pana takie pytanie otwarte, żeby też jego obserwujący na Facebooku widzieli i dostrzegli temat. Mianowicie, dlaczego pan i prezydent miasta oferujecie ciepło za symboliczną złotówkę przez 15 lat w gminie Zambrów, a nie mieszkańcom Łomży, w nawiązaniu do tej budowy, planowanej budowy spalarni w Czerwonym Borze.
2: Tak, ja miałem okazję już o tym rozmawiać z panem radnym Modzelewskim na komisji, bo właśnie takie pytanie też zadał na komisji gospodarki komunalnej, z tego co pamiętam. To znaczy tak, no oczywiście jeżeli się jest na gruncie obcej gminy, no to z mojego punktu widzenia, no trzeba coś od siebie dać. Jeżeli po prostu chcemy tam działać, no to ta współpraca powinna polegać na wzajemnych korzyściach. I te korzyści, no widzieliśmy właśnie w postaci darmowego w zasadzie ciepła dla mieszkańców Czerwonego Boru. Przypomnę, że tam są dwa takie bloki wielorodzinne i deklarowaliśmy wielokrotnie i też na piśmie składaliśmy takie oświadczenia do tych wspólnot, bo tam są dwie wspólnoty mieszkaniowe, że w przypadku, jeżeli uda się nam zrealizować w Czerwonym Borze, zmodernizować starą kotłownię węglową w postać spalarni odpadów medycznych, to wtedy ciepło moglibyśmy się podzielić tym ciepłem za przysłowiową złotówkę i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na miejscu. Spółka i tak miałaby przychody związane z przyjmowaniem odpadów i ta część naszych przychodów, no byłaby po prostu skierowana też do mieszkańców Czerwonego Boru.
1: I pytanie, czy nie miałoby być to, nie wiem, kosztem mieszkańców Łomży na przykład?
2: Nie, zupełnie nie. Cena ciepła, która obowiązuje, no bo wpływ, jaki mamy tutaj w Łomży, dotyczy tylko i wyłącznie budynków związanych tutaj z miejscowością naszą Łomżą. I te ceny są zupełnie, koszty, które są związane z Czerwonym Borze, w żaden sposób nie przekładają się na koszty dla mieszkańców Łomży. Wręcz przeciwnie, część kosztów ogólnych, czyli tak zwanych zarządczych, przeniesiona jest na cenę ciepła w Czerwonym Borze. Także tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie korzyść dla mieszkańców Łomży.
1: No to jeszcze jedno pytanie zadał radny Modzelewski. Dlaczego prezes zaproponował wyprowadzenie jednej ze spółek na teren gminy, żeby tam płacić CIT, a Łomża przez co będzie mieć mniejsze wpływy z podatku?
2: Znaczy, no w tej chwili nie ma żadnych wpływów z podatku i jeżeli byśmy nawet założyli tam tą spółkę, to też miał być taki krok w kierunku dobrej współpracy z wójtem gminy Zambrów. Przypomnę, tej współpracy nie ma, nie było i na tą chwilę nie wiem, czy w ogóle będzie. Natomiast myśmy takie propozycje złożyli i w tej chwili miasto i tak z tego nic nie ma. Nasza Łomża nie ma z tego nic. Także nawet jeżeli by ta spółka założona była i gdybyśmy płacili tam CIT, no to w zasadzie byłaby to też cegiełka tylko i wyłącznie w kierunku dobrych relacji między MPC-em a wójtem gminy Zambrów. Natomiast to zupełnie w żaden sposób nie satysfakcjonowało, czy też nie przebiło się do informacji wójta, bo nigdy nie poruszał tego tematu, tak jakby wójtowi w ogóle nie zależało na tym, czy taka spółka by tam miała miejsce, czy nie, i czy by przychody do gminy Zambrów wpływały z tego tytułu. Nigdy też nie poruszał tego tematu związanego z tą ceną ciepła, którą tam oferowaliśmy dla mieszkańców. Tak naprawdę wyborców pana wójta za złotówkę. No to w ogóle nie przyniosło żadnego efektu i nie widziałem ze strony wójta nigdy do tej pory, a jesteśmy tam już prawie 5 lat, zainteresowania w tej sprawie, żeby jego mieszkańcy mieli tanie ciepło, czy też za złotówkę, tak, ciepło, albo to, czy CIT z tej ewentualnej nowej spółki wpływałby do budżetu gminy, czy też nie. No, brak w ogóle zainteresowania. W mojej ocenie to tylko świadczy o tym, w jaki sposób dba o swoich mieszkańców.
1: Czyli rozmowy dalej trwają, 5 lat minęło, tak, i dalej w zasadzie mało co wiadomo, więc zostawiamy już ten temat. Oprócz tego Czerwonego Boru, czy jakieś inwestycje MPEC w tym momencie prowadzi, zamierza prowadzić?
2: My cały czas tak naprawdę z inżynierami prowadzimy rozmowy, dyskusje i analizy polegające na tym, no, co by jeszcze można było unowocześnić, a jednocześnie przez unowocześnienie wpłynąć na obniżenie naszych kosztów. I przyznam się szczerze, że analizujemy bardzo dużo różnych fajnych takich, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, tematów. Natomiast jest ich coraz mniej, dlatego zajmujemy się obecnie i analizujemy wpływ, jaki miałoby sztuczna inteligencja na pracę naszych kotłów, urządzeń w kotłowni tutaj na ulicy Ciepłej. Jesteśmy już po pierwszych takich testach rocznych z jednym z kotłów. Odbyliśmy już takie pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji na następnym kotle parowym. Natomiast jest on bardziej skomplikowany, jego praca, dlatego też pewnie ten proces przygotowawczy potrwa dużo więcej niż ten proces, który miał miejsce przy tym kotle wodnym, który jest mniej skomplikowany. I też już rozmawiamy z inżynierami od AI na temat wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji przy prowadzeniu sieci, czyli chodzi o hydraulikę sieci cieplej i wykorzystanie tego w sposób taki, żeby obniżyć jeszcze ile by można było straty na przesyle, plus straty związane z pompowaniem wody. Przypomnę, że nasz układ hydrauliczny, czyli ten wodny, rurowy, który mamy w naszym mieście Łomża, przekroczył 80 kilometrów. I no, w związku z tym te opory i praca pomp, które muszą to po prostu wszystko przepchnąć przez te rury tak, żeby ta woda wróciła, no, wymaga też dużych kosztów energii elektrycznej i też o tym rozmawiamy i będziemy starali się, nie wiem, czy to się uda jeszcze w tym roku, bo to będzie też taka nowina, no, wydaje mi się, że na miarę kraju. Dlatego chcemy jako być może pierwsi zadbać o to, żeby wszystkie szczegóły można było wziąć pod uwagę, bo będziemy to robili prekursoryjnie i wymaga to po prostu dużo, dużo analiz.
1: Czyli jest to kierunek, w którym zamierzacie iść, sztuczna inteligencja, AI, tak, nowe technologie.
2: Tak.
1: I one spowodują, że MPS będzie bardziej efektywny, spowodują jakieś oszczędności w związku z tym.
2: Tak, my po prostu pracujemy tylko i wyłącznie nad rozwiązaniami, które przede wszystkim wpłyną na nie wpłyną na zwiększenie cen ciepła, tak? My chwalimy się tym, bo uważam, że to jest naprawdę duży wyczyn, że udało się nam dojść do tak niskich cen ciepła. Nie chcemy z tego toru zbaczać. Jest sporo różnych rzeczy, nowinek technicznych, czy też pompy ciepła, o których jest teraz głośno. Natomiast to są bardzo drogie inwestycje i po prostu trzeba skrupulatnie przeliczyć, czy efekt tak naprawdę końcowy będzie na tyle dobry, że no przede wszystkim nie zwiększy ceny ciepła. A z tego, co po prostu widzimy, to jak się analizuje ekonomicznie, no to nie zawsze to wygląda pozytywnie. Nie chcemy robić czegoś, na co są dotacje nawet, ale co po prostu zwiększy nam cenę ciepła, tak? A może polepszy nawet w jakiś tam sposób pracę dla nas, ale jeżeli ma to wpłynąć na podwyższenie cen ciepła, no to my odrzucamy takie projekty.
1: To jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, to wy też zatrudniacie fachowców teraz w tej dziedzinie, czy wykorzystujecie jakąś firmę zewnętrzną?
2: Nie, wykorzystujemy zewnętrzne firmy, które się tym tylko i wyłącznie tym się zajmują. Są to technologie takich bliźniaków, to się teraz nawet już mówi, firmy Energa, takie wielkie, te przemysłowe, też już, znaczy energetyczne w skali kraju, jak Energa, z tego co wiem, też próbuje już takie wdrażać różne rozwiązania. My to już mamy od półtora roku tak naprawdę i widzimy, że to przynosi korzyści. Robimy jednak analizy, bo niestety są z tym też związane pewne niedogodności. Te systemy się też uczą, także z roku na rok one są
1: w cudzysłowie
2: mądrzejsze i wyciągamy po prostu też z tego wnioski. Staramy się tak nakierunkować tą naukę tej sztucznej inteligencji, żeby ona przyczyniała się do skutków, które my chcemy tak osiągnąć, a nie do tego, co sobie sztuczna inteligencja też wymyśli. Bo też są po prostu już takie różne przypadki, kiedy to sztuczna inteligencja próbuje w różne strony, ale nie w te, które oczekiwałby akurat odbiorca iść w stronę, tak? Także są to skomplikowane tematy. My i tak mamy bardzo skomplikowane technologicznie układy przemysłowe w ciepłowni i tutaj ta niezawodność ze strony sztucznej inteligencji musi być w zasadzie w 100%, ponieważ często też pracownicy, czy ci, którzy obsługują urządzenia u nas na ciepłowni, często też nie mają czasu, bo zdarzają się awarie i różne po prostu sytuacje podbramkowe i czasami tej reakcji może zabraknąć. Dlatego to po prostu trwa już półtora roku i nie zamierzamy tego w żaden sposób sztuczny przyspieszać, tylko po prostu chcemy odpowiedzialnie do tego podejść.
1: Mówi pan, że już są korzyści z tego. Jakie są korzyści?
2: Korzyści są przede wszystkim z tego, że wychodzą pewne stereotypy, które na przykład miały miejsce podczas prowadzenia pracy urządzeń i które kiedyś tam ktoś sobie wymyślił, że akurat trzeba to prowadzić tak, a okazuje się, że ta opinia przez tą sztuczną inteligencję też w jakiś sposób wpływa i zmienia, tak? Także zmienia nawyki tych, którzy prowadzą te urządzenia, przez co też zwiększa się żywotność układów. Będę szczery i tutaj mogę też powiedzieć, że mamy teraz tak naprawdę taki wysyp różnego rodzaju remontów. Mamy nowe urządzenia. Najstarsze, które tutaj wdrażaliśmy, mają około 6 lat i po prostu coraz bardziej zdarzają się jakieś awarie. Na urządzeniach, które budowane na przykład 30 lat temu potrafiłyby przetrwać dużo, dużo dłużej. Widzimy, że wszystkie te urządzenia budowane są teraz w taki zoptymalizowany sposób, tylko że ta optymalizacja tych kosztów produkcji niestety przekłada się potem też na krótszy okres bezawaryjnej pracy. I tutaj zwracamy też, teraz pracujemy też nad planem remontów, o którym tak naprawdę powinniśmy rozmawiać jeszcze za 5 lat, a już o tym rozmawiamy, bo widzimy, że musimy nasze podejście zmienić.
1: To może wyjdzie na to ostatecznie, że wcale nie zaoszczędzicie na tym, tylko...
2: Remonty też polegają na tym, remonty będą zawsze. To tak jak z samochodem trzeba po prostu wymienić klocki, po jakimś tam dłuższym czasie rozrząd i tak dalej. Tutaj też, tylko że po prostu widzimy, że te wszystkie urządzenia, które są teraz budowane, samochody też mi się wydaje, że ich żywotność jest coraz krótsza. Widzimy, że to w energetyce też taki trend nastąpił. Trzeba po prostu tylko wzmóc ten proces obserwacji i wpływać też na zużywanie się tych urządzeń poprzez optymalizację pracy, w której pomaga nam sztuczna inteligencja. Trzeba to wszystko po prostu zebrać do jednego worka, wyciągać tylko wnioski i ustalić sobie nowe harmonogramy działania remontu.
1: A czy sztuczna inteligencja spowoduje, że część pracowników na przykład straci pracę w MPC-u?
2: Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o kotłownie dozorowe, wszystkie przepisy po prostu wykluczają brak obecności człowieka na miejscu pracy. To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bez awaryjnej. I to jest po prostu główne. A to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden taki postój, jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień. Także po prostu walczymy i tutaj grupy remontowe uzbrajamy też w sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potem nam uciekają.
1: Czyli jak pracownicy MPC nas słuchają, to mogą być spokojni, sztuczna inteligencja ich nie wygryzie.
2: Tak. Oczywiście, że tak.
1: To zostawiając teraz ten temat sztucznej inteligencji, też na stronie jest taki licznik, który cały czas bije u was na stronie MPC-u.
2: Tak, jest na stronie naszej taki ten licznik, który uruchomiliśmy chyba 4 lata temu. On po prostu zlicza, on każdego dnia jest aktualizowany i tam już wybiła liczba 100 milionów złotych, czyli są to oszczędności, które wygenerowaliśmy dla naszych mieszkańców w ciągu 5 lat pracy tych urządzeń. Czyli to jest ta różnica między ceną, jaką byśmy ponosili my jako MPC, byśmy ponosili bez modernizacji ciepłowni, czyli spalając tylko i wyłącznie węgiel, versus różnica między kosztami, które ponosimy teraz. I ta różnica, te 100 milionów złotych, to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
1: Tu zostając w temacie pieniędzy, pamiętam jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i wspominał pan, że zima dała wam popalić i być może będziecie musieli ograniczyć wydatki na przykład na promocję. No, mamy prawie połowę roku i czy faktycznie takie obcięcie tych wydatków na promocję będzie konieczne?
2: To znaczy tak, ta zima, bo też się spotykam z taką opinią, że MPD zarobił w tym roku bardzo dużo pieniędzy. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że naszym podstawowym tutaj teraz paliwem jest biomasa. Tylko że ta biomasa, ona w zimę, jeżeli już mamy około zera, no, od zera do 3 stopni, praktycznie włączamy już kotły węglowe. I teraz, jeżeli ta temperatura była jeszcze niższa, to my już nie dokładamy ciepła z biomasy, bo ona pracuje już na 100%, już na full, czyli musimy po prostu włączać kolejne kotły węglowe. A kolejne kotły węglowe to są po prostu kolejne opłaty za emisję dwutlenku węgla. I tak jak średnio do tej pory wykorzystywaliśmy biomasę do produkcji ciepła około 75, nawet ponad 75% w skali roku, tak ten rok będzie, myślę, że grubo poniżej 70% tylko, a te 30% ponad będzie z produkcji ze spalania węgla i w związku z tym opłaty, które musimy ponieść, a które nie są uwzględnione w cenie ciepła, będziemy musieli ponosić. Także taka ostra zima na pewno nie jest tutaj dla nas jakimś takim zbawieniem, jeżeli chodzi o przypływ pieniędzy. Owszem, mamy te pieniądze, ale zaraz je musimy wydać na część przynajmniej, tak, sporą część musimy wydać na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Dalej przypomnę, kupujemy węgiel, miał węglowy w cenie około 450 zł, z czego kolejne 600-700 zł to są same uprawnienia. Czyli dla nas ten koszt jednej tony węgla to jest ponad 1000 zł grubo, 1200 zł. Także...
1: To czy wobec tego właśnie będziecie musieli skądś ściąć te środki, żeby mieć na to wszystko?
2: No tak, na szczęście mamy cały czas tutaj produkcję energii elektrycznej, która no właśnie dzięki temu, że się staramy, żeby była ciągła sprzedaż, żeby nie było tych przerw, no to te pieniądze z tej działalności właśnie tej poza tutaj lokalnej nadal po prostu mamy i będziemy po prostu rekompensować te wszystkie straty z tego tytułu. I po prostu no, zarządzamy tak, żeby tych pieniędzy nam wystarczało, żeby był jakiś zysk też, bo też mamy kredyty, także musimy się wykazywać w bankach. Znaczy kredyty, mamy jeden tak naprawdę kredyt w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który będziemy spłacali. Do spłacenia wczoraj widziałem, mamy jeszcze około 30 milionów złotych i będziemy to skrupulatnie spłacali. A na reklamy, tak, w tym roku na promocję i na takie wsparcie dla naszych tutaj lokalnych inicjatyw mamy przeznaczoną mniejszą pulę, zgadza się.
1: A dużo mniejszą?
2: Myślę, że za 30%, około 30%.
1: To zostając, już kończąc rozmowę, dalej w temacie pieniędzy, ale to tam dobrze nam się to zepnie klamrą, prezydent Nawrocki zaproponował referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pomijając już to, że jest pewna teza zawarta w tym pytaniu, w tej propozycji tego pytania referendalnego, no to jak ta polityka klimatyczna unijna, ten Zielony Ład wpływa na ceny energii?
2: No tak jak wspomniałem właśnie, tak, że jeżeli spalamy węgiel, czy też spalamy gaz, no to tak jak na podstawie węgla, no to opłaty związane ze spaleniem tony węgla są prawie no, półtora razy większe niż ta cena węgla. Czyli no generalnie, czy to dobrze? No jak gdyby tutaj ja bym nie chciał się wypowiadać. No wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia wszystko, co wpływa na cenę i podnosi cenę życia, tak, no to nie jest po prostu dobrym rozwiązaniem.
1: Czy ale dbamy o środowisko.
2: Czy to jest skuteczne? No dbamy. No, cały czas po prostu no, mam nadzieję, że w ten właśnie sposób dokładamy tą cegiełkę do tego, żebyśmy żyli w środowisku no, bardziej ekologicznym, czystym, tak? Ale jeżeli chodzi o przemysł, o produkcję, no spójrzmy na ceny energii elektrycznej. No, dla mnie to jest tutaj jak gdyby taki wyznacznik. Jeżeli mamy najwyższą cenę energii, praktycznie najwyższą, bo tam podejrzewam, że może jeszcze tam Węgry może jeszcze mają też to, na podobnym poziomie cenę energii elektrycznej, hurtową, ja mówię dla przedsiębiorców, już dużo teraz tańsze, bo mieliśmy jeszcze z rok, półtora temu mniej więcej na takim samym poziomie, jak mają Niemcy. Teraz Niemcy już mają niższe ceny. Francja ma zupełnie o połowę jeszcze niższe ceny. Skandynawia jeszcze niższe ceny. I to nie są takie ceny, to nie jest różnica w 10%. Tak jak my mamy ze 120 euro za megawattogodzinę, no to w Skandynawii jest to około 30 kilku, tak? No, jeżeli po prostu no, u nas ten cały przemysł, czy ta produkcja energii elektrycznej odbywa się nadal za pośrednictwem no, w wielkiej mierze, bo około 60% na węglu, no to te ceny są po prostu dla przemysłu wysokie, no a jeżeli są wysokie, no to koszty zmienne są wysokie, czyli nasze produkty, ja i tak jestem pełen podziwu dla przedsiębiorców w naszym kraju, że po prostu potrafimy się mimo takich po prostu warunków rozwijać, tak? To jest dla mnie, to jest po prostu wielki szacunek dla tych ludzi, w ogóle dla wszystkich przedsiębiorców. U nas tutaj w firmie w MPC-u, no jeżeli przychodzi jakikolwiek przedsiębiorca, który działa, no nieważne czy on działa, ale przeważnie działają na rynku naszym lokalnym, to po prostu robimy wszystko, żeby jego czas spędzony u nas w firmie był po prostu maksymalnie krótki, żeby można było załatwić temat jak najszybciej, jak się da, ponieważ ci ludzie po prostu i tak mają problemów tyle, że po prostu nie ma co jeszcze tutaj wydłużać pewnych procesów.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bo kończy nam się czas.
2: Dziękuję.
1: Radosław Żegarski, prezes MPC Łomża, był naszym gościem.
2: Dziękuję za rozmowę. Bardzo.
0: Nasz gość dnia.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Patrycja Pawłowska, wiceprzewodnicząca samorządu studentów Akademii Łomżyńskiej, a także Iza Chrostowska, członkini tego samorządu, są dzisiaj gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Dzień dobry, witajcie.
3: Dzień dobry.
2: Klucze do miasta przekazane w wasze ręce, czyli w ręce studentów. Juwenalia oficjalnie otwarte. Czujecie, że to jest naprawdę wasze święto? Święto młodych ludzi w Łomży? Święto studentów?
4: Tak, czujemy, że to jest święto studentów, tak samo jak to, że otwieramy się też na ludzi z zewnątrz, przede wszystkim na licealistów, którzy mają przed sobą wybór uczelni, na którą będą chcieli pójść, czy to będzie uczelnia wyższa w jakimś większym mieście, czy to jednak będzie uczelnia wyższa u nas w rodzinnym mieście w Łomży. I tak jak był e-sport, o którym tutaj koleżanka powie wczoraj, otworzyliśmy się po prostu na tych licealistów, żeby mogli się bawić razem z nami. Tutaj mamy właśnie Izę, naszą przewodniczącą do spraw PR-u. Bardzo się angażuje w to, co się dzieje i jest bardzo ważnym członkiem i odpowiada za naprawdę bardzo dużo rzeczy.
2: Zatem Juwenalia to tylko muzyka, taniec, dobra energia, czy widzicie w tym coś znacznie, znacznie więcej?
3: Poza dobrą zabawą jest to na pewno też promocja dla miasta, ale też dla naszej uczelni. I tak jak tutaj koleżanka wspomniała, otwieramy się też dla uczniów szkół średnich, bo są oni dla nas ważni, żeby zobaczyli, jak jest u nas na uczelni, że jest fajnie, że można u nas studiować, jest taka możliwość, że te studia są bezpłatne i nie muszą uciekać do innych miast i mogą zostać tutaj i mieć naprawdę bardzo fajne perspektywy na przyszłość.
2: Czyli też trochę szerzej chcecie pokazać te możliwości, jakie są w Łomży, a być może ktoś o takich możliwościach nie wie, bądź nie słyszał.
4: Tak, a zwłaszcza ten tydzień jest takim momentem, w którym możemy jasno pokazać i określić, że to nie jest tydzień tylko i wyłącznie studentów. W praktycznie każdej aktywności mogą brać zarówno właśnie udział licealiści, nasi studenci. Podczas koncertu mogą również brać udziały osoby z całej Łomży. Jednocześnie w większości naszych atrakcji zakładamy też, że biorą udział pracownicy Akademii, wykładowcy. I to jest bardzo świetny, idealny sposób na to, żebyśmy się mogli wspólnie integrować, bo wykładowców na naszej Akademii mamy cudownych, którzy chcą się bawić razem z nami, którzy nam pomagają jak potrzeba. Są to naprawdę ludzie, którzy nie zostawią bez pomocy, którzy przekazują świetne ilości informacji i nie wyobrażam sobie studiowania gdzieś, gdzie nie byłoby takiej atmosfery.
2: Czyli potraficie złapać ten język? Bo tak, czasami jest tak, to trudne.
4: Zdecydowanie. Nawet władze uczelni są tak kochanymi ludźmi, zarówno pani prorektor, jak i pan rektor są cudownymi ludźmi, którzy nas wspierają na każdym możliwym kroku i dokładają wszelkich starań, żebyśmy my jako samorząd, gdzie mamy przed takimi juwenaliami bardzo dużo pracy, nie zostali z tym sami.
2: Wolicie świętować na akademickiej, a nie na muszli koncertowej, tak jak było jeszcze kiedyś?
4: To nie jest kwestia tego, że nie chcemy, bo uważamy, że zarówno jedno, jak i drugie miejsce jest świetne, ale zależy nam na to, żeby jak najwięcej ludzi mieszkających w Łomży poznało naszą uczelnię, bo są niestety osoby, od których słyszymy, że nawet nie wiedzieli o tym, że ta uczelnia jest w Łomży i bardzo po prostu chcielibyśmy im pokazać, że ona jest, że jest świetnie wyposażona, że jest piękna, że jest cudowna atmosfera, żeby pokazać, gdzie to jest, żeby pokazać, że u nas też można się bawić, że to nie jest jedno miejsce w Łomży, bo mamy ich dużo, mamy Stary Rynek, mamy Muszle i mamy Akademicką 1.
2: A widzicie, że to przynosi efekty? Organizowanie właśnie takich też wydarzeń promocyjnych, że to trafia do tych ludzi? Że coraz więcej osób o was słyszy, że jest Akademia Łomżyńska, że w mieście można się uczyć na państwowej uczelni?
3: Myślę, że tak, ponieważ organizując juwenalia mamy na przykład sponsorów. Nie mielibyśmy ich, gdyby nie było tej promocji i nie byłoby tego zasięgu, tak?
2: Juwenalia to jest taki moment odstresowania przed sesją, która się zbliża, sesją letnią?
4: I tak i nie. I tak i nie, bo nieważne, czy by to było przed samą sesją, czy później, uważam, że to jest po prostu taki moment integracji głównie. Nawet nie odstresowania, to jest moment, w którym się świetnie bawimy, w którym mamy pewność, że jesteśmy po prostu studentami, którzy nie marnują, że tak powiem, swojej młodości tylko i wyłącznie na naukę, a łączą ją razem ze świetną zabawą. I żeby mieć później w przyszłości wspominać, że moje studia to nie były tylko papierki, tylko moje studia to były, to była nauka i świetna zabawa, integracja i zbieranie na przyszłość. Może nie powiem kontaktów, ale przyjaźni i znajomości, które mogą nam się przydać w życiu.
2: I dla niektórych to najpiękniejsze lata.
4: Dla mnie na pewno.
2: Oby, oby dla każdego. Macie takie poczucie, że dzisiaj studenci potrafią się integrować? Czy naprawdę trzeba się nagimnastykować i stworzyć masę pomysłów, masę wydarzeń, żeby po prostu ich przyciągnąć?
3: To może ja odpowiem, ponieważ wczoraj właśnie koordynowałam e-sport. Było ponad 100 osób i od nas z uczelni i ze szkół średnich. Uważam, że integracja była super, mimo że graliśmy w gry komputerowe. To i tak ta integracja była, bo nawet w tej poczekalni, jak się oglądało tego streama, to były rozmowy, były jakieś żarty, była naprawdę fajna atmosfera. Dzisiaj mamy akurat turniej planszówkowy i też od samego rana przyszli już ludzie grać po prostu w te gry różne. Mamy kilka gier i też jest świetna integracja.
4: Stanowisk. 11 tak. Stanowisk mamy. Ja akurat zanim tutaj przyjechałam do Państwa, to wszystko rozstawiałam i organizowałam, także byłam bardzo, bardzo mile zaskoczona, że te osoby po prostu już o godzinie 10, jak się zaczynał, już mieliśmy osoby chętne, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest trudno te osoby przyciągnąć. Trzeba po prostu wiedzieć jak i trzeba znaleźć ten złoty środek i to, co ci ludzie naprawdę chcą robić, bo faktycznie czasami jest tak, że jakiś pomysł jest nietrafiony, ale najważniejsze, co my możemy tak naprawdę zrobić, to się nie przejmować, nie udało się coś, idziemy dalej, organizujemy kolejne świetne wydarzenie. I tak to powinno wyglądać. Każdy odnosi porażki, ale najważniejsze jest to, żeby na tych porażkach się uczyć, a nie się załamywać i odpuścić.
2: A dlaczego wybrałyście studiowanie właśnie w Łomży, a nie była to Warszawa, Białystok, Olsztyn, czyli te nasze najpopularniejsze kierunki?
4: Ja chyba jestem rodzinna, więc z mojej strony to było to, że nie chciałam się wyprowadzać daleko od rodziny. Miałam dwie opcje, albo wyjechać i studiować tam, gdzie mieszka mój tata w Szkocji, albo zostać w Łomży z mamą i z resztą rodziny. No ja też mam synka, 4-letniego, więc ja po prostu mogłabym i do Warszawy jechać i wszędzie, ale ja nie lubię tłoku, a jednak Łomża jest fajnym miastem. Nasza uczelnia pnie się coraz wyżej, są coraz lepsze tak naprawdę sprzęty i poziom nauczania. Nasza uczelnia rośnie corocznie. Staramy się, żeby było jeszcze więcej kierunków niż mamy do tej pory. I nie uważam, że taki wyjazd jest, nie uważam, że jest zły. Każdy ma swoje zdanie, ale nie uważam też, że jest dobry. Skoro mamy coś dobrego na miejscu, to po co szukać gdzieś indziej?
2: To dlaczego z tego nie korzystać? A jak to jest w twoim przypadku?
3: Ja postawiłam na po prostu rozwój swojej wiedzy praktycznie, gdyż nasza uczelnia ma po prostu profil praktyczny. Na uczelni u nas bardzo dużo wykładowców są po prostu praktykami. Tak jak ja studiuję prawo, ja mam zajęcia z radcami prawnymi, z sędziami, z prokuratorem i oni naprawdę są w stanie przekazać bardzo fachową wiedzę na podstawie tego, co robią na co dzień.
2: Macie takie poczucie, że przekazywanie tej edukacji jest na wysokim poziomie?
3: W moim przypadku tak.
4: Tak.
2: Bo jest. Iza studiuje prawo, a Patrycja?
4: Dietetykę.
2: Dietetykę, mhm.
3: Tak, więc można na pewno bardzo dużo rzeczy dowiedzieć się takich na przyszłość. Jest to bardzo dobre przygotowanie do zawodu. Takie bardzo praktyczne. Nie tracimy czasu, tak kolokwialnie mówiąc, na niepotrzebne rzeczy, tylko uczymy się już właśnie pod pryzmat tego zawodu, pod pryzmat ewentualnie przyszłej aplikacji. Jest naprawdę super.
2: Jakie zalety widzicie w studiowaniu właśnie w takim mniejszym mieście, jak Łomża?
4: Przede wszystkim wydaje mi się, że w takim mniejszym mieście to jest raz komfort, bo nie ma tylu ludzi, no nie ma co się oszukiwać, nie ma też tylu niebezpieczeństw, ale jednocześnie łatwiej o taką integrację, o pomoc wzajemną, bo to jest mniejsze miasto. Przykładowo ja do Rubikonu, do domu studenta, ze swojego domu mam dosłownie 5 minut piechotą, więc w razie gdyby ktokolwiek stamtąd potrzebował pomocy i by do mnie zadzwonił, żebym przyjechała, bo jestem po to, żeby pomagać, zważywszy na to, jaką pełnię funkcję, ja jestem otwarta na to, jeżeli ktoś by potrzebował pomocy. Nawet z osób, które dopiero wybierają się na naszą akademię, można mnie śmiało znaleźć na Facebooku i ja podpowiem, pomogę. I ja wszędzie mam blisko. Każdemu mogę pomóc, do każdego przyjechać. Tak samo tutaj zawsze koleżanka ze mną jeździ na uczelnię, żeby nie musiała dojeżdżać komunikacją miejską, chociaż też jest super to, że mamy ją darmową. Ale możemy po prostu się zbierać w większe grupy. Łatwiej jest nam się integrować, łatwiej jest nam się spotkać na mieście. Na uczelnię też mamy blisko.
2: W Łomży też można poczuć takie prawdziwe studenckie życie?
5: Tak, mimo że no mamy te mniejsze grupy, jednak na Akademii Łomżyńskiej nie ma co się oszukiwać, bo u mnie w grupie jest 17 osób, mamy bardzo mały rok, a w takiej Warszawie będzie kilkaset osób. Tylko w takiej Warszawie, w takim momencie, kiedy jest kilkaset osób na roku, jest się po prostu numerem albumu. To nikt nie wie, że ja jestem Iza, ja jestem numer z albumu. A jak jest 17 osób w grupie, no to już no ludzie wiedzą po prostu, że ja jestem Iza i przez to właśnie jest lepsza ta integracja i jest też bardziej indywidualne podejście, przez to też wydaje mi się, że ta wiedza jest tak lepiej przyswajana. I też no, jako samorząd my stawiamy na tą integrację nie tylko studentów, ale też studentów i pracowników.
4: I władzę.
5: Tak, tak jak było na przykład na śniadaniu. Jedliśmy śniadanie wszyscy razem, czym zaczęliśmy nasze juwenalia i uważam, że jest to piękne.
4: Ja uważam osobiście, że taka rzecz, którą kocham i to dosłownie kocham na naszej uczelni, to jest to, że nawet wykładowcy, z którymi nie miałam styczności, i to nawet nie jako wiceprzewodnicząca, ale jako osoba, która byłaby na ich przedmiotach, idąc po prostu korytarzem, słyszę: cześć Patrycja. Nawet od wykładowców, których dopiero co poznaję, no bo wiadomo, są inne wydziały, z którymi rzadko mamy styczność i oni nas znają. Oni przykładają ogromną wagę do tego, żeby wiedzieć, jak mamy na imię. Dużą wagę przykładają do tego, czy jest wszystko w porządku. Pomagają nam, jeżeli cokolwiek jest nie tak. I to nawet nie pod względem samych ocen, ale jeżeli widzą, że coś jest nie tak, że trzeba na przykład praktyki wydłużyć, to pomagają, kierują, gdzie trzeba pismo odpowiednie napisać. Wszystko próbują nam pomóc, jak się da, żeby tylko było dobrze.
2: Nikt nie jest anonimowy.
5: Dokładnie.
2: Skoro powiedziałyście, dlaczego warto studiować w Łomży, no to musimy jeszcze powiedzieć naszym radiosłuchaczom, co zostało na te tegoroczne juwenalia przygotowane. Jaki jest plan, co przed nami?
4: No to tak, dzisiaj jeszcze do godziny 15 bądź 16, jeżeli będzie wystarczająco dużo chętnych i będą chcieli przedłużyć, to mamy turniej gier planszowych. Jutro z samego rana będzie gra terenowa, ale to może Iza opowie.
5: Gra terenowa będzie na terenie miasta. O ile pozwoli nam na to pogoda, ale obecnie zapowiada się na to, że tak.
2: Trzymamy kciuki, tak, będzie dobrze, więc na pewno się uda.
4: Manifestujemy.
5: Tak, jeśli chodzi o grę terenową, to ruszamy z Rubikonu i idziemy na inne stacje, gdzie dostajemy jakieś zadanka, które po wykonaniu dadzą nam podpowiedź do kolejnej stacji i tak musimy przemierzyć właśnie po prostu nasze piękne miasto. Potem jest pub quiz.
4: Tak, w naszym pub quizie w Rubikonie o godzinie 18 zaczynamy pub quiz, czyli postaw na studenta, czyli naszą wersję postaw na milion, cieszącego się bardzo dużą popularnością programu. Będziemy dosłownie grali w tą grę, będziemy mieli produkty, które będą naszą walutą, będą to produkty piątnicy. I będziemy się na pewno świetnie bawić. Nagrody przez cały tydzień juwenaliowy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Wydaliśmy też na to niemałą kwotę pieniędzy, żeby nie dość, że zaserować dobrą zabawę, to i satysfakcję z wygranej.
3: Tak, i w piątek na pewno najbardziej wyczekiwane wydarzenie, czyli koncert finałowy. Koncert zaczynamy o godzinie 18 u nas na Akademickiej 1. O 19 zaczyna się pierwszy koncert i będą grać Topki, następnie wystąpi Doktor Wodka, potem będzie Filipek i Nel i na końcu wystąpi Kartki.
4: A jeszcze w międzyczasie będziemy mieli taką małą niespodziankę, o której do tej pory nie mówiliśmy, ale między Doktorem Wodką a Filipkiem i Nel wystąpi Technofolk. O, czyli proszę. Zespół, który opiera się na hitach disco w rytmie góralskim.
2: Kto był odpowiedzialny za te wszystkie pomysły? To była jakaś taka burza mózgów? Spotykaliście się i myśleliście, jak zaciekawić?
4: Co tydzień. Przez ostatnie pół roku, co tydzień, czy to online, czy to na żywo, spotykaliśmy się i wszystko dopinaliśmy na ostatni guzik. Zresztą jakby nie patrzeć, dalej jesteśmy w kontakcie z artystami, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, żeby oni byli zadowoleni, żebyśmy my byli zadowoleni, więc praca się nie kończy. Podejrzewam, że nasza praca to się skończy w piątek o godzinie 4 rano dopiero.
2: A skąd czerpaliście inspiracje?
3: Ja tylko jeszcze przypomnę, że w sobotę mamy after party w klubie 5-4 i będzie koncert Ksokso, więc nie kończymy po koncercie.
4: Tak, tylko że tam już oczywiście z naszej strony będzie to już troszeczkę mniejszy wkład, więc będziemy mogli też my wypocząć. Tak, jako
2: ale będzie można sobie to świętowanie przedłużyć.
4: Tak, i tutaj też zapraszamy wszystkich, bo wszyscy są mile widziani na tym koncercie, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, my chcemy się integrować z całym miastem, a nie tylko z samymi sobą.
2: No to jeszcze o te inspiracje chciałam zapytać.
3: Tylko dopowiem, że na legitymację studencką można wejść na koncert Ksokso za darmo.
2: O właśnie, więc warto studiować i warto mieć
3: legitymację. A jeśli chodzi o inspiracje, to myślę, że są to po prostu inni ludzie. Bo jednak chcąc wpasować się w gusta innych studentów, pracowników, czy innych po prostu mieszkańców miasta Łomża, trzeba brać pod uwagę to, co oni chcą.
4: I co lubią.
3: I na przykład z tego powodu organizowałam e-sport, bo mamy u nas na uczelni informatyków, między innymi, albo po prostu osoby, które lubią grać w gry. Dlatego też wczoraj było nas ponad setka.
4: Ja nie chcę nic mówić, ale ty informatykiem nie jesteś, a też gdybyś mogła, to byś z nami w Lola pograła.
3: No o tym właśnie mówię i też większość młodych na przykład słucha rapu, więc chcąc dopasować się do młodych, wybraliśmy dwóch raperów na nasz koncert i to myślę, że największą inspiracją są po prostu ludzie i ich gusta.
2: Myślicie, że trafiliście właśnie w te gusta mieszkańców, studentów, licealistów, tak jak wspominałyście na samym początku?
4: Myślę, że tak. A dlaczego? To wydaje mi się, że nasza komisja do spraw wydarzeń, która zajmowała się organizacją całego tygodnia, składa się z 20 osób. Każdy z nas ma inne gusta, dlatego każdy z nas przygotowało inną aktywność w tym tygodniu, więc nie jest to pomysł jednej osoby. To są pomysły 20 osób, które każde dołożyło swoją cegiełkę, coś, co samo chciałoby robić. Przez co myślę, że do szerszej publiki jesteśmy w stanie się dokopać, bo sami w szerszym gronie decydowaliśmy, co będzie. Co do artystów, wydaje mi się, że tak samo to było, ponieważ my jesteśmy tutaj raczej z Izą team hip-hop i rap, mimo wszystko, ale też w tych 20 osobach był team disco polo. Z tego względu były wzięte Topki, z tego względu też w sumie było wzięte Technofolk, bo oni właśnie te disco w góralskim stylu nam zaserwują, które jest naprawdę fajne. Z tego, co się orientuję, to będą mieli skrzypka, który będzie grał na żywo. Także to też będzie widowiskowe na pewno i bardzo fajne. I wydaje mi się, że staramy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie, żeby nie było pojedynczych osób, które powiedzą super, świetnie było, a reszta, żeby była niezadowolona.
2: Czyli w Łomży w najbliższych dniach będzie się działo. Zachęcamy do tego, żeby świętować razem z wami, ze studentami. To, co mi się bardzo spodobało, to nie stawiamy na milion, a stawiamy na studentów. I niech to będzie hasło właśnie w Łomży. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Patrycja Pawłowska, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Akademii Łomżyńskiej, a także Iza Chrostowska, członkini tego właśnie samorządu, były gości. gośćmi na antenie Radia Nadzieja. Bardzo Wam dziękuję. Świętujcie, niech to będzie wyjątkowy czas.
5: Dziękujemy również.
4: Dziękujemy.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szynowski.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. Już 14 czerwca o 5:39 ruszy pierwszy pociąg regionalny.

0: Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich Państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
1: Na naszej stronie radionadzieja.pl można sprawdzić rozkład pociągów, a także ceny biletów z Łomży do Białegostoku. 61-latek skazany za znęcanie się nad żoną nie uniknie więzienia. Mężczyzna został zatrzymany przez kolneńskich policjantów w Małym Płocku i najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Dzielnicowi z Kolna zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Mundurowi wiedzieli, że jest on poszukiwany i przebywa na terenie gminy Mały Płock. 61-latek poszukiwany był przez łomżyński sąd za to, że od ponad roku znęcał się nad żoną. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Małego Płocka. Twierdził, że był świadomy tego, że za popełnione przestępstwo będzie musiał odbyć wyrok pozbawienia wolności.
1: Mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie będzie przebywał przez następne 4 miesiące. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży stawia na sztuczną inteligencję. Przedsiębiorstwo jest już po pierwszych rocznych testach jednego z kotłów. Prezes MPC Radosław Żegalski przyznaje, że AI pomaga optymalizować działania i przyczynia się do wydłużania pracy bezawaryjnej. Podkreśla, że sztuczna inteligencja nie wygryzia człowieka, a ma być jedynie pomocnym narzędziem.
3: To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bezawaryjnej. I to jest po prostu główne. A to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień. Także po prostu walczymy. Grupy remontowe, uzbrajamy też w sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potem nam uciekają.
1: Odbyły się także pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji na kotle parowym. Radosław Żegalski przyznaje, że w planach jest również badanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przy prowadzeniu hydrauliki sieci cieplnej. Muzyka, taniec i międzypokoleniowa energia opanują już w najbliższą niedzielę Centrum Ostrołęki. Na Placu Wolności odbędzie się tegoroczny Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora. Od godziny 13.30 mieszkańcy będą mogli zobaczyć występy grup tanecznych, koncerty, a także artystyczne prezentacje seniorów i młodzieży, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik Urzędu Miasta Ostrołęki.
4: To wyjątkowe, pełne radości i pozytywnej energii wydarzenie pod bardzo ciekawą nazwą Nie liczę godzin i lat corocznie integruje Ostrołęcki mieszkańców w różnym wieku. Podczas wydarzenia swoje talenty i pasje zaprezentują seniorzy, dzieci oraz młodzież. Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program atrakcji artystycznych i muzycznych. Na scenie zobaczymy zespół pieśni i tańca Kurpie, utalentowaną grupę taneczną z Ostrołęki DM Crew, przedszkolaki z przedszkola miejskiego nr 5, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Plus, zespół Cyganeria i Piątniczanów.
1: Nie zabraknie także regionalnych smaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych inicjatyw społecznych.
4: W trakcie występów muzycznych będzie można odwiedzić 3 bardzo ciekawe strefy. Strefę smaku, gdzie czeka wiele regionalnych specjałów na stoiskach kół gospodyń wiejskich oraz pyszny darmowy gulasz przygotowany dla uczestników. Strefę lokalnych inicjatyw, gdzie zaprezentuje się Ostrołęckie Koło Gospodyń Miejskich i strefę promocyjną ze stoiskiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie mieszkańcy Ostrołęki będą mogli spotkać się z doradcami i uzyskać informacje o aktualnych programach i możliwościach wsparcia.
1: Wieczorem na scenie pojawi się Wojciech Jackowiec z przebojami czerwonych gitar. Wspólna zabawa potrwa do 21:00. Pozostajemy jeszcze w temacie dobrego muzycznego nastroju. Największe przeboje Anny Jantar ponownie zabrzmią, tym razem w Czyżewie. W najbliższy wtorek w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert Anna już nie mieszka tu, przygotowany z okazji Dnia Matki. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i ponadczasowych hitów jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaprasza Katarzyna Kostro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
5: Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy Anna już nie mieszka tu. Wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia z Czyżewa, wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca. I właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat, czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te

0: muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki.
1: Wstęp na wydarzenie jest otwarte. Początek koncertu o godzinie 17:00.
2: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
0: Po reklamie.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Markiem Budzichem, porozmawiam o sprawach związanych z rejestracją zwierząt i kołami gospodyń wiejskich. Posiadaczom zwierząt przypomnimy o ciążących na nich obowiązkach oraz ważnych terminach, a koła gospodyń wiejskich zachęcimy do wzięcia udziału w skierowanym do nich naborze. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od nowych przepisów, które dotyczą większości osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie, także tych robiących to wyłącznie na własne potrzeby. Proszę powiedzieć, czego dotyczą zmiany?
2: Zmienia się przede wszystkim zakres obowiązków rejestracyjnych. Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt wymagają, aby każdy, kto posiada zwierzęta w swoim gospodarstwie, zarówno w celach produkcyjnych, jak i na własny użytek, został wpisany do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Takie osoby muszą uzyskać lub jeśli już posiadają, to zaktualizować weterynaryjny numer identyfikacyjny, a następnie dane uzupełnić w systemie agencyjnym IRZ+, który jest prowadzony oczywiście przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na dopełnienie tych obowiązków mija 18 czerwca, więc naprawdę już zostało niewiele czasu, aby tych formalności dopełnić.
1: Doprecyzujmy, kto musi pamiętać o dopełnieniu formalności?
2: Mówimy tutaj o hodowcach bydła, świń, owiec, kóz i koni. Jak już wspomniałem, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność z przeznaczeniem produkcyjnym, czy utrzymują zwierzęta na własne potrzeby, nowe przepisy obejmują także posiadaczy pasiek, sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt, czy hodowli psów i kotów. Wyłączeni ze stosowania nowych przepisów są jedynie właściciele zwierząt domowych oraz lecznicy dla zwierząt.
1: Skoro wiemy, kogo dotyczą zmiany, to teraz zapytam, co konkretnie trzeba zrobić do 18 czerwca?
2: Należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Dotyczy to zarówno osób rozpoczynających działalność, jak i rolników posiadających zwierzęta kopytne zarejestrowane w agencji, którzy dotychczas nie podlegali obowiązkowemu zgłoszeniu w inspekcji weterynarii. Hodowcy, którzy numer WNI posiadali już wcześniej, powinni sprawdzić, czy ich dane są aktualne i nie wymagają uzupełnienia. Po uzyskaniu lub potwierdzeniu numeru konieczne jest zarejestrowanie działalności albo aktualizacja danych w systemie IRZ+.
1: Jakie informacje trzeba przekazać do powiatowego inspektoratu weterynarii?
2: Należy podać podstawowe dane o gospodarstwie, czyli jego dokładne położenie, opis obiektów oraz gatunki i liczby zwierząt. Konieczne jest też określenie rodzaju prowadzonej produkcji i ewentualnych działań zwiększających ryzyko, na przykład sprzedaży zagranicznej.
1: Co wówczas, gdy ktoś nie zdąży tego zrobić w wyznaczonym terminie?
2: Funkcjonowanie gospodarstwa może zostać bardzo mocno utrudnione. Brak rejestracji oznacza, że hodowca nie sprzeda legalnie swoich zwierząt ani produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego ponownie przypominam, że termin mija 18 czerwca. Warto działać z wyprzedzeniem, zwłaszcza, że powiatowy lekarz weterynarii ma 30 dni na wydanie numeru identyfikacyjnego. Także dopełnienie jest jakby tych formalności niezbędne w jak najszybszym terminie.
1: Dużo mówi się od jakiegoś czasu o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Jaki ma on związek z agencją kojarzoną do tej pory ze zwierzętami gospodarskimi?
2: Tak, eksperci tutaj z Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt pod moim nadzorem brali aktywny udział w pracach dotyczących tworzenia i opiniowania projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, w skrócie KROPiK. Jej wprowadzenie ma na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów w Polsce poprzez obowiązkowe znakowanie i rejestrację. Dzięki tym zapisom ustawy o KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem, podmiotem prowadzącym schronisko lub z organizacją zapewniającą tymczasową opiekę. I po tym wstępie mogę odpowiedzieć na zadane przez panią redaktor pytanie. Otóż zgodnie z projektem tej ustawy my, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mamy odpowiadać za budowę i obsługę bazy komputerowej.
1: Mówił pan o pracownikach, którzy odpowiadają za prowadzenie ewidencji. Tych jest w agencji sporo. Wiem o tym z wcześniejszych rozmów, chociażby z dyrektorem wspomnianego przez pana departamentu. Najpopularniejszym systemem, bazą dla rolników jest aplikacja IRZ+. Powiedzmy o niej kilka słów.
2: Dokładnie tak. Aplikacja IRZ+ jest nieustannie rozwijana oraz udoskonalana, czyli zarówno przez dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa, jak i w odpowiedzi na potrzeby i sugestie rolników, zwłaszcza w zakresie poprawy intuicyjności i ergonomii tej aplikacji. Skorzystam z okazji, by szczegółowo opowiedzieć o udostępnionej ostatnio funkcjonalności umożliwiającej elektroniczne uzyskanie zgody na przemieszczenie świń. Zaznaczam, że rozwiązanie to ma charakter dobrowolny i nie wyklucza stosowania dotychczasowych zasad. Cały ten proces odbywa się poza agencją, która dostarcza funkcjonalność w aplikacji oraz jest jej administratorem technicznym, czyli odpowiada za to, by przyciski działały, serwery były sprawne, a formularz poprawnie się wysyłał.
1: Jak to wygląda z perspektywy posiadacza świń?
2: Przesyła on elektronicznie zgłoszenie zamiaru przemieszczenia do powiatowego lekarza weterynarii, otrzymuje zgodę w formie elektronicznej, a następnie przemieszczenie zwierząt bez konieczności posiadania papierowego świadectwa zdrowia. To rozwiązanie jest rekomendowane ze względu na szybkość i wygodę. Należy jednak pamiętać, że decyzja merytoryczna o jego zastosowaniu należy wyłącznie do inspekcji weterynaryjnej. Czyli jeżeli posiada świń z różnych względów, na przykład brak dostępu do internetu, brak umiejętności obsługi komputera lub preferencja formy tradycyjnej, czyli nie chce skorzystać z nowej funkcjonalności WRZ+, ma pełne prawo realizować przemieszczenia na dotychczasowych zasadach. Czyli oznacza to, że konieczność uzyskania od lekarza weterynarii papierowego świadectwa zdrowia zwierząt przed ich transportem.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze kilka słów do kół gospodyń, które powinny się zainteresować uruchomionym przez agencję w poprzednim miesiącu naborem.
2: Tak, przyznam, że nie nadzoruję przyjmowania wniosków, ale odpowiadam za Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, do którego musi być wpisana organizacja, która chce uzyskać wsparcie. Obecnie mamy w całym kraju ponad 19 tysięcy wpisów, najwięcej na Mazowszu i Wielkopolsce.
1: Przypomnijmy, na co można przeznaczyć pomoc.
2: Taką pomoc możemy przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, realizowanie przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, czy też krzewienie kultury ludowej.
1: Od razu w imieniu kół zapytam też o stawki pomocy.
2: O 8 tysięcy mogą ubiegać się koła, które tworzą nie więcej niż 30 osób, 9 tysięcy koła, które liczą od 31 do 75 członków, i koła, w których w skład wchodzi ponad 75 osób, jest to kwota 10 tysięcy złotych. A aktualna pula na rozdysponowanie wynosi 140 milionów złotych.
1: Czy to jest kolejny nabór, który agencja przeniosła do internetu?
2: Tak, jest to istotna zmiana, o której muszą pamiętać koła. Jest to sposób składania wniosków o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych agencji. Osoby potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu tego wniosku mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych agencji. I jeszcze termin, wnioski przyjmowane do końca września, chyba że pieniądze wyczerpią się wcześniej. Także zachęcam też, żeby nie odkładać formalności na ostatnią chwilę.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie tylko przekazuje dotacje dla kół gospodyń wiejskich.
2: Owszem, staramy się również pokazywać ich działalność oraz doceniać i promować aktywność kół. A przedsiębiorcze gospodynie i przedsiębiorczy gospodarze mają się czym pochwalić, czego dowodzą między innymi organizowane dla nich ogólnopolskie, jak i regionalne konkursy, w tym cieszący się dużą popularnością chociażby konkurs kubek, dzbanek czy makatka, rękodzieło to jest gratka, który miał dotychczas 3 edycje, oraz nasz konkurs filmowy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wieś nam w duszy gra. Może i w tym roku również uda się nam coś wspólnie zrobić i zgodnie z motto takim agencyjnym dobrze jest mieć wsparcie i patrzeć w tym samym kierunku.
1: Dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie, naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Marek Budzich. Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy na tym dzisiejsze wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09. Wszystkich zainteresowanych odsłuchaniem naszych porankowych rozmów zapraszam na stronę 7:09.pl i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

0: poranka.
1: A dzisiejszym gościem poranka 7:09 jest poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się gorąco Mazowszu, Podlasiu, no i oczywiście Warmii i Mazurom.
1: O, bardzo dobre informacje, bardzo dobry research, rzeczywiście tak, na falach jesteśmy tu słyszani, a jeśli chodzi o internet, no to oczywiście w całej Polsce, jeśli nie na świecie. Dobry humor, mimo tego, co się wyprawia z obecnością, czy też nieobecnością, nieprzyjazdem wojsk amerykańskich do Polski w ramach rotacji?
2: No, należy rozdzielić trochę tutaj politykę od prywatnego humoru, no bo przecież z panią rozmawiam.
1: Nie, no jasne, też nie możemy siedzieć i płakać, trzeba działać.
2: Jestem po prostu wkurzony politycznie. Najgorsze jest to, że czasami już brzydko mówić zaczynam i jak patrzę, jak na moich oczach rozkłada się państwo, które już było, naprawdę było o pół kroku od tego, żeby można było mówić, że rośniemy w potęgę europejską, no to teraz się cofamy w tempie niespotykanym w Europie. Jesteśmy przedostatnim państwem w Europie, które się, proszę państwa, najbardziej zadłuża. Po prostu prawie rekordzistami, tylko Rumunia jest przed nami.
1: A co z tymi wojskami? Czyja to jest wina, że do tej rotacji nie doszło? Bo J.D. Vance mówi o opóźnieniu redukcji, chociaż to takie chyba takie gładkie słowa, że ostatecznie decyzje nie zostały podjęte, ale mówi też o tym, że Polska jest w stanie się sama obronić. No to jest oczywiście miłe pytanie, czy prawdziwe i czy to nie jest taki argument, a wzmocniliście się mocno, kupujecie od nas sprzęt i sami się obronicie, więc my tu nie jesteśmy potrzebni.
2: Dotykamy polityki wyższych lotów. To jest tak, że Amerykanie bacznie obserwują scenę polityczną w Polsce, bo my dla Ameryki w Europie jesteśmy bardzo ważnym krajem, dlatego że przede wszystkim nie ufają Niemcom, nie ufają Francuzom i mają rację, że nie ufają. Innych krajów jakoś nie biorą pod uwagę. I powiem państwu, że patrząc na Polskę jak na taki lotniskowiec na oceanie szaleństwa, Amerykanie starają się prowadzić politykę skutecznie. To znaczy, że jeżeli Donald Tusk codziennie mówi co innego, to znaczy, że on nie jest politykiem, tylko jest graczem pod czyjeś dyktando. No i tutaj zasady tej gry dyktują Niemcy, a Donald Tusk tylko czasami wrzuca jakieś tam hasło, że za 3 miesiące będzie wojna albo za 4 miesiące, co jest absolutnym nieodpowiedzialnością z jego strony.
1: No właśnie, tak.
2: Straszenie wojną.
1: Powiedział, że za kilka miesięcy wojna wybuchnie. Domyślę, że Rosja zaatakuje kraje NATO. To gdzie jest jakaś powszechna mobilizacja, nie wiem,
2: do działania? Muszę powiedzieć, że akurat regiony polskie, które wymieniłem na samym początku, to są regiony, które są najbardziej, ale to najbardziej zagrożone właśnie taką fantazją Donalda Tuska, ponieważ ma z Królewcem, w którym, co by nie powiedzieć, są skoncentrowane wojska rosyjskie i tutaj naprawdę żartów nie ma. Natomiast dla krótkoterminowych celów politycznych opowiada takie herezje i straszy wojną, no to on prowokuje tą wojnę. Ja cały czas mówię, że w tej schizofrenii politycznej Donalda Tuska, która się kręci naokoło mam władzę albo nie mam władzy, proszę państwa, rodzą się myśli, które mogą doprowadzić do tego, że on, żeby uratować swoją władzę, jest gotowy po prostu rozpocząć taką wojnę. No. I różnego rodzaju prowokacjami. Teraz Amerykanie na to z przerażeniem patrzą, no bo jakby nie powiedzieć, premier rządu polskiego jest tutaj osobą jak najbardziej decyzyjną w tych sprawach. Prezydent raczej może tupać nogami, natomiast prezydent tutaj w prerogatywach swoich z całą pewnością nie wprowadzi stanu wojennego, ani nie ogłosi tutaj wojny, chyba żeby takowa była. Tylko dlatego, że Tuskowi potrzebne jest to do wprowadzenia atmosfery wojennej w Polsce, która pozwoli mu na zadłużanie państwa po 400 miliardów rocznie, który, zobaczcie państwo, jaki cyrk będzie z tym safę. Ja to mówię już od miesięcy. Ten cały system zadłużania państwa, proszę państwa, to jest część programu anihilacji Polski. No, ja nie wiem, czy państwo już wiecie, Pewnie tak, bo miesiąc temu Brandenburgia, proszę Państwa, wpadła na pomysł, żeby już zbudować region z Polską gospodarczy. Oni już na ten pomysł wpadają. Czyli inaczej mówiąc, Republika Federalna Niemiec to jest federacja landów i oni tak sobie kombinują, żeby Polska była jednym z tych landów, czy do Wisły, czy do Bugu, to nie wiem. Natomiast plany takie są.
1: Czyli chcą nas gospodarczo, militarnie skolonizować? No.
2: Tak, tak. I teraz najlepszy przykład był, proszę Państwa, jak budowaliśmy system obrony powietrznej i zakupiliśmy baterie Patriotów. To są 32-pakietowe wyrzutnie, najnowsze w zasadzie na świecie, Patriotów. No i z radarami, których Niemcy nigdy nie dostaną do swoich łap. No więc Niemcy wpadli od razu na pomysł, że oni też zbudują taką żelazną kopułę. Tylko tyle, że... No jakby część już z tej kopuły jest. Czyli wykorzystają to, co mamy, do obrony własnego terytorium. No. Więc Niemcy pragmatycznie podchodzą. Ja nie mam pretensji do Niemców, dlatego że oni wykorzystują głupotę co niektórych polityków.
1: Trudno, którzy... żeby swoich interesów nie realizowali, skoro tak. mogą.
2: Prawda? No to przecież, no, a to wszystko im się tak udaje. No proszę zobaczyć teraz Paulinę Henik-Kloskę, która występuje w Sejmie i mówi, podczas kiedy chcieliśmy ją odwołać ze stanowiska, i mówi, panie premierze, melduje wykonanie zadania, Dolna Odra nie będzie spławna, bo budowanie teraz Parku Narodowego oznacza, że Dolna Odra nie będzie, że w ogóle Odra nie będzie spławna. Co to oznacza? Że Polska znowu nie będzie zarabiała miliardów złotych na połączeniu Czech z Bałtykiem. No. I powiem, że to jest po prostu, no, to jest coś nieprawdopodobnego. My mamy autentycznie piątą kolumnę. I ta piąta kolumna działa na korzyść Niemiec w sposób tak jaskrawy, że trzeba być ślepcem, żeby tego nie widzieć. No.
1: To czyją winą jest to, że ci żołnierze amerykańscy tutaj na razie nie przyjadą, jak słyszymy o tej opóźnionej rotacji? To jest wina polityki Donalda Tuska? Czy to jest wina Donalda Trumpa? Bo geneza trochę jest taka, że kanclerz Merz krytykował Donalda Trumpa za jego operację w Iranie. No a ucierpi na tym Polska, tak pisze Jacek Sariusz-Wolski.
2: Ale to znaczy z Rammstein też są wyprowadzane wojska. W jakiejś tam części walczymy o to, żeby one do Polski trafiły. Natomiast one nie trafią, dlatego że Donald Tusk do tego nie dopuści. On będzie co innego mówił, co innego będzie robił. Proszę... Pani redaktor i drodzy Państwo, zrozumieć, że interesy niemieckie w Europie polegają na tym, że albo są hegemonem, albo nie są hegemonem. Unia Europejska jest narzędziem, które daje Niemcom profity jako jedynemu państwu. I gdybyśmy teraz wzięli sobie wszystkie tabelki przed siebie, położyli, to zobaczymy, że jedynym beneficjentem Unii Europejskiej są Niemcy. I powiadam Państwu, coraz więcej już ludzi o tym mówi, coraz częściej to słyszę, za chwilę strefa euro padnie. I co zostanie? Niemcy powiedzą, wprowadzamy markę i tyle. I co ciekawe, że oni marki mają przygotowane już na wprowadzenie ich do obrotu finansowego. Więc my jesteśmy w tej chwili aktorami w teatrze, o którym nie mamy pojęcia, w co Niemcy grają. Niemcy grają po pierwsze na siebie, to nie jest nic dziwnego. Mają swoich, że tak powiem, ludzi w rządach, tak jak Donald Tusk, bo przecież no, Weber powiedział wyraźnie, naszym przedstawicielem, Weber to jest prezes największej partii w Europie. On był premierem Monachium, to jest... ojej. No dobrze, zaraz sobie przypomnę. No i teraz w głowie
1: I
2: mi to...
1: Powiedział, że tak, że Donald Tusk jest przedstawicielem czyim?
2: Ale chodzi o to, Monachium jest, kurczę, w Landzie...
1: Bawaria.
2: Brawa Bawarii, o jak ja mogłem zapomnieć, no, w Bawarii. I tenże człowiek, bardzo usytuowany dobrze w Niemczech, mówi naszym przedstawicielem, naszym Niemców przedstawicielem w Polsce jest Donald Tusk. No to jak jaśniej to można określić, jak jaśniej, no. Więc myślę sobie, że Donald Tusk się z tego nie wymiga. I tyle, no już, że tak powiem, to już gołym okiem widać, a już na pewno Amerykanie to widzą, że czym innym są interesy polskie, czym innym są interesy rządu polskiego, no. I dzisiaj...
1: A gdzie w tej układance jest prezydent Karol Nawrocki, który ma tak świetne rzekomo, albo nie rzekomo, może naprawdę, z Donaldem Trumpem? Dlaczego milczy w tej sprawie? Działa jakoś zakulisowo w sprawie tych żołnierzy? No bo usłyszał od Donalda Trumpa, że ta obecność amerykańska cały czas będzie w Polsce, że może nawet ci żołnierze z Ameryki tu przyjadą. I co? To prezydent amerykański rzuca słowa na wiatr. Jak pan ocenia tutaj Donalda Trumpa?
2: Panie redaktor, ja mówię, że to jest pewnego rodzaju ścieżka. To znaczy Andrzej Duda bardzo dobrą robotę zrobił. No i w ogóle Polonia Polska przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych robotę zrobiła, bo Donalda Trumpa wybrała.
1: No tak, on to podkreślał.
2: I teraz tak. I to kilka razy. Więc Andrzej Duda, jego następca, Karol Nawrocki, mają rewelacyjne stosunki z Donaldem Trumpem, który widzi, że Polska chce brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, a nie Niemców. A Niemcy chcą to wykorzystać, tak? I powiem państwu, że ta brygada, którą na Litwie Niemcy osadzają, to ona ma 300 żołnierzy. Pytam się, 300 żołnierzy? Co może 300 żołnierzy. Więc to są wszystko tylko takie zajawki, takie w ogóle, nie wiem, czy państwo wiecie, że żeby nam do Polski przyjechała na przykład francuskie brygady pancerne z pomocą, to mamy to w NATO obliczone na 45 dni. No to przecież to jest jakiś dom wariatów po prostu. No, Niemcy...
1: Czyli chcesz się obronić, broń się sam po prostu.
2: Tak, Niemcy, na przykład teraz, Francuzi, jak konflikt wybuchł na Ukrainie, chcieli doposażyć swoje czołówki w Rumunii, proszę państwa, 800 żołnierzami. To proszę sobie wyobrazić, że Niemcy nie przepuścili ich przez własne granice. No więc z kim my mamy do czynienia? Oni popłynęli, proszę państwa, nie uwierzycie, przez Morze Śródziemne. Popłynęli ci żołnierze francuscy przez Morze Śródziemne. Jakie kłopoty Niemcy sprawiali? Kazali skanować paszporty, pisać, ile mają dzieci, gdzie mieszkają, ci wszyscy żołnierze, którzy tam jadą. Niemcy to jest jeden wielki dom wariatów.
1: Ale jest jeszcze, panie pośle, jeszcze jedna odsłona tej sprawy, bo jak to jest możliwe, że my dowiadujemy się o tym wszystkim z prasy amerykańskiej, że jakaś notka utknęła w skrzynce tajnej szefa sztabu, że pojechali do... No właśnie, gdzie jest pan Klich, który no ambasadorem nie jest, ale pełni takie obowiązki? Gdzie są jakieś jego relacje z amerykańską administracją? Bo to naprawdę jest uwłaczające, jeśli chodzi o godność państwa polskiego. Teraz wiceministrowie Tomczyk i Zalewski udali się do Stanów Zjednoczonych, a wiceminister Tomczyk wspierał Kamalę Harris w kampanii prezydenckiej.
2: Mamy do czynienia z schizofrenią po prostu i oni zakładają, że skoro w Polsce wygodnie im się żyje z kłamstwa na kłamstwo, to inne państwa też są chłoną informacje podawane w danej chwili, w danym miejscu. Natomiast Amerykanie mają absolutnie wywiad światowy i oni mają po prostu research robiony. No. I tam jest szczerze napisane, dziś mówił to, jutro to mówił, a pojutrze będzie mówił to. No. I ja będę pamiętał chyba do końca życia Tuska, który jechał do Londynu na naradę wszystkich głów państw Europy wtedy, kiedy Ukraina i on mówi, że Europa jest tak wielka i tak potężna, że ma taki potencjał gospodarczy, że sobie sami bez Amerykanów damy radę. Po czym po 8 godzinach wraca i na lotnisku no to bez tej Ameryki to my nic nie zrobimy. No to pytam się, czy
1: bo usłyszał, że w Wielkiej Brytanii nikt nie jest zainteresowany zrywaniem sojuszu.
2: Ale to on tego nie wie, przecież on się szczyci tym, że ze wszystkimi jest po imieniu. To jemu tego nie mówią? No nie mówią, dlatego że to jest paria z Europy. To jest człowiek, którego Angela Merkel za rękę wprowadzała na salony i nie był akceptowalny. Nie, bo człowiek, który zdradza własną ojczyznę, nie jest akceptowalny. Bo jak on zdradza własną ojczyznę, to zdradzi każdego. Więc nie chce nikt rozmawiać z nim po prostu. Wożą go tam gdzieś tam w drugiej klasie, nie przyjmują go na salonach i tyle gadania. A teraz on Tomczyka, dlaczego Tomczyka? Dlaczego premier sam nie jedzie? Dlaczego Tomczyka wysyła? Dlatego, że on tam nie ma wstępu. No to dzisiaj mamy taką dyplomację. I jeżeli Bartoszewski kiedyś mówił o dyplomatołkach, to myślał o chyba Platformie Obywatelskiej jednak.
1: Jeszcze jedna sprawa związana z Amerykanami, czyli Zbigniew Ziobro, który jest w Stanach Zjednoczonych i jak usłyszeliśmy wczoraj, to zastępca sekretarza stanu Christopher Landau poinstruował urzędników, żeby zatwierdzili wizę dla byłego ministra sprawiedliwości. Rozumie pan Zbigniewa Ziobro, że ucieka przed obecnym wymiarem sprawiedliwości? Jak pan odczytuje tę amerykańską pomoc Zbigniewowi Ziobrze?
2: Pani redaktor, albo Zbigniew Ziobro zaniknie w czeluściach więzień polskich, albo, delikatnie to nazywając, albo będzie żył i będzie komentował to, co na jego temat mówią. Czyli on, będąc za granicą państwa polskiego, ma prawo do obrony. W Polsce tego prawa do obrony nie będzie miał. To jest mniej więcej tak, jak z tym, że miasteczkiem gniewu przed KPRM-em. Ogrodzili go, nie dają ludziom ani wody, ani żywności. Po prostu chcą ich wyizolować. Wychodzisz, nie masz prawa powrotu. To samo byłoby ze Zbigniewem Ziobro. Wpuszczają go do więzienia, czyli aż mówiąc osadzają i nie masz żadnego kontaktu z niczym. To mamy doświadczenia już na księdzu Olszewskim, mamy doświadczenia na temat dziewczyn, które wsadzili, a teraz proszą ich, żeby współpracowały z nimi, bo oni sobie rady dać nie mogą z Funduszem Sprawiedliwości. No to jest po prostu to dom wariatów. Nie chcę takiego rządu Polsce. Życzę Polsce jak najlepiej. A więc Tusk wynocha.
1: Czyli rozumie pan Zbigniewa Ziobrę, bo koalicja pewnie jak chciałaby zrobić wokół niego spektakl przedwyborczy, być może to jako
2: oczywiście
1: oś kampanii wyborczej.
2: Trofeum, bardzo dobre określenie. Ziobro miał być trofeum Tuska.
1: Ale jest jeszcze druga strona tej sprawy. Czy to nie będzie szkodziło Prawu i Sprawiedliwości w kampanii? Bo premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie ucieka i on by nie uciekł. Chociaż też jakieś czarne chmury, jeśli chodzi o zarzuty prokuratorskie, się nad nim zbierają.
2: Tutaj szczerze powiem, o zupełnie co innego chodzi. Proszę przypomnieć sobie, że Donald Tusk był upokarzany przez Zbigniewa Ziobrę poprzez przesłuchania w prokuratorze. W prokuraturze pamiętamy, jak 8 godzin był przesłuchiwany, jechał przez całą Polskę pociągiem, ludzie go witali, szli normalnie, o Jezu, co się działo.
1: Tak, pochody do prokuratury.
2: Pochody, tak. Więc to jest to.
1: To jest zemsta?
2: To jest zemsta, to są te emocje. Tusk, proszę państwa, nie rządzi Polską, tylko rządzi emocjami. On kiedyś mówił, że polityka to nie jest działanie dla dobra wspólnego. Polityka to jest zarządzanie emocjami. I on to cały czas robi. Od akcji do akcji. Jest tam pani, ona Bodnar się nie nazywa, jakoś się tam nazywa z Polski 2050, na której stoi klub 25, dobrze mówię, nie, Centrum. I jej męża aresztowano pod zarzutem.
1: Pani Bodnar, Izabela Bodnar.
2: Tak. No więc, proszę państwa, już przykryli to małżeństwami homoseksualnymi. I oni tak przykrywają wszystko, powodując emocje, zakrywają poprzednie emocje. Tylko tyle, że my wszyscy razem w domu wariatów wylądujemy, jeżeli będziemy się tym wszystkim przejmowali. Małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta, koniec, kropka. Co tu dyskutować w ogóle, no?
1: No, jednak dyskutujemy.
2: No. I teraz jest tak, że jeżeli te transkrypcje, jak oni to nazwali w ogóle, będą wprowadzane, trzeba będzie to unieważniać po prostu. Oni muszą wiedzieć, że w Polsce jest to nielegalne, no.
1: Tylnymi drzwiami. Ciekawe, co jeszcze?
2: Ja powiem
1: co,
2: tak, że jeżeli w Wielkiej Brytanii się jeździ lewą stroną, a nie prawą, to znaczy, że Brytyjczyk przyjeżdżający do Polski może lewą stroną jechać?
1: No nie, odpowiedź jest jasna.
2: To jest dokładnie, tu jest Polska. No.
1: Pani pośle, a czy według stanu na dziś wierzy pan w odsunięcie Donalda Tuska od władzy? Czy rysuje się taka koalicja, która mogłaby to zrobić? No Prawo i Sprawiedliwość, co by nie mówić, jest obecnie w rozsypce. Konfederacja jest niechętna do takiej koalicji, więc jak pan widzi tę przyszłość za rok i kilka miesięcy? O, rozłączyło nam się. Halo, tak? Panie pośle, jest pan z nami? Dobra, coś się rozłączyło.
2: Hebelek w prawo albo panom się nie podoba.
1: Ale czy usłyszał pan moje pytanie? Jak pan widzi tę przyszłość za rok i kilka miesięcy, skoro Prawo i Sprawiedliwość w rozsypce, a Konfederacja niezbyt chętna do koalicji?
2: Ja bym Prawo i Sprawiedliwości nie dawał takiej metki. Po pierwsze, to jest bardzo duża partia. Naprawdę duża partia. I tam jest bardzo wielu mądrych ludzi. Każdy z tych mądrych ludzi nie boi się mieć własnego zdania. Ja tylko mówię, szkoda, bardzo żałuję zresztą, że Solidarna Polska została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość, bo dzisiaj mielibyśmy tych mądrych chłopaków, bo to naprawdę i wykształceni, i mądrzy ludzie na zewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i oni by robili dym dopiero razem ze Zbyszkiem Ziobro.
1: A tak idzie to na konto Prawa i Sprawiedliwości, wszystko,
2: tak,
1: co oni
2: tak
1: robią?
2: Tak, wszystko idzie na konto. I szczerze powiem, że tutaj myślę sobie, że bardzo źle sobie to wymyślono. Ja o tym mówiłem na początku tej kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chce wygrać, to nie może tworzyć jednego takiego zmurszałego troszkę organizmu, tylko musi walczyć. A żeby walczyć, trzeba mieć zagony. A tych zagończyków mieli właśnie w Solidarnej Polsce i w innych swoich, że tak powiem, ugrupowaniach, które łącznie mogłyby tworzyć Zjednoczoną Prawicę.
1: Ale panu było... jest chyba bliżej ludzi Morawieckiego, bo jak widzę, w jakich spotkaniach pan bierze udział w różnych częściach naszego kraju, to są ludzie Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki głównie.
2: No to szczerze powiem, że to jest ból serca mojego, dlatego że i Przemka Czarnka uwielbiam, a Mateusza Morawieckiego szanuję. Ja uważam, że sukces Prawa i Sprawiedliwości jest dziełem Mateusza Morawieckiego. I on po nocach już kilka lat nie spał, żeby tą Polskę prowadzić tak, jak trzeba. I to jest dla mnie właściwy kierunek, ponieważ uważam, że bycie premierem to nie jest zaszczyt, tylko to jest obowiązek. Natomiast jeżeli chodzi o Przemysława Czarnka, ja sobie go wyobrażam i będę wyobrażał jako właśnie ministra sprawiedliwości, który z właściwym temperamentem, z właściwą determinacją naprawi trzecią władzę.
1: A Mateusz Morawiecki jednak premierem. A jak pan jeździ tak po Polsce z ludźmi Mateusza Morawieckiego i nim samym, to co mówią? Wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Są podzielone zdania, natomiast wielu popiera Mateusza Morawieckiego, dlatego że podobnie jak ja, proszę państwa, sądzi, że przejęcie władzy... tak będzie, przejmiemy władzę. No i co dalej?
1: No nie wiem.
2: No i co dalej, pytam. No to ja odpowiadam. Mamy Mateusza Morawieckiego i to jest po prostu taki nasz trochę święty graal. I teraz my go wsadzamy na premiera i on wie, które szafy otworzyć. I Polska idzie do przodu. Mamy Grzegorza Brauna, mamy Przemysława Czarnka, mamy ludzi zdeterminowanych do tego, żeby podsumować, czyli inaczej mówiąc, ja nie lubię tego słowa rozliczania, raczej wolę naprawę. Jeżeli są szkody, to panowie, którzy dzisiaj zarządzają Polską, a tworzą czy działają na szkodę Rzeczypospolitej, wymierną szkodę Rzeczypospolitej, powinni prywatnie ponieść konsekwencje w postaci na przykład zapłacenia za szkody. I nie straszyłbym tu więzieniami, tylko po prostu zwyczajnie doprowadził do sytuacji takiej, że jeżeli ktoś marnotrawi środki państwowe, a to jest powszechne, między innymi są do udowodnienia wręcz nawet różnego rodzaju działania rotacyjne, czyli zatrudniają się w firmach, potem się zwalniają, biorą odszkodowania, idą do następnej firmy, potem znowu się zwalniają, biorą odszkodowania, idą do następnej firmy i to są setki milionów złotych, proszę państwa.
1: A jesień to będzie rozwód plus? Czy nie? Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, czyli Mateusz Morawiecki, jego rozwój plus opuszczą, dogadają się?
2: Ja mówię, są ludzie, którzy nie chcą głosować, między innymi dlatego Tusk jest dzisiaj w rządzie, dlatego że część ludzi nie chciała zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to każdy się zużywa troszkę, no. I zagłosowali na Hołownię albo na PSL, to mnie bardzo martwiło.
1: A Hołownia natomiast... dziś mówi, że Donald Tusk jest drapieżnikiem.
2: Drapieżnikiem i
1: o czym on się przekonał doskonale.
2: No tak, ale dlaczego Tusk rządzi? A to dzięki Hołowni rządzi. Więc Hołownia przegapił bardzo ważny moment, bo dotrzymaniem słowa, to jest irracjonalne, co ja mówię teraz, ale dotrzymanie słowa przez niego na temat rotacyjności marszałka doprowadziło do, po pierwsze, PZPR-u na druga osoba w państwie i Donalda Tuska, który się z tego wszystkiego śmieje.
1: Ale
2: bo
1: poszedł na kolację z Jarosławem Kaczyńskim i zostało zniszczone od tego momentu już, wyrzucone poza nawias tej koalicji.
2: Ale się poddał, no przecież on idą. Gons wiedział, że na niego pójdzie fala, no tylko musiał się przygotować psychicznie
1: do tego. No właśnie, może się nie przygotował, nie wiedział, jak duża to będzie fala, jak duży
2: koszt. I to
1: koszt.
2: Uderzenie powinien odtrącić zwyczajnie i tyle. No ma na tyle uścisk dłoni silny, że myślę, że on charakter ma, tylko może on nie znalazł wsparcia, być może zawiódł się na ludziach, których wprowadził do Sejmu, ale uważam, że wtedy 2050 mogło zostać bohaterem.
1: Ale tak się nie stało. I teraz
2: ale tak się nie stało.
1: I tu musimy postawić kropkę, panie pośle, bo o 10 minut przedłużyliśmy naszą
2: niemożliwe
1: rozmowę.
2: No tak.
1: Już mi to pokazują, że kończymy, więc ma poseł Marek Jakubiak był gościem. Poranka 7:09. Do usłyszenia.
2: Kłaniam się.
0: 7:09. Gość poranka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: słuchają Państwo środowego programu Radia Nadzieja. To już prawie godzina 18, 4 minut brakuje. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za krótką chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. To zdanie Pana Jezusa nie zapisane w Ewangelii, lecz przekazane przez świętego Pawła w Dziejach Apostolskich przypomina

i wszystkich zgromadzonych w naszej świątyni parafialnej. Przychodzimy z konkretnymi intencjami, aby Panu Bogu ofiarować szczególnie właśnie te intencje, które mamy w sercu i pragniemy Mu powierzyć. Dzisiaj, drogie dzieci, szczególnie pragniemy też powierzyć się Matce Bożej, aby ona nieustannie była w waszym życiu obecna, prowadziła was, otaczała was swym matczynym płaszczem. Dzisiaj też zdradzę wam pewien sekret. Siostra Lena ma swoje urodziny i za nią też polecamy nasze modlitwy i nasze wszystkie prośby, aby dobry Bóg jej nieustannie błogosławił, umacniał i Matka Najświętsza czuwała przy niej zawsze. A my kapłani w tej mszy świętej polecamy intencje szczegółowe również. Polecamy naszych bliskich zmarłych, świętej pamięci Danutę Zabłocką, świętej pamięci Henrykę, Jana, Wisława, Antoniego Pawłowskich, świętej pamięci Jerzego, Zbigniewa, Zalewskich, Marianny i Stanisława Grabowskich oraz świętej pamięci Agnieszkę Skowrońską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. I na początku tej Eucharystii przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze słabości i nasze zaniedbania. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

się. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem i szczerze się starał trwać w jedności przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie

z Dziejów Apostolskich. Paweł powiedział do starszych kościoła efejskiego: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada, także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, w dzień i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was, a teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując,

trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadził go na okręt. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modli się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowimy jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo Pańskie.
1: Usiądźmy na chwilkę. Kochani bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, słyszeliśmy w Dziejach Apostolskich dzisiaj w pierwszym czytaniu właśnie te słowa: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Co wy myślicie? Czy to jest prawda? No bo nie wmówicie mi, drogie dzieci, że nie lubicie dostawać prezentów. Każdy lubi, prawda? Każdy lubi dostawać prezenty. A dzisiaj właśnie te słowa, które wypowiedział Pan Jezus, one zupełnie co innego nam mówią. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Czy ktoś może ma więcej szczęścia, jest szczęśliwszy, kiedy daje prezent, niż otrzymuje? Jest ktoś taki? Niech podniesie rękę. Kto lubi bardziej dawać prezenty niż otrzymywać? Też ktoś powie, zależy, proszę księdza, jaki prezent ja daję, a jaki otrzymuję. Ale rzeczywiście, zobaczcie, są takie osoby. Tak. I że lubimy dać coś właśnie też z siebie, coś konkretnego. A na przykład jak niedługo mamy Dzień Matki, Dzień Mamy, to na pewno zrobiłyście dzieci piękne laurki. I kiedy jeszcze włożymy w to serce, w jakiś prezent, że sami to wykonaliśmy, to jeszcze większą radość mamy, że ofiarujemy ten prezent dla tej osoby, którą bardzo, bardzo kochamy, która jest dla nas ważna. Na przykład dla mamy, dla taty, na przykład dla przyjaciela, przyjaciółki, kolegi, koleżanki, tak? Dziadka, babci. Zobaczcie. I Pan Jezus pokazuje nam, że właśnie nie jest najważniejsze to, ile otrzymuję, ile mam, ale dużo bardziej ważniejsze jest to, ile daję, ile ofiarowuję. I najpiękniej i najwięcej ofiarowała nam Maryja. Wiecie dlaczego? Bo ona nam ofiarowała swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego urodziła na tym świecie, aby On za nas umarł na krzyżu. Aby On właśnie nas odkupił, zbawił. Dlatego przyjmujemy Go do naszego serca w Komunii Świętej. Opowiem Wam pewną historię, którą opowiadałam tydzień temu dzieciom, o Matce Bożej właśnie, z Fatimy. I słuchajcie, kiedyś, już jakiś czas temu, Matka Boża z Fatimy, kopia Matki Bożej z Fatimy, figura tej kopii, pielgrzymowała po naszej diecezji. I ja jako mały chłopiec, byłem właśnie tak w waszym wieku, wybrałem się akurat do Zambrowa, żeby zobaczyć tą Matkę Bożą. Tłumy ludzi przyjechały i modliły się, a że byłem wtedy, nie byłem takiego wysokiego wzrostu jak teraz, trochę niższy byłem, nie zobaczyłem tej Maryi zupełnie. Widziałem może tylko czubek korony. I byłem zły, wkurzony. Dlaczego ja nie zobaczyłem Matki Bożej? Ale słuchajcie, zawsze modliłem się do Maryi, później jako ministrant, jak przyjąłem Komunię Świętą, zawsze modliłem się do Maryi i czułem jej obecność w swoim życiu. I nie tak dawno, bo 2 lata temu, kiedy byłem z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, pojechaliśmy do Fatimy, tam właśnie, do Matki Bożej. I słuchajcie, kiedy całowałem ołtarz, jako ksiądz już, i sprawowałem Najświętszą Ofiarę, Mszę Świętą, tam właśnie, w Fatimie, to widziałem, jak ta figura Matki Bożej idzie w moim kierunku. Widziałem ją całą, prawda? Była niesiona przez właśnie kleryków czy ministrantów, dorosłych ministrantów, i właśnie szła do ołtarza tam w Fatimie. I dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że czasem myślimy sobie, że mało mamy, mało otrzymujemy. Myślimy sobie: Panie Boże, dlaczego Ty mi tak mało dajesz, ofiarowujesz? Ja tak się staram, tak się modlę. Matko Boża, dlaczego mi tak mało dajesz, ofiarowujesz? Prawda? Może ktoś sobie pomyśli, że mało prezentów dostał na Komunię Świętą, prawda? Też tak może być. Ale najważniejsze jest to, że to, co mam, kochani, czy ja potrafię tym się podzielić? Czy potrafię być wdzięcznym Panu Bogu? Wczoraj dziękowaliśmy Panu Bogu też, szczególnie właśnie w poniedziałek dziękowaliśmy Panu Bogu za rodziców, za to, za ich miłość. A czy ty potrafisz tak po prostu podziękować Panu Bogu za to, co otrzymujesz każdego dnia? Czy potrafię być wdzięczny za to wszystko, co otrzymuję od swoich najbliższych? Czy potrafię również tym się podzielić z innymi, czym mam? Czasem może ci się wydawać, że masz bardzo mało. Tym bardziej warto się tym podzielić. Tym bardziej warto oddać część swojego serca komuś, kto tego potrzebuje. I to wcale nie muszą być jakieś wielkie rzeczy, bo dzisiaj, kochani, czasem właśnie jest tak, że czas, że rozmowa, że uśmiech, że bycie obok drugiej osoby jest dużo bardziej ważniejsze, dużo, dużo bardziej cenniejsze i wartościowsze niż wszelkie jakieś wielkie rzeczy materialne czy wszelkie prezenty czynione przez nas. Dlatego dzisiaj pomyśl sobie w swoim sercu, zarówno dzieci niech pomyślą, jak i rodzice, za co mam, powinienem podziękować Panu Bogu, za co powinienem podziękować Matce Bożej, że właśnie tyle mi ofiarowuje. Jestem przekonany też, drogie dzieci, że wy też nieraz czujecie właśnie tą obecność Matki Bożej, a teraz tym bardziej, kiedy przyjmujecie do swojego serca Pana Jezusa, niech Pan Jezus nieustannie będzie w waszych sercach obecny i niech Maryja nieustannie również otacza was swoim płaszczem, byśmy czuli zawsze jej miłość i jej obecność, ta, która kocha nas jak swoje dzieci i jest dla nas właśnie mamą w niebie i również tutaj nieustannie się nami z nieba opiekuje. Amen.

0: zgromadzeni przez Ducha Świętego jako Kościół, przedstawmy teraz Panu Bogu nasze modlitwy.
1: Módlmy się za Ojca Świętego i wszystkich biskupów Kościoła, aby ich radością było pogłębione życie religijne młodego pokolenia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za kapłanów i katechetów, aby ich nagrodą za wszelką pracę nad naszymi sercami i sumieniami było nasze święte życie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naszych wychowawców i nauczycieli, aby zawsze towarzyszył im należyty szacunek, wdzięczność i nasza pamięć. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
4: Módlmy się za siostrę Lenę w dniu jej urodzin. Niech dobry Bóg jej błogosławi i darzy potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naszych wychowawców. Módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, aby modlitwa była dla nich częstym spotkaniem z Bogiem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
5: Módlmy się za zmarłych, aby Bóg wybaczył im grzechy i przyjął do nieba. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
6: Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zawierzając nasze życie Matce Bożej, naśladowali ją w pokorze i zaufaniu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Polecamy szczególnie w tej mszy świętej naszych bliskich zmarłych: Danutę Zabłocką, Henrykę, Jana, Wiesława, Antoniego Pawłowskich, Jerzego i Zbigniewa Zalewskich, Mariannę i Stanisława Grabowskich, Agnieszkę Skowrońską. By cieszyli się radością życia wiecznego w niebie, Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, spełnij pragnienia modlącego się ludu, spraw, abyśmy mogli podobać się Tobie, wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia, pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości przez Chrystusa Pana.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem, krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica

0: przypominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją o zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Marią, Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą siostrą Faustyną, świętym Janem Pawłem II, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze,

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nas czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin.
1: Proszę,

0: módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech uczestnictwo w boskim sakramencie zawsze nas darzy obfitymi łaskami i oczyszczając swoją mocą, czyni nas godnymi tak wielkiego daru przez Chrystusa Pana naszego.
1: Zapraszamy tu do przodu siostrę Lenę. Dzieci chciałyby coś powiedzieć. Zapraszamy.
2: Droga siostro Lena, dziś święto twoje mamy, więc od serca ci życzenia piękne składamy. Niech ci Pan Bóg daje siłę, radość i dobroci moc, a uśmiech niech rozjaśnia każdy dzień i każdą noc. Dziękujemy za twe serce, troskę i cierpliwość wielką, za dobre słowo, modlitwę i pomoc wszelką. Niech anioły cię pilnują w każdej życia chwili, aby wszyscy wokół ciebie szczęśliwi byli. Od dzieci płyną dziś buziaki i kwiatki małe, bo dla nas, siostro Leno, jesteś kimś wspaniałym. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.

wszyscy oczywiście dołączamy się do życzeń. Niech Pan błogosławi, drogie siostrze. Tak się pięknie składa w tym maju, bo tydzień temu mieliśmy księdza Pawła urodziny. Też piękna data, 13 maja. I dzisiaj siostra Lena. Także szkoda, że ten biały tydzień się kończy, słuchajcie. Kochani, Bóg zapłać teraz. Jeszcze zostajemy oczywiście po błogosławieństwie na nabożeństwie majowym i ofiarujmy właśnie naszą modlitwę w intencji siostry Leny, też w intencjach tych, które mamy dzisiaj w sercu, z którymi przychodzimy, przez stawiennictwo właśnie szczególnie Matki Bożej, aby ona wypraszała wszelkie łaski u swojego Syna. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.

0: Saving Grace, Dominik Dudek, jest 18.46 i za nami dzisiejsza transmisja Eucharystii. Byliśmy tradycyjnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro planujemy o 6.30 przenieść się do Ostrowi Mazowieckiej, więc wieczorem transmisji nie będzie, a będzie rano. Powtórzę, godzina 18.30, Kościół pod wezwaniem w niepowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. A teraz o prezydencie Łomży, który uzyskał wotum zaufania i absolutorium. Dzisiaj łomżyńscy radni najpierw po debacie nad raportem o stanie miasta zagłosowali za wotum zaufania. W głosowaniu nad nim za opowiedziało się 15 radnych, natomiast 7 było przeciw. Później radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiego absolutorium z wykonania budżetu. Posłuchajmy.
1: Za 15, przeciw 5, wstrzymało się 1, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła, udzielając prezydentowi miasta Łomży absolutorium za budżet, za wykonanie budżetu za 2005 rok. W imieniu Rady Miejskiej dziękuję panu prezydentowi.
0: Mówił przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała. W swoim wystąpieniu prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślał, że rok 2025 był dla Łomży czasem stabilnego rozwoju i odpowiedzialnej polityki finansowej, a budżet zakończył się wynikiem lepszym od planowanego. Blue, a później Neil Horan na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małż będzie Elżbieta Komorowska, nauczyciel wychowania fizycznego. Tematem rozmowy będzie wsparcie rówieśnicze kontra presja rówieśnicza. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Tyle nowych piosenek, Radio Nadzieja. Najpierw Blue, nowy ląd, a to już Neil Horan, Little More Time. Za 4,5 minuty 19, za chwilę więc Bartosz Święciński, sportowa Łomża. Ale wcześniej Polacy na Białorusi chcą, żebym tam wrócił, powiedział dziennikarz i działacz mniejszości polskiej właśnie na Białorusi Andrzej Poczobut na dzisiejszym wystąpieniu w Senacie. Z rąk Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odebrał powołanie do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Podkreślił, że powrót na Białoruś to jego obowiązek.
1: Wrzesień jest takim deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś. Chodzi o zjazd Związku Polaków. Trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. To jest bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i czuję swój obowiązek.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego. 17 czerwca ma wystąpić na sesji w Strasburgu. Jest laureatą ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. 28 kwietnia Andrzej Poczobut po 5 latach opuścił białoruskie więzienie w ramach wymiany więźniów. Chwila muzyki, a później sportowa. Łomża.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest godzina 19.
0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radio Nadzieja.
2: Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń w łomżyńskim sporcie. O bardzo dobrym weekendzie mogą mówić piłkarze ŁKS-u Łomża. Łomżyński klub sportowy wygrał przed własną publicznością z GKS-em Bełchatów 5-0. 3 bramki dla ŁKS-u zdobył Hubert Antkowiak, a po jednej dorzucili Tymoteusz Klubś i Bartłomiej Olszewski. O przebiegu spotkania mówili na pomeczowej konferencji udostępnionej na kanale na YouTubie ŁKS-u Łomża. Trenerzy GKS-u Mateusz Milczarek i ŁKS Maciej Tarnogrodzki.
3: Koszmarny wieczór i na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy ten mecz. Popełnialiśmy proste błędy dziecinne przy pierwszych 3 golach. To są błędy indywidualne, więc tak naprawdę po pierwszej połowie ten mecz już był zamknięty i rozstrzygnięty. No niestety, bolesna porażka, ale zostały nam 2 mecze. I musimy szukać zwycięstw w tych 2 ostatnich meczach, żeby stał się cud na chwilę obecną i tyle.
4: Trenerze, wiadomo, tutaj nie tylko na panu, ale na drużynie spoczywa duża presja, no bo jednak GKS Bełchatów to jest duża marka, ale tak naprawdę jeszcze o spadku dzisiaj nie zadecydowało nic, bo przed wami ciężkie 2 mecze, ale wszystko jest jeszcze w waszych rękach tak naprawdę.
3: No tak można do tego podchodzić, na pewno tak będziemy podchodzić i wierzyć do końca, aczkolwiek no, nie możemy się tak zachowywać przede wszystkim. No, musimy być odpowiedzialni i konsekwentni, zorganizowani. No, my straciliśmy dzisiaj 1 gola.

0: ten mecz wygrać ze względu na to, że przegraliśmy pechowo w środę. Uważam, że dla mnie jako trenera mecz środowy był dobrym meczem, bardzo dobrym. I przegraliśmy to, co mówiłem chyba z dwa tygodnie temu, czy tydzień temu tutaj na konferencji, chyba po Legii, że nie zawsze to tak jest właśnie, a ja patrzę na występy, czyli co my prezentujemy jako drużyna i co chcemy grać. Uważam, że nawiązując jeszcze, zaraz przejdę do meczu dzisiejszego, ale w środę graliśmy bardzo dobry mecz. I uważam, że tam powinniśmy prowadzić tak samo kilka bramek do przerwy, ale czasami tak w piłce właśnie jest i to był ten jeden z meczów. I dzisiaj bardzo nam zależało, żeby to kontynuować i to kontynuowaliśmy i dzisiaj to nam się po prostu zwróciło z gry. I bardzo dobra pierwsza połowa, druga połowa tak samo, wiadomo, że była trochę rwana, bo były przerwy, ale już nawet mieliśmy dobre sytuacje stworzone, zanim strzeliliśmy na 1-0, bo mogliśmy już prowadzić wcześniej. Dużo fajnej gry kombinacyjnej, takiej szybkiej gry, dużo stworzonych sytuacji i fajnie strzelone bramki, czyli z takich cutbacków, włożenie do praktycznie pustej bramki. Tak samo Hubert Antkowiak super strzelił dzisiaj trzy bramki, także cieszymy się, że nasz napastnik jest w super formie. Ogólnie no, cała drużyna ciężko pracowała. Bardzo dobry pressing, doskoki po stracie piłki szybkie odbieraliśmy. Tak ogólnie to przeciwnik nam tak nie zagroził wielce w pierwszej połowie. Ogólnie dobry występ, co tu dużo mówić. Dużo bramek strzeliliśmy, mogliśmy więcej, także cieszymy się i mamy jeszcze dwie kolejki do końca sezonu i będziemy walczyć do końca.
1: Trenerze, objął pan stery łomżyckiego klubu sportowego stosunkowo niedawno, bo był to dzień przed meczem z Wigrami Suwałki, ale bardzo szybko poukładał pan drużynę, tak jak wcześniej pan wspomniał, widzieliśmy dzisiaj drużynę grającą kombinacyjnie, szybką piłką, a przede wszystkim też skuteczną. Czy przychodząc do szatni ŁKS-u, tak naprawdę doświadczenie wielu zawodników z szatni pomogło w poukładaniu tej taktyki, w poukładaniu zespołu w tak krótkim czasie z tak dobrym efektem?
0: Na pewno zawsze to pomoże, że są chłopacy doświadczeni, którzy grali w wyższych ligach, mieli różnych trenerów, różne style, więc widzę to, że rzeczy, które przekazuję, to szybko jest to brane przez zawodników i wdrażane na boisku. Gramy tak jak zawsze, jeszcze nie do końca, bo to jest krótki okres, ale zawsze byłem trenerem ofensywnym, takim, że chcę grać kreatywnie, dużo stwarzać sytuacji, ale też wyciągnąłem wnioski z moich, powiedzmy, z przeszłości, gdzie niektóre rzeczy teraz, jak się ma doświadczenie dużo pomaga, więc teraz kilka rzeczy też z doświadczenia lekko zmieniam i widzę, że to przynosi efekty. Dużo też bazuję, patrząc na lata, teraz dużo wiedza jest zbudowana przez lata, jak się ma pasję do piłki, siedzę w piłce od małego i to cały czas o tym myślę od dziesiątek lat, więc ale teraz też dużo na intuicji bazuję, bardzo dużo na takim feelingu, na tym, co czuję i to widać przeważnie przynosi rezultaty. Drużyna jest doświadczona, bardzo dobra technicznie, wielu zawodników, agresywna w pressingu, silna, także dobrze się pracuje i pracujemy i będziemy pracować dalej.
2: Swój mecz zremisowała Warta Sieradz i dzięki temu ŁKS Łomża wskoczył na drugie miejsce gwarantujące baraże do drugiej ligi. Końcówka sezonu zapowiada się więc niezwykle emocjonująco, bo zostały dwa spotkania, a o drugie miejsce bije się ŁKS Warta Sieradz oraz Wigry Suwałki. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają w sobotę na wyjeździe z bardzo trudnym rywalem, którym jest KSCK Troszyn. Pewne awansu z kolei do czwartej ligi są już rezerwy ŁKS-u Łomża. Ekipa prowadzona przez Tomasza Staniurskiego wygrała na wyjeździe z Puszczą Hajnówka 9-0. 4 gole zdobył lider klasyfikacji strzelców okręgówki Łukasz Kijek, po dwie Jakub Proniewski i Jan Domański oraz jedno trafienie zanotował Kasper Miłaszewski. Na koniec tenis i sukces tenisistki z Łomży. Aleksandra Waldzińska, uczennica szkoły podstawowej nr 7 i zawodniczka UKS Return Łomża wygrała w Mrągowie turniej tenisowy Pisz Point Cup U12. Do Mrągowa przyjechali tenisiści z różnych regionów Polski, aby rywalizować w trzech kategoriach wiekowych do 12, 14 i 16 lat. Aleksandra Walińska zajęła pierwsze miejsce wśród dziewcząt do lat 12. W pierwszej rundzie grupowego turnieju pokonała 6-0, 6-4 Magdalenę Cudny z KT Legia Warszawa. Kolejne zwycięstwo to 6-0 i 6-0 Zuzanną Kicińską z KT Pisz Point. W meczu finałowym łomżyńska tenisistka

0: Polska wygrała 6-4, 1-6, 10-4 z reprezentantką gospodarzy Dominiką Mierowską. Gratulujemy. Na kolejną audycję zapraszam oczywiście w kolejną środę o godzinie 19.
1: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Marika przed momentem, wcześniej Kasia Kowalska. Jeśli chodzi o audycję sportową Łomża, to audycja w środy o godzinie 19, a więc 27 maja kolejny program z tego cyklu jest zaplanowany. Póki co mamy jeszcze 20 dzień maja i przeniesiemy się na chwilę do Kolna. Powiatowy Urząd Pracy dostał w bieżącym roku o połowę mniej środków na aktywizację zawodową. Rząd obciął środki z Funduszu Pracy na programy aktywizacyjne nawet około 40% w całym kraju. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Dorota Konopka informuje, że w poprzednim roku na terenie powiatu z takich programów mogło skorzystać około 600 osób, w tym roku zaledwie 200. To bardzo duża różnica, biorąc pod uwagę bezrobocie na naszym terenie, które wynosi ponad 13%, mówi dyrektor Konopka. Posłuchajmy.
2: Zmieniły się przepisy, zmieniła się ustawa od 1 czerwca 2025 roku. Jest to ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ona wprowadziła wiele zachęt, wiele możliwości zarówno dla osób bezrobotnych i dla pracodawców, aczkolwiek nasze możliwości są ograniczone. Realizujemy staże dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, dotacje na działalność gospodarczą, ale to są naprawdę w ograniczonej liczbie.
1: Dyrektor Konopka dodaje, że ustawa wprowadziła również wyższe stawki dla stażystów, których urząd nie jest w stanie płacić.
2: Finansując staże, wypłacając stypendium w wysokości 2800 już od 1 czerwca będzie taka możliwość, no tym samym ograniczamy liczbę osób, którą możemy aktywizować. Rozmawiamy też o stażach do 6 miesięcy, na okres 6 miesięcy, także w przypadku osób do 30 roku życia już nie ma możliwości odbywania tego stażu przez okres dłuższy, czyli zdobywania doświadczenia u pracodawcy przez ten okres, powiedzmy, 12 miesięcy.
1: Cała rozmowa z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie jest na radio Nadzieja.pl. Luis Capaldi, 19 minut po 19.

0: 25 minut po 19:00. Ten środowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Za chwilę Teddy Swims, później Maciej Musiałowski, ale zanim muzyka na naszej antenie, to jeszcze na chwilę przenieśmy się do Zabrza. Rada Miasta dziś jednogłośnie wyraziła zgodę na sprzedaż pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika holdingowi Lukasa Podolskiego, znanego zawodnika tego klubu. Decyzję radnych potwierdza prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski.
1: Dzisiaj doszło do wyrażenia przez Radę Miasta Zabrze zgody na transakcję zbycia większościowego pakietu akcji spółki akcyjnej Górnik Zabrze, co otwiera nam już ten ostatni krok, czyli po drogę do podpisania dokumentów, co nastąpi w najbliższych dniach. Na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim. Lukas Podolski, jego holding, będzie większościowym akcjonariuszem, nowym właścicielem Górnika Zabrze.
0: Nowy właściciel ma dokapitalizować klub kwotą ponad 12 milionów złotych w ciągu 3 lat. Samorząd zagwarantował sobie pozostawienie złotej akcji, która zapewni miejsce w Radzie Nadzorczej.

0: Maciej Musiałowski, Flora. Już 14 czerwca o godzinie 5.39 ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku. Tego dnia Łomża wróci na kolejową mapę Polski. Po 33 latach przerwy mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty 4 par pociągów regionalnych, których organizatorem jest marszałek województwa podlaskiego. Początkowo pociągi do Białegostoku będą jeździć godzinę i 26 minut. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że z czasem zmieni się to na lepsze.
1: Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia. Odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn. Kilka miesięcy później to początek 2027 Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich Państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
0: Na radionadzieja.pl można sprawdzić rozkład jazdy pociągów oraz ceny biletów z Łomży do Białegostoku.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Kasia Wilk-Mezo, przed momentem, za chwilę Stacja Warszawa i Lady Punk. Jest 19.41, Łomżyński MPET stawia na sztuczną inteligencję. Przedsiębiorstwo jest już po pierwszych rocznych testach jednego z kotłów. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Radosław Żegalski przyznał, że AI pomaga optymalizować działania i przyczynia się do wydłużania pracy bezawaryjnej. Podkreśla, że sztuczna inteligencja nie wygryzie człowieka, a ma być jedynie pomocnym narzędziem. Posłuchajmy.
2: To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bezawaryjnej. I to jest po prostu główne. A to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień. Także po prostu walczymy. Grupy remontowe, uzbrajamy też sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potem nam uciekają.
1: Odbyły się już pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystywania AI na kotle parowym. Radosław Żegalski przyznaje, że w planach jest również badanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przy prowadzeniu hydrauliki sieci cieplnej.
2: I wykorzystanie tego w sposób taki, żeby obniżyć jeszcze, ile by można było straty na przesyle, plus straty związane z pompowaniem wody. Nasz układ hydrauliczny, czyli ten wodny, rurowy, który mamy w naszym mieście Łomża, przekroczył 80 kilometrów. No, w związku z tym te opory i praca pomp, które muszą to po prostu wszystko przepchnąć przez te rury tak, żeby ta woda wróciła, wymaga też dużych kosztów energii elektrycznej i też o tym rozmawiamy.
1: Całą rozmowę z Radosławem Żegalskim można odsłuchać na radio nadzieja.pl.

0: Tak, prezentuje się Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Za 9 minut będzie 20, więc już za kilka minut Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Podczas tegorocznej akcji sadzimy razem z naturą na terenie województwa podlaskiego, bo o tej akcji teraz powiemy. Udało się zasadzić ponad 100 hektarów nowych drzew. W działania zaangażowali się leśnicy, przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, szkół oraz lokalnej społeczności. Celem akcji była nie tylko odnowa lasów, ale także edukacja ekologiczna i budowanie świadomości dotyczącej ochrony przyrody. Sadzone drzewa są odpowiednio dobierane do zmieniających się warunków klimatycznych, aby w przyszłości lasy były bardziej odporne na susze i choroby, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski. Posłuchajmy.
1: Sadząc las, my już w tej chwili przewidujemy, że ten las, jak sami Państwo wiecie, mój las rośnie długo, 100 lat, że ten las będzie rósł w trochę innych warunkach przyrodniczych niż w tej chwili. Tutaj o to też również dbamy i musimy to przewidywać. Jako leśnicy musimy wiedzieć, że ten klimat nam się zmienia. W związku z tym niektóre gatunki swoje optimum wzrostu utraciły w tym momencie. I wiemy, że w związku z tym musimy te drzewostany dostosować do tych zmian. Zaczynamy wprowadzać takie gatunki, które będą odporniejsze i będą mogły w tych nowych warunkach znaleźć swoje optimum życia. A niektóre niestety musimy ograniczać.
0: Eksperci szacują, że jeden hektar dorosłego drzewostanu potrafi wchłonąć rocznie nawet 200 ton dwutlenku węgla oraz skutecznie powstrzymać inne szkodliwe pyły. Bruno Mars, już teraz posłuchajmy.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W Łomży trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych. Rozmowy koncentrują się wokół przyszłości katechezy parafialnej oraz nowych form ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. To odpowiedź Kościoła na zmieniającą się rzeczywistość szkolnej katechezy i potrzebę większego zaangażowania wspólnot parafialnych. Jak zaznacza biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, spotkanie to istotna przestrzeń do wymiany zdań i wspólnego szukania odpowiedzi na wyzwania stojące między innymi przed katechezą parafialną.
2: Poza katechezą parafialną wiele takich tematów innych ważnych, takich jak szkolna lekcja religii. Mamy opracowane już nowe dokumenty, nową podstawę programową. Teraz przed paroma tygodniami został zatwierdzony nowy program nauczania religii. Podejmujemy też kwestie związane z organizacją lekcji religii, różne kwestie szczegółowe, pewne trudności, które się pojawiają. Jest refleksja nad nowym dyrektorium katechetycznym, które będzie obejmować całą wizję wychowania religijnego.
1: Katecheza parafialna ma dziś ogromny potencjał i warto go dobrze wykorzystać. Natomiast wiąże się to również z wieloma wyzwaniami, mówił biskup Artur Ważny, przewodniczący zespołu KEP do spraw nowej ewangelizacji.
3: Pierwsze takie wyzwanie to jest zmiana mentalności. Zobaczyć, że katecheza to nie jest czymś odtąd dotąd, ale to jest proces inicjacyjny, który później permanentnie jest rozwijany, to jest formacja stała. Kolejny ważny taki element to odpowiedzialność za katechezę. Nie tylko spoczywa na proboszczu, ale też na ochrzczonych członkach wspólnoty, więc żeby ta odpowiedzialność była też uświadomiona. I kolejna rzecz to odnalezienie ludzi, którzy zechcą się zaangażować. Jeszcze na przykład lokalowe ograniczenia, kwestia czasu, kiedy to ma być. Dzisiaj ludzie są zapracowani, w tygodniu nie pewno nie będzie łatwo.
1: Prace nad nowym modelem katechezy parafialnej w Polsce prowadzone przez zespół KEP pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego mają na celu stworzenie całościowej formacji. Nowe wytyczne będą komplementarne wobec lekcji religii w szkołach i skupią się na budowaniu wspólnoty.
0: Katolicki serwis informacyjny. Serwis informacyjny.
1: Łomża wraca pamięcią do historycznej wizyty Jana Pawła II.

0: znakiem pielgrzymki papieskiej jest ołtarz papieski, ale też nie tylko ołtarz papieski, wiele miejsc związanych z Ojcem Świętym jest także naczelnie naszego sanktuarium. Dlatego kiedy w tych dniach będziemy obchodzić 35. rocznicę jego nawiedzenia naszego miasta, chcielibyśmy zaprosić wspólnego świętowania, do wspólnego przeżywania i dziękczynienia za szczególny moment w historii Łomży, myślę, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy moment w historii Łomży.
1: Ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi, mówił, że Jan Paweł II pozostawił w Łomży ogromne świadectwo wiary i jedności. Dziś chcemy do tego przesłania wrócić.
2: I pamiętam, że ta wizyta, najdłuższa wizyta Ojca Świętego w naszej ojczyźnie, poświęcona była dekalogowi. Ojciec Święty przypominał fundamenty, na których została zbudowana cywilizacja europejska i na których została zbudowana także nasza i jest zbudowana także nasza polska kultura. Wydaje się, że jest to też dobry moment, aby przypomnieć sobie zarówno homilię, którą tutaj Ojciec Święty wygłosił 4 czerwca, jak i całą tę pielgrzymkę 91 roku.
1: Papież odwiedził Łomżę 4 i 5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta Ojca Świętego w mieście.
3: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Michelle Branch na antenie Radia Nadzieja, za chwilę Edyta Bartosiewicz. Największe przeboje Anny Jantar ponownie zabrzmią w Czyżewie, a więc nie Michelle Branch, nie Edyta Bartosiewicz, ale Anna Jantar w Czyżewie, najbliższy wtorek, 26 maja. W sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury. Właśnie w Czyżewie odbędzie się koncert. Anna już nie mieszka tu, przygotowany z okazji Dnia Matki. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień, ponadczasowych hitów jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaprasza Katarzyna Kostro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
1: Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy, Anna już nie mieszka tu. Wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia z Czyżewa, wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca i właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat, czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artysty.
0: Występ, powtórzmy, 26 maja, sala kinowa Gminnego Ośrodka Kultury Czyżew. Wstęp na wydarzenie jest otwarty, a początek tego koncertu godzina 17:00.

prawie 17 minut po 20. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy różańcowej, to modlitwa różańcowa o 20.20 w Radiu Nadzieja, to trzeba zadzwonić na numer telefonu 512-123-502 albo drugi numer różniący się ostatnią cyfrą 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W dzisiejszej modlitwie różańcowej, w tajemnicach radosnych, módlmy się o trzeźwość naszego narodu. Za dzieci i młodzież, aby miały dobry przykład w swoich rodzinach. Rozważając radosne tajemnice różańca, uwielbiajmy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas człowiekiem. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Zamieszkał w ludzkiej rodzinie, był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Prośmy Go, naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin, o trzeźwość w rodzinach. Polecajmy również tych wszystkich, którzy złożyli przysięgę abstynencji, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecajmy wszystkich chorych i cierpiących. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryję, Najświętszą Pannę, Duch Święty przygotował przez swą łaskę, by mogło w niej zamieszkać Słowo, które było u Boga i które było Bogiem. Pełna łaski, najpokorniejsza ze stworzeń, służebnica bez reszty oddana swemu Panu, otwarta i rozmiłowana w Słowie. Matko Słowa, Tobie zawierzamy włączonych przez Chrzest Święty do wspólnoty Kościoła. Prosimy, aby rozwinęli w sobie otrzymaną łaskę Chrztu Świętego, by karmili się Słowem i głosili Słowo wszystkim, których Bóg stawia na ich drodze życia, a zwłaszcza tym, którzy utracili godność dziecka Bożego poprzez grzeszne nałogi.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy życzę. Modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W spotkaniu ze świętą Elżbietą Maryja z całą mocą wyśpiewała dziękczynne magnifikat, wielbi dusza moja Pana. Maryjo, radosna oblubienico swego Syna, Tobie zawierzamy rodziny, by trwały w jedności, trzeźwości i wzajemnej miłości.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
4: Panem Bogiem.
5: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Najświętsza Dziewica zrodziła Jezusa w nędznej stajni. Święty Józef, godząc się na Boży plan, otoczył go ojcowską miłością, a prości pasterze byli pierwszymi świadkami tego wydarzenia. W wielkim ubóstwie objawiła się chwała nieba. Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Tobie zawierzamy rodziny skłócone, w których brakuje przebaczenia, rodziny, w których króluje egoizm, zazdrość i obojętność. Otwórz je na wzajemną miłość.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
5: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Maryja wraz z Józefem idą do świątyni, by ofiarować Jezusa. Od tej chwili Maryja będzie nosić w sercu przepowiedziany przez Symeona miecz boleści. Matko, która znasz radość i ból, powierzamy Ci rodziny, które zostały dotknięte nagłą śmiercią swoich bliskich. Pociesz ich i umocnij, wlej w serca nadzieję. Przyjdź z pomocą rodzinom, w których osoby cierpią z powodu zniewoleń, nałogów i upadku moralnego.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Czy nie widzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Maryja i Józef nie rozumieli tych słów, ale przyjęli je w wierze, a Maryja chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Przez kolejne lata, gdy Jezus prowadził życie ukryte w Nazarecie, Maryjo, Matko szukająca swego Syna, zawierzamy Ci tych, którzy pogubili się na drogach życia, którzy żyją tak, jakby Boga nie było, tych, którzy chcą sami decydować o tym, co dobre, a co złe.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: Tvojko, amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za pokój naszej Ojczyźnie na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Ewa,
4: Cecylia.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Madonny. Maryjo, jestem. Maryjo, pamiętam. Maryjo, czuwam. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich Was błogosławię.
1: Kontynuując cykl kateches o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
3: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
1: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Jeszcze jedno pytanie zadał radny Modzelewski. Dlaczego prezes zaproponował wyprowadzenie jednej ze spółek na teren gminy, żeby tam płacić CIT, a Łomża przez co będzie mieć mniejsze wpływy z podatku?
1: Znaczy, no w tej chwili nie ma żadnych wpływów z podatku i jeżeli byśmy nawet założyli tam tą spółkę, to też miał być taki krok w kierunku dobrej współpracy z wójtem gminy Zambrów. Przypomnę, tej współpracy nie ma, nie było i na tą chwilę nie wiem, czy w ogóle będzie. Natomiast myśmy takie propozycje złożyli i w tej chwili miasto i tak z tego nic nie ma. Nasza Łomża nie ma z tego nic. Także nawet jeżeli by ta spółka założona była i gdybyśmy płacili tam CIT, no to w zasadzie byłaby to też cegiełka tylko i wyłącznie w kierunku dobrych relacji między MPC-em a wójtem gminy Zambrów. Natomiast to zupełnie w żaden sposób nie satysfakcjonowało, czy też nie przebiło się do informacji wójta, bo nigdy nie poruszał tego tematu, tak jakby wójtowi w ogóle nie zależało na tym, czy taka spółka by tam miała miejsce, czy nie, i czy by przychody do gminy Zambrów wpływały z tego tytułu. Nigdy też nie poruszał tego tematu związanego z tą ceną ciepła, którą tam oferowaliśmy dla mieszkańców. Tak naprawdę wyborców pana wójta za złotówkę, no to w ogóle nie przyniosło żadnego efektu i nie widziałem ze strony wójta nigdy do tej pory, a jesteśmy tam już prawie 5 lat, zainteresowania w tej sprawie, żeby jego mieszkańcy mieli tanie ciepło, czy też za złotówkę, tak, ciepło, albo to, czy CIT z tej ewentualnej nowej spółki wpływałby do budżetu gminy, czy też nie. No, brak w ogóle zainteresowania. W mojej ocenie to tylko świadczy o tym, w jaki sposób dba o swoich mieszkańców.
0: Czyli rozmowy dalej trwają, 5 lat minęło, tak, i dalej w zasadzie mało co wiadomo, więc zostawiamy już ten temat. Oprócz tego Czerwonego Boru, czy jakieś inwestycje MPC w tym momencie prowadzi, zamierza prowadzić?
1: My cały czas tak naprawdę z inżynierami prowadzimy rozmowy, dyskusje i analizy polegające na tym, no, co by jeszcze można było unowocześnić, a jednocześnie przez unowocześnienie wpłynąć na obniżenie naszych kosztów. I przyznam się szczerze, że analizujemy bardzo dużo różnych fajnych takich, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, tematów. Natomiast jest ich coraz mniej, dlatego zajmujemy się obecnie i analizujemy wpływ, jaki miałoby sztuczna inteligencja na pracę naszych kotłów, urządzeń w kotłowni tutaj na ulicy Ciepłej. Jesteśmy już po pierwszych takich testach rocznych z jednym z kotłów. Odbyliśmy już takie pierwsze rozmowy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji na następnym kotle parowym. Natomiast jest on bardziej skomplikowany, jego praca, dlatego też pewnie ten proces przygotowawczy potrwa dużo więcej niż ten proces, który miał miejsce przy tym kotle wodnym, który jest mniej skomplikowany. I też już rozmawiamy z inżynierami od AI na temat wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji przy prowadzeniu sieci, czyli chodzi o hydraulikę sieci cieplej i wykorzystanie tego w sposób taki, żeby obniżyć jeszcze ile by można było straty na przesyle plus straty związane z pompowaniem wody. Przypomnę, że nasz układ hydrauliczny, czyli ten wodny rurowy, który mamy w naszym mieście Łomża, przekroczył 80 kilometrów i no, w związku z tym te opory i

0: i praca pomp, które muszą to po prostu wszystko przepchnąć przez te rury tak, żeby ta woda wróciła, no wymaga też dużych kosztów energii elektrycznej i też o tym rozmawiamy i będziemy starali się, nie wiem, czy to się uda jeszcze w tym roku, bo to będzie też taka nowina, no wydaje mi się, że na miarę kraju. Dlatego chcemy jako być może pierwsi zadbać o to, żeby wszystkie szczegóły można było wziąć pod uwagę, bo będziemy to robili tak prekursoryjnie i wymaga to po prostu dużo, dużo analiz.
1: Czyli jest to kierunek, w którym zamierzacie iść, sztuczna inteligencja, AI, tak, nowe technologie.
0: Tak.
1: I one spowodują, że MPS będzie bardziej efektywny, spowodują jakieś oszczędności w związku z tym.
0: Tak, my po prostu pracujemy tylko i wyłącznie nad rozwiązaniami, które przede wszystkim wpłyną na nie wpłyną na zwiększenie cen ciepła, tak? My chwalimy się tym, bo uważam, że to jest naprawdę duży wyczyn, że udało się nam dojść do tak niskich cen ciepła. Nie chcemy z tego toru zbaczać. Jest sporo różnych rzeczy, nowinek technicznych, czy też pompy ciepła, o których jest teraz głośno. Natomiast to są bardzo drogie inwestycje i po prostu trzeba skrupulatnie przeliczyć, czy efekt tak naprawdę końcowy będzie na tyle dobry, że przede wszystkim nie zwiększy cen ciepła. A z tego, co po prostu widzimy, to jak się analizuje ekonomicznie, to nie zawsze to wygląda pozytywnie. Nie chcemy robić czegoś, na co są dotacje nawet, ale co po prostu zwiększy nam cenę ciepła, tak? A może polepszy nawet w jakiś tam sposób pracę dla nas, ale jeżeli ma to wpłynąć na podwyższenie cen ciepła, to my odrzucamy takie projekty.
1: To jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, to wy też zatrudniacie fachowców teraz w tej dziedzinie, czy wykorzystujecie jakąś firmę zewnętrzną?
0: Nie, wykorzystujemy zewnętrzne firmy, które się tym tylko i wyłącznie tym się zajmują. Są to technologie takich bliźniaków, to się teraz nawet już mówi, firmy Energa, takie wielkie, te przemysłowe, też już, energetyczne w skali kraju, jak Energa, z tego co wiem, też próbuje już takie wdrażać różne rozwiązania. My to już mamy od półtora roku tak naprawdę i widzimy, że to przynosi korzyści. Robimy jednak analizy, bo niestety są z tym też związane pewne niedogodności. Te systemy się też uczą, także z roku na rok one są
1: mądrzejsze
0: i wyciągamy po prostu też z tego wnioski. Staramy się tak nakierunkować tą naukę tej sztucznej inteligencji, żeby ona przyczyniała się do skutków, które my chcemy tak osiągnąć, a nie do tego, co sobie sztuczna inteligencja też wymyśli. Bo też są po prostu już takie różne przypadki, kiedy to sztuczna inteligencja próbuje w różne strony, ale nie w te, które oczekiwałby akurat odbiorca iść w stronę, tak? Także są to skomplikowane tematy. My i tak mamy bardzo skomplikowane technologicznie układy przemysłowe w ciepłowni i tutaj ta niezawodność ze strony sztucznej inteligencji musi być w zasadzie w 100%, ponieważ często też pracownicy, czy ci, którzy obsługują urządzenia u nas na ciepłowni, często też nie mają czasu, bo zdarzają się awarie i różne po prostu sytuacje podbramkowe i czasami tej reakcji może zabraknąć. Dlatego to po prostu trwa już półtora roku i nie zamierzamy tego w żaden sposób sztuczny przyspieszać, tylko po prostu chcemy odpowiedzialnie do tego podejść.
1: Mówi pan, że już są korzyści z tego. Jakie są korzyści?
0: Korzyści są przede wszystkim z tego, że wychodzą pewne stereotypy, które na przykład miały miejsce podczas prowadzenia pracy urządzeń i które kiedyś tam ktoś sobie wymyślił, że akurat trzeba to prowadzić tak, a okazuje się, że ta opinia przez tą sztuczną inteligencję też w jakiś sposób wpływa i zmienia, tak? Także zmienia nawyki tych, którzy prowadzą te urządzenia, przez co też zwiększa się żywotność układów. Będę szczery i tutaj mogę też powiedzieć, że mamy teraz tak naprawdę taki wysyp różnego rodzaju remontów. Mamy nowe urządzenia, najstarsze, które tutaj wdrażaliśmy, mają około 6 lat i po prostu coraz bardziej zdarzają się jakieś awarie. Na urządzeniach, które budowane na przykład 30 lat temu, potrafiłyby przetrwać dużo, dużo dłużej. Widzimy, że wszystkie te urządzenia budowane są teraz w taki zoptymalizowany sposób, tylko że ta optymalizacja tych kosztów produkcji niestety przekłada się potem też na krótszy okres bezawaryjnej pracy. I tutaj zwracamy też, teraz pracujemy też nad planem remontów, o którym tak naprawdę powinniśmy rozmawiać jeszcze za 5 lat, a już o tym rozmawiamy, bo widzimy, że musimy nasze podejście zmienić.
1: To może wyjdzie na to ostatecznie, że wcale nie zaoszczędzicie na tym, tylko...
0: Remonty też polegają na tym, remonty będą zawsze. To tak jak z samochodem, trzeba po prostu wymienić klocki, po jakimś tam dłuższym czasie rozrząd i tak dalej. Tutaj też, tylko że po prostu widzimy, że te wszystkie urządzenia, które są teraz budowane, samochody też mi się wydaje, że ich żywotność jest coraz krótsza. Widzimy, że to w energetyce też taki trend nastąpił. Trzeba po prostu tylko wzmóc ten proces obserwacji i wpływać też na zużywanie się tych urządzeń poprzez optymalizację pracy, w której pomaga nam sztuczna inteligencja. Trzeba to wszystko po prostu zebrać do jednego worka, wyciągać tylko wnioski i ustalić sobie nowe harmonogramy działania remontu.
1: A czy sztuczna inteligencja spowoduje, że część pracowników na przykład straci pracę w MPC-u?
0: Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o kotłownie dozorowe, wszystkie przepisy po prostu wykluczają brak obecności człowieka na miejscu pracy. To ma tylko i wyłącznie pomagać, podpowiadać, optymalizować pracę i przede wszystkim wpływać na wydłużenie pracy bez awaryjnej. I to jest po prostu główne. A to już jest, bo jest bardzo dużo. Jeden taki postój, jeden dzień postoju tego kotła, teraz na przykład, który generuje prąd, to jest w granicach 30 paru tysięcy złotych. To jest jeden dzień. Także po prostu walczymy i tutaj grupy remontowe uzbrajamy też w sprzęty, wysyłamy też na szkolenia, żeby jak najkrótsze były okresy postojów, bo to są wszystko pieniądze, które potem nam uciekają.
1: Czyli jak pracownicy MPC nas słuchają, to mogą być spokojni, sztuczna inteligencja ich nie wygryzie.
0: Oczywiście, że tak.
1: To zostawiając teraz ten temat sztucznej inteligencji, też na stronie jest taki licznik, który cały czas bije u was na stronie MPC-u.
0: Tak, jest na stronie naszej taki ten licznik, który uruchomiliśmy chyba 4 lata temu. On po prostu zlicza, on każdego dnia jest aktualizowany i tam już wybiła liczba 100 milionów złotych, czyli są to oszczędności, które wygenerowaliśmy dla naszych mieszkańców w ciągu 5 lat pracy tych urządzeń. Czyli to jest ta różnica między ceną, jaką byśmy ponosili, my jako MPEC byśmy ponosili bez modernizacji ciepłowni, czyli spalając tylko i wyłącznie węgiel, versus różnica między kosztami, które ponosimy teraz. I te wszystkie, i ta różnica, te 100 milionów złotych, to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
1: Tu zostając w temacie pieniędzy, pamiętam jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i wspominał pan, że zima dała wam popalić i być może będziecie musieli ograniczyć wydatki na przykład na promocję. No, mamy prawie połowę roku i czy faktycznie takie obcięcie tych wydatków na promocję będzie konieczne?
0: To znaczy tak, ta zima, bo też się spotykam z taką opinią, że MPEC zarobił w tym roku bardzo dużo pieniędzy. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że naszym podstawowym tutaj teraz paliwem jest biomasa. Tylko, że ta biomasa, ona w zimę, jeżeli już mamy około zera, no, od zera do 3 stopni, praktycznie włączamy już kotły węglowe. I teraz, jeżeli ta temperatura była jeszcze niższa, to my już nie dokładamy ciepła z biomasy, bo ona pracuje już na 100%, już na full, czyli musimy po prostu włączać kolejne kotły węglowe. A kolejne kotły węglowe to są po prostu kolejne opłaty za emisję dwutlenku węgla. I tak jak średnio do tej pory wykorzystywaliśmy biomasę do produkcji ciepła około 75, nawet ponad 75% w skali roku, tak ten rok będzie, myślę, że grubo poniżej 70% tylko, a te 30% ponad będzie z produkcji ze spalania węgla i w związku z tym opłaty, które musimy ponieść, a które nie są uwzględnione w cenie ciepła, będziemy musieli ponosić. Także taka ostra zima na pewno nie jest tutaj dla nas jakimś takim zbawieniem, jeżeli chodzi o przypływ pieniędzy. Owszem, mamy te pieniądze, ale zaraz je musimy wydać na część przynajmniej, tak? Sporą część musimy wydać na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Dalej przypomnę, kupujemy węgiel, miał węglowy w cenie około 450 zł, z czego kolejne 600-700 zł to są same uprawnienia. Czyli dla nas ten koszt jednej tony węgla to jest ponad 1000 zł grubo, 1200 zł. Także.
1: To czy wobec tego właśnie będziecie musieli skądś ściąć te środki, żeby mieć na to wszystko?
0: No tak, na szczęście mamy cały czas tutaj produkcję energii elektrycznej, która no właśnie dzięki temu, że się staramy, żeby była ciągła sprzedaż, żeby nie było tych przerw, no to te pieniądze z tej działalności właśnie tej poza tutaj lokalnej nadal po prostu mamy. I będziemy po prostu rekompensować te wszystkie straty z tego tytułu. I po prostu no, zarządzamy tak, żeby tych pieniędzy nam wystarczało, żeby był jakiś zysk też, bo też mamy kredyty, także musimy się wykazywać w bankach. Znaczy kredyty, mamy jeden tak naprawdę kredyt w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który będziemy spłacali. Do spłacenia wczoraj widziałem, mamy jeszcze około 30 milionów złotych i będziemy to skrupulatnie spłacali. A na reklamy, tak, w tym roku na promocję i na takie wsparcie dla naszych tutaj lokalnych inicjatyw mamy przeznaczoną mniejszą pulę, zgadza się.
1: A dużo mniejszą?
0: Myślę, że ze 30%, około 30%.
1: To zostając, już kończąc rozmowę, dalej w temacie pieniędzy, ale to tam dobrze nam się to zepnie klamrą, prezydent Nawrocki zaproponował referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pomijając już to, że jest pewna teza zawarta w tym pytaniu, w tej propozycji tego pytania referendalnego, no to jak ta polityka klimatyczna unijna, ten Zielony Ład wpływa na ceny energii?
0: No tak jak wspomniałem właśnie, tak, że jeżeli spalamy węgiel, czy też spalamy gaz, no to tak jak na podstawie węgla, no to opłaty związane ze spaleniem tony węgla są prawie no, półtora razy większe niż ta cena węgla. Czyli no generalnie, czy to dobrze? No jak gdyby tutaj ja bym nie chciał się wypowiadać. No wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia wszystko, co wpływa na cenę i podnosi cenę życia, tak, no to nie jest po prostu dobrym rozwiązaniem.
1: Czy ale dbamy o środowisko.
0: Czy to jest skuteczne? No dbamy. No, cały czas po prostu no, mam nadzieję, że w ten właśnie sposób no, dokładamy tą cegiełkę do tego, żebyśmy żyli w środowisku no, bardziej ekologicznym, czystym, tak? Ale jeżeli chodzi o przemysł, o produkcję, no spójrzmy na ceny energii elektrycznej. No, dla mnie to jest tutaj jak gdyby taki wyznacznik. Jeżeli mamy najwyższą cenę energii, praktycznie najwyższą, bo tam podejrzewam, że może jeszcze tam Węgry, może jeszcze mają też to, na podobnym poziomie cenę energii elektrycznej, hurtową, ja mówię dla przedsiębiorców, już dużo teraz tańsze, bo mieliśmy jeszcze z rok, półtora temu mniej więcej na takim samym poziomie, jak mają Niemcy. Teraz Niemcy już mają niższe ceny. Francja ma zupełnie o połowę jeszcze niższe ceny. Skandynawia jeszcze niższe ceny. I to nie są takie ceny, to nie jest różnica w 10%. Tak jak my mamy ze 120 euro za megawattogodzinę, no to w Skandynawii jest to około 30 kilku, tak? No, jeżeli po prostu no, u nas ten cały przemysł, czy ta produkcja energii elektrycznej odbywa się nadal za pośrednictwem no, w wielkiej mierze, bo około 60% na węglu, no to te ceny są po prostu dla przemysłu wysokie, no a jeżeli są wysokie, no to koszty zmienne są wysokie, czyli nasze produkty, ja i tak jestem pełen podziwu dla przedsiębiorców w naszym kraju, że po prostu potrafimy się mimo takich po prostu warunków rozwijać, tak? To jest dla mnie, to jest po prostu wielki szacunek dla tych ludzi, w ogóle dla wszystkich przedsiębiorców. U nas tutaj w firmie w MPC-u, no jeżeli przychodzi jakikolwiek przedsiębiorca, który działa, no nieważne czy on działa, ale przeważnie działają na rynku naszym lokalnym, to po prostu robimy wszystko, żeby jego czas spędzony u nas w firmie był po prostu maksymalnie krótki, żeby można było załatwić temat jak najszybciej, jak się da, ponieważ ci ludzie po prostu i tak mają problemów tyle, że po prostu nie ma co jeszcze tutaj wydłużać pewnych procesów.
1: I tu musimy postawić kropkę.
0: Postawić
1: też,
0: kropkę.
1: Bo kończy nam się czas.
0: Dziękuję.
1: Radosław Żegarski, prezes MPC, był
0: dziękuję.
1: Naszym gościem.
0: Dziękuję za rozmowę. Bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio, założone przez księdza Jana Kaczkowskiego, podejmuje próbę rozmowy dotyczącej zmiany języka wokół opieki hospicyjnej. O tym będziemy dziś rozmawiać. Moimi Państwa gościem jest pani Anna Saletra, psycholog Puckiego Hospicjum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Sformułowanie oddać do hospicjum, takie sformułowania ranią bliskich pacjentów?
3: Tak się zastanawiam, czy ci bliscy to słyszą, bo to jest raczej taka nomenklatura, o której rodzina między sobą rozmawia bardzo często, a pacjenci najwyżej mogą czuć się oddawani lub nieoddawani, bo tak naprawdę bardzo często to sformułowanie spada wtedy, kiedy jest przyjęcie pacjenta, kiedy rozmawiam z rodziną, to właśnie bliscy mówią, używają tego sformułowania, oddaję do hospicjum albo mam oddać do hospicjum, co powie rodzina, co powie też, co powie ten mój bliski. I to jest głównie właściwie wokół tego wątku dotyczącego rodziny. Rzadko mi się zdarza, żeby pacjent, może chociaż teraz jak o tym myślę, to żeby pacjent mówił o tym, że zostałem oddany do hospicjum.
2: Bo słowa mają duże znaczenie, prawda? My często traktujemy sformułowanie oddać do hospicjum jako skrót myślowy i wypowiadamy je bez zastanowienia.
3: Dokładnie. A tak sobie od lat myślę o tym, że oddać możemy jakieś rzeczy, zresztą niepotrzebne i które nam zawadzają, więc pewnie dlatego to sformułowanie ma taką konotację negatywną, że oddaję coś, czego nie chcę, co mi trudzi, co mi zawadza, a przecież tak nie jest, nie może być w kontekście człowieka, tym bardziej człowieka chorującego, umierającego. Więc ja się tak wracam do rodziny, nieraz pytam, czy mówię o tym, że jak jest taki dylemat właśnie a propos oddawania, co powiem mówiąc, rodzina mówi, że oddaje do hospicjum, więc ja pytam, a państwo jak mówicie, że do szpitala, to też oddajecie do szpitala? Nie, no do szpitala to on poszedł, a to ciekawe, że do szpitala poszedł, to do hospicjum oddaje. Tak jak pójście do szpitala jeszcze byłoby taką możliwością, że człowiek chorujący sam decyduje o sobie i idę do tego szpitala, nawet jak jest zawieziony, a tak jakby hospicjum odbierało moc, niezależność, samostanowienie człowieka chorującego, dawało moc rodzinie czy bliskim do tego, że ja mogę oddawać albo nie oddawać. To jest ciekawe, bo zwykle wokół tego toczy się taka dyskusja.
2: A hospicjum nie odbiera sprawczości osobie chorej?
3: Oj, myślę, że to jest takim jeden z głównych naszych założeń, celów, żeby człowiek, w ogóle taka idea i filozofia pewnie hospicyjna, czy naszego jakiegoś podejścia,

0: albo wrócę do pracy, ale mam wpływ na różne drobne rzeczy, o które my pytamy pacjenta, do czego zachęcamy też rodzinę, czyli na przykład tutaj są takie drobiazgi hospicyjne, panie zmieniające pościel pytają, czy pan chce w kratkę, czy w kropki, czy kiedy przyjeżdża śniadanie, to nie dostaje na talerzu coś, co nam się wydaje, że będzie super, tylko pytamy pacjenta, no co ma ochotę, co by zjadł. Wymieniają panie opiekunki te różne potrawy, które są. To są drobne rzeczy, które dają pacjentowi taką możliwość i poczucie, że ja mogę wpływać i decydować. Bardzo o to dbamy i bardzo tak zachęcam też świat do tego, żeby tak robić.
1: A jakie krzywdzące stereotypy funkcjonują wokół opieki hospicyjnej?
0: No, na pewno to, że hospicjum jest umieralnią, to jest coś, jak ja w ogóle wypowiadam to słowo, to ono jest dla mnie jakieś takie bolesne i trudne, ale się z nim niestety spotykam ciągle jeszcze, pomimo tego, że gdzieś ta opieka paliatywna, hospicyjna w całej Polsce hula już od wielu lat, to jest takie dla mnie chyba jakoś najbardziej trudne, bo po pierwsze to jest nieprawda. Po drugie, wiele osób, które trafia do hospicjum, zarówno pacjenci, jak i rodziny, mówią o takim doświadczeniu życia i takiego swojego zaskoczenia tego, że jejku, tutaj się naprawdę żyje i z takim naszym myśleniem, że to jest jakaś umieralnia, nie ma kompletnie nic wspólnego, a wręcz jest to właśnie krzywdzące, niesprawiedliwe i takie odpychające do tego, żeby w ogóle o tej opiece pomyśleć i jakoś ją przyjąć.
1: No właśnie, a te stereotypy wpływają na decyzje osób chorych i ich bliskich i obawiają się podjąć decyzję o skorzystaniu z opieki hospicyjnej?
0: Zdecydowanie, bo teraz sobie też pomyślałam, że ten stereotyp to jest to, że jak przekazuję, powierzam opiece w hospicjum swojego bliskiego, to znaczy, że ja nie chcę się nim zajmować, że on mnie nie obchodzi. To też jest taki stereotyp, że ja jestem, nie wiem, złą córką albo okropną jakąś żoną czy mężem. I to przekonanie, czy też stereotyp, który gdzieś tam krąży, powoduje, że odwlekamy w ogóle taki pomysł na skorzystanie z tej opieki, która po to przecież jest, po to zostało to ułożone, wymyślone, organizowane, żeby właśnie pacjenci i bliscy mogli skorzystać na tym etapie życia, na którym są. A te stereotypy niestety nas tutaj zatrzymują, żeby móc skorzystać z profesjonalnej, dobrej, bezpiecznej opieki, leczenia i wsparcia.
1: A jakie są konsekwencje dla pacjenta i jego bliskich, gdy zbyt późno zgłoszą się po pomoc? Przychodzi mi na myśl chociażby jakieś wyczerpanie emocjonalne.
0: No, to jest taka trudna historia. Nieraz tak patrzymy z taką myślą, ale też nieraz słyszę od rodziny, ojejku, szkoda, że tak późno przyszliśmy. Dla mnie trudny jest taki moment, kiedy naprawdę pacjent w bardzo ciężkim stanie przyjeżdża i jest u nas parę godzin albo dobę, albo dwa dni, bo tak naprawdę rzeczywiście to jest bardzo późno. Pacjenci w hospicjum mogą przebywać oczywiście w zależności od wskazania kilka tygodni, nawet kilka miesięcy i wtedy rzeczywiście jest szansa na dobrą opiekę, na zaopiekowanie zarówno objawów takich somatycznych, jak i sfery duchowej, psychicznej. Wtedy też rodzina ma czas na to, żeby się jakoś oswoić zarówno z procesem umierania, odchodzenia, jak i też ten pacjent. Jest czas na pożegnanie, na rozmowy, na uporządkowanie różnych spraw. Ten moment, w którym pacjent przychodzi na tak zwaną ostatnią chwilę, to jest też zwykle rozdzielający dla bliskich, bo pierwsze są umęczeni, umordowani, czasem taka mieszanka poczucia winy, że jednak na ostatnią chwilę tutaj kogoś przywożę, tego swojego bliskiego, ale też takiego żalu, że ja już nie mam siły albo nie wiedziałam, że nie wiem, można skorzystać z takiej opieki, wsparcia i leczenia. Powoduje taką naprawdę dużą i przykrą mieszankę emocjonalną. Nasila żal, nasila i utrudnia żałobę tak naprawdę.
1: Powiedziałyśmy o tych stereotypach. No właśnie, one są krzywdzące i pewnie sprawiają, że te emocje towarzyszące bliskim osoby chorej, powierzającej kochaną przecież osobę opiece hospicyjnej są bardzo trudne. Co to jest? Poczucie winy? Myśl, że nie dałam rady, że jestem złą córką, jestem złym synem, mężem, żoną?
0: Poczucie winy to jest właściwie takie dyżurne uczucie. Ja jakoś sobie nawet mi trudno wyobrazić, bo ono się zawsze pojawia w bardzo różnym nasileniu, bo są takie osoby, które mówią, okej, my to przegadaliśmy, mama sama chciała przyjść do hospicjum, to jest w porządku, cieszymy się tym, że taka decyzja, ale no mimo wszystko pojawia się poczucie winy, że no, czy to jest okej, że będzie tutaj,

0: w domu. Natomiast w większości wypadków ludzie naprawdę zmagają się, rodziny naprawdę zmagają się z ogromnym poczuciem winy, z lękiem przed oceną jakichś swoich bliskich, cioć, wujków, sąsiadów, więc są zawstydzeni tym, boją się też, co powie ten chorujący ich bliski. A na marginesie bardzo często ten bliski przeżywa dużą ulgę, że wreszcie ktoś tutaj się mną zajmie, a wy możecie ze mną posiedzieć, herbatę wypić albo mi potowarzyszyć. Natomiast rzeczywiście głównie pojawia się niepokój, niepewność i poczucie winy jest takim dużym uczuciem, które jest bardzo tutaj opiekowane, zaopiekowane przez zespół psychologów, przez cały zespół pracujący. Myślę, że to jest bardzo ważne.
1: No właśnie, kiedy osoba bliska zostaje otoczona opieką hospicyjną, te relacje w rodzinie zmieniają się albo wracają na te dawne tory, czyli że mąż, żona, córka, wnuczek przestają być opiekunami, a stają się znów mężem, żoną, córką czy wnuczkiem.
0: Mają taką szansę, bo nie każdy sobie na to pozwoli. Czasem ta potrzeba takiego doopiekowywania, nawet nadmiarowa, nadal trwa, ale rzeczywiście jest taka szansa, kiedy my możemy przyjąć opiekę taką właśnie medyczną, opiekuńczą, psychologiczną i ta żona może po prostu, jak ja widzę taką scenę, kiedy właśnie widzę żonę, która idzie z kubkiem kawy i w kapciach naszym korytarzem, to sobie się nie, no już jesteśmy w domu. I to jest taka fajna scena, kiedy ja po prostu wiem, że no właśnie jest czas na posiedzenie, na wyjście na spacer, na książkę czytaną przy łóżku swojego bliskiego, kiedy on śpi, na wspólny posiłek, rozmowę albo po prostu czuwanie. Tym wszystkim, co jest dookoła, zajmujemy się my na naprawdę najlepszej jakości, na jaką nas stać. Po to, żeby zarówno chorujący, jak i bliscy mieli taki komfort bycia ze sobą do końca, nie martwiąc się, czy jest głodny, czy leki podane, czy wykąpany, czy umyty, czy to jest dobrze zrobione.
1: I wtedy można docenić życie, poukładać relacje rodzinne, uporządkować różne sprawy, na które często nie było czasu, czy też chęci.
0: To jest taka wersja optymistyczna i rzeczywiście tak się czasem dzieje. Nieraz, jak wiemy, relacje rodzinne są tak powikłane, że nie jest to takie proste, ale jest na pewno czas na to, żeby przysiąść, pobyć ze sobą, potowarzyszyć, nieraz głęboko porozmawiać, albo przynajmniej się uspokoić, że nie muszę być takim właśnie i córką, i jednocześnie pielęgniarką. I właściwie nie wiem, nie znam się. Bardzo często słyszę, że ja się na tym nie znam. Ja nie wiem, jak to wszystko robić. Wydawało mi się, że sobie poradzę, że to takie proste, ale potem, kiedy nasilają się objawy choroby, pogorszenie, to jest bardzo dużo emocji, dużo takiej bezsilności, braku sił po prostu zwyczajnie w świecie. Na jedną osobę, opieka nad chorującą terminalnie osobą, to jest po prostu ogromny, potężny wysiłek fizyczny, psychiczny, każdy, a żeby móc być przy bliskim, odchodzącym, umierającym człowieku, to trzeba mieć na to też siłę, cierpliwość i taką przestrzeń wewnętrzną, żeby to się mogło dokonać.
1: Czym jest dziś hospicjum? Bo rola hospicjum zmieniała się na przestrzeni lat. Tak jak pani powiedziała, kiedy ta opieka hospicyjna pojawiała się w Polsce, to mówiono wprost, że to umieralnia, chorzy, ich bliscy się wzbraniali, żeby do hospicjum nie trafić. Dzisiaj to jest już zupełnie coś innego, więc jak ta rola się zmieniała?
0: Tak sobie myślę o tym, o rozwoju, o tym, jak tak patrzę, jak personel, zespół, który pracuje, rozwija się, szkoli, rozwija się też tak osobiście, jak to bardzo wpływa na to, w jaki sposób my rozmawiamy z rodzinami, bliskimi. Z jednej strony myślę o takiej w ogóle gotowości na rozmawianie o rozmawianiu o życiu, ale też taką świadomością tego, że ona ma koniec, kres, tego, że w tej opiece hospicyjnej, tej medycynie paliatywno-hospicyjnej nie boimy się rozmów o śmierci, umieraniu, ale w taki sposób, który nie jest straszący, nie jest na jakoś zagrażający, chociaż to budzi dużo lęku, ale w taki, który jest bezpieczny i w ogóle możliwy do wypowiedzenia. I paradoksalnie to przynosi ulgę i gotowość do w ogóle właśnie rozwijania czy mówienia o tych tematach. Ja myślę sobie, że to bardzo jakoś tak wpływa na to, że w ogóle rozmawiamy w świecie o hospicjum, o opiece, o słowach, których się używa, czy to, co teraz robimy, że one mają swoje znaczenie, że mają swoją moc. Myślę, że to jest ten czas, który upłynął, tych pewnie już dziesiątki lat w hospicjum w Puckim, paręnaście, też jakby no, nie stoimy w miejscu, tylko cały czas pracujemy nad jakością, nad naszą życzliwością, naszym myśleniem o pacjencie, o chorobie, rodzinie, bliskich.
1: No właśnie, bo wy towarzyszycie nie tylko pacjentom, ale też rodzinom i później macie kontakt z rodzinami bliskich, którzy odejdą. Pomagacie im w przeżyciu żałoby?
0: Tak. Myślę o tym, że to jest... Znaczy ja nieraz słyszę, ach, pacjent najważniejszy. Ja zawsze mówię też, że rodzina najważniejsza. Że właściwie jak trafia do nas pacjent, często mówię rodzinom, no trafiliście państwo, więc już jesteście tacy nasi. I tak naprawdę od pierwszego momentu spotkania pacjenta i jego bliskich, bo oni zawsze trafią, objęci są opieką zarówno pacjent, jak i rodzina, od pierwszego kontaktu, wprowadzenia, poinformowania, poprzez ten cały proces bycia pacjenta, aż do momentu, kiedy umiera, ewentualnie kiedy wychodzi do domu, bo też myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tu jakoś wybrzmiało, że to nie jest tak, że wszyscy pacjenci przychodzą do hospicjum odejść, umrzeć, część z nich wyjdzie do domu i wróci do nas jeszcze nie raz, albo rodzina zdecyduje się na to, żeby rzeczywiście ta śmierć była w domu, kiedy już mają zaplecze, mają wsparcie choćby hospicjum domowego, albo się tutaj wyedukowali, nauczyli i nabrali takiego ducha u nas. Natomiast rzeczywiście rodziny są wspierane w czasie umierania swojego bliskiego. Również przez taką rozmowę, edukację, że tak powiem, jak to jest. Ja bardzo często mówię o tym, że tak właśnie wygląda umieranie, że to nie jest jakieś pojedyncze wydarzenie, tylko proces, który się toczy. I ono dla kogoś, kto nie ma z tym kontaktu, doświadczenia i jeszcze przeżywa to wobec bliskiej osoby, może być przerażające i takie, że ja nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co tu się dzieje i wszystko mi się wydaje, że jest jakoś takie, nie takie. To ja po to jesteśmy w zespole, żeby rodzinę przez to przeprowadzić, żeby znormalizować to, co jest normą, żeby być przy tych osobach i im towarzyszyć, wesprzeć, oswoić, bym powiedziała. Natomiast po śmierci bliskiego rodziny naszych pacjentów są informowane i zapraszane do takiego kontaktu, czy to indywidualnego, a przede wszystkim do grupy wsparcia dla osób w żałobie, którą prowadzimy my, ale też wiem, że taki jest standard pracy i pomocy rodzinom, że po prostu się wspiera rodziny zarówno w czasie chorowania, jak i śmierci bliskiego.
1: Anna Saletra z Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A dzisiejszym gościem poranka 7:09 jest poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, kłaniam się gorąco Mazowszu, Podlasiu, no i oczywiście Warmii i Mazurom.
2: O, bardzo dobre informacje, bardzo dobry research, rzeczywiście tak, na falach jesteśmy tu słyszani, a jeśli chodzi o internet, no to oczywiście w całej Polsce, jeśli nie na świecie. Dobry humor, mimo tego, co się wyprawia z obecnością, czy też nieobecnością, nieprzyjazdem wojsk amerykańskich do Polski w ramach rotacji?
3: No, należy rozdzielić trochę tutaj politykę od prywatnego humoru, no bo przecież z panią rozmawiam.
2: Nie, no jasne, też nie możemy siedzieć i płakać, trzeba działać,
3: tak. Jestem po prostu wkurzony politycznie. Najgorsze jest to, że czasami już brzydko mówić zaczynam i jak patrzę, jak na moich oczach rozkłada się państwo, które już było, naprawdę było o pół kroku od tego, żeby można było mówić, że rośniemy w potęgę europejską, no to teraz się cofamy w tempie niespotykanym w Europie. Jesteśmy przedostatnim państwem w Europie, które się, proszę państwa, najbardziej zadłuża. Po prostu prawie rekordzistami, tylko Rumunia jest przed nami.
2: A co z tymi wojskami? Czyja to jest wina, że do tej rotacji nie doszło? Bo J.D. Vance mówi o opóźnieniu redukcji, chociaż to takie chyba takie gładkie słowa, że ostatecznie decyzje nie zostały podjęte, ale mówi też o tym, że Polska jest w stanie się sama obronić. No to jest oczywiście miłe pytanie, czy prawdziwe i czy to nie jest taki argument, a wzmocniliście się mocno, kupujecie od nas sprzęt i sami się obronicie, więc my tu nie jesteśmy potrzebni.
3: Dotykamy polityki wyższych lotów. To jest tak, że Amerykanie bacznie obserwują scenę polityczną w Polsce, bo my dla Ameryki w Europie jesteśmy bardzo ważnym krajem, dlatego że przede wszystkim nie ufają Niemcom, nie ufają Francuzom. I mają rację, że nie ufają. Innych krajów jakoś nie biorą pod uwagę. I powiem państwu, że patrząc na Polskę jak na taki lotniskowiec na oceanie szaleństwa, Amerykanie starają się prowadzić politykę skutecznie. To znaczy, że jeżeli Donald Tusk codziennie mówi co innego, to znaczy, że on nie jest politykiem, tylko jest graczem pod czyjeś dyktando. No i tutaj zasady tej gry dyktują Niemcy, a Donald Tusk tylko czasami wrzuca jakieś tam hasło, że za 3 miesiące będzie wojna albo za 4 miesiące, co jest absolutną nieodpowiedzialnością z jego strony.
2: No właśnie, tak.
3: Straszenie wojną.
2: Donald Tusk powiedział, że za kilka miesięcy wojna wybuchnie. Domyślę, że Rosja zaatakuje kraje NATO. To gdzie jest jakaś powszechna mobilizacja, nie wiem,
3: akurat
2: do działania?
3: Muszę powiedzieć, że akurat regiony polskie, które wymieniłem na samym początku, to są regiony, które są najbardziej, ale to najbardziej zagrożone właśnie taką fantazją Donalda Tuska, ponieważ ma z Królewcem, w którym, co by nie powiedzieć, są skoncentrowane wojska rosyjskie i tutaj naprawdę żartów nie ma. Natomiast dla krótkoterminowych celów politycznych opowiada takie herezje i straszy wojną, no to on prowokuje tą wojnę. Ja cały czas mówię, że w tej schizofrenii politycznej Donalda Tuska, która się kręci naokoło mam władzę albo nie mam władzy, proszę państwa, rodzą się myśli, które mogą doprowadzić do tego, że on, żeby uratować swoją władzę, jest gotowy po prostu rozpocząć taką wojnę. No. I różnego rodzaju prowokacjami. Teraz Amerykanie na to z przerażeniem patrzą, no bo jakby nie powiedzieć, premier rządu polskiego jest tutaj osobą jak najbardziej decyzyjną w tych sprawach. Prezydent raczej może tupać nogami, natomiast prezydent tutaj w prerogatywach swoich z całą pewnością nie wprowadzi stanu wojennego, ani nie ogłosi tutaj wojny, chyba żeby takowa była. Tylko dlatego, że Tuskowi potrzebne jest to do wprowadzenia atmosfery wojennej w Polsce, która pozwoli mu na zadłużanie państwa po 400 miliardów rocznie, który, zobaczcie państwo, jaki cyrk będzie z tym CAFE. Ja to mówię już od miesięcy. Ten cały system zadłużania państwa, proszę państwa, to jest część programu anihilacji Polski. No, ja nie wiem, czy państwo już wiecie, pewnie tak, bo miesiąc temu Brandenburgia, proszę państwa, wpadła na pomysł, żeby już zbudować region z Polską gospodarczy. Oni już na ten pomysł wpadają. Czyli inaczej mówiąc, Republika Federalna Niemiec to jest federacja landów i oni tak sobie kombinują, żeby Polska była jednym z tych landów, czy do Wisły, czy do Bugu, to nie wiem. Natomiast plany takie są.
2: Czyli tylko chcą nas gospodarczy, militarnie skolonizować? No.
3: Tak. Tak. I teraz najlepszy przykład był, proszę państwa, jak budowaliśmy system obrony powietrznej i zakupiliśmy baterie Patriotów. To są 32 pakietowe wyrzutnie, najnowsze w zasadzie na świecie, Patriotów. No i z radarami, których Niemcy nigdy nie dostaną do swoich łap. No więc Niemcy wpadli od razu na pomysł, że oni też zbudują taką żelazną kopułę. Tylko tyle, że no jakby część już z tej kopuły jest. Czyli wykorzystają to, co mamy, do obrony własnego terytorium. No. Więc Niemcy pragmatycznie podchodzą. Ja nie mam pretensji do Niemców, dlatego że oni wykorzystują głupotę co niektórych polityków.
2: Trudno, którzy... żeby swoich interesów nie realizowali, skoro tak. mogą.
3: Prawda? No to przecież, no, a to wszystko im się tak udaje. No proszę zobaczyć teraz Paulinę Henik-Kloskę, która występuje w Sejmie i mówi, podczas kiedy chcieliśmy ją odwołać ze stanowiska, i mówi, panie premierze, melduje wykonanie zadania, Dolna Odra nie będzie spławna, bo budowanie teraz Parku Narodowego oznacza, że Dolna Odra nie będzie, że w ogóle Odra nie będzie spławna. Co to oznacza? Że Polska znowu nie będzie zarabiała miliardów złotych na połączeniu Czech z Bałtykiem. No. I powiem, że to jest po prostu, no, to jest coś nieprawdopodobnego. My mamy autentycznie piątą kolumnę. I ta piąta kolumna działa na korzyść Niemiec w sposób tak jaskrawy, że trzeba być ślepcem, żeby tego nie widzieć. No.
2: To czyją winą jest to, że ci żołnierze amerykańscy tutaj na razie nie przyjadą, jak słyszymy o tej opóźnionej rotacji? To jest wina polityki Donalda Tuska? Czy to jest wina Donalda Trumpa? Bo geneza trochę jest taka, że kanclerz Merz krytykował Donalda Trumpa za jego operację w Iranie, no a ucierpi na tym Polska, tak pisze Jacek Sariusz-Wolski.
3: Ale to znaczy z Rammstein też są wyprowadzane wojska. W jakiejś tam części walczymy o to, żeby one do Polski trafiły. Natomiast one nie trafią, dlatego że Donald Tusk do tego nie dopuści. On będzie co innego mówił, co innego będzie robił. Proszę... Pani redaktor i drodzy państwo, zrozumieć, że interesy niemieckie w Europie polegają na tym, że albo są hegemonem, albo nie są hegemonem. Unia Europejska jest narzędziem, które daje Niemcom profity jako jedynemu państwu. I gdybyśmy teraz wzięli sobie wszystkie tabelki przed siebie, położyli, to zobaczymy, że jedynym beneficjentem Unii Europejskiej są Niemcy. I powiadam państwu, coraz więcej już ludzi o tym mówi, coraz częściej to słyszę, za chwilę strefa euro padnie. I co zostanie? Niemcy powiedzą, wprowadzamy markę i tyle. I co ciekawe, że oni marki mają przygotowane już na wprowadzenie ich do obrotu finansowego. Więc my jesteśmy w tej chwili aktorami w teatrze, o którym nie mamy pojęcia, w co Niemcy grają. Niemcy grają po pierwsze na siebie, to nie jest nic dziwnego. Mają swoich, że tak powiem, ludzi w rządach, tak jak Donald Tusk, bo przecież no, Weber powiedział wyraźnie, naszym przedstawicielem, Weber to jest prezes największej partii w Europie. On był premierem Monachium, to jest... ojej. No dobrze, zaraz sobie przypomnę. No i teraz w głowie
2: i
3: mi to...
2: Powiedział, że tak, że Donald Tusk jest przedstawicielem czyim?
3: Ale chodzi o to, Monachium jest, kurczę, w Landzie.
2: Bawaria.
3: Brawa Bawarii, o jak ja mogłem zapomnieć, no, w Bawarii. I tenże człowiek, bardzo usytuowany dobrze w Niemczech, mówi: naszym przedstawicielem, naszym Niemców przedstawicielem w Polsce jest Donald Tusk. No to jak jaśniej to można określić, jak jaśniej, no. Więc myślę sobie, że Donald Tusk się z tego nie wymiga. I tyle, no już, że tak powiem, to już gołym okiem widać, a już na pewno Amerykanie to widzą, że czym innym są interesy polskie, czym innym są interesy rządu polskiego, no. I dzisiaj...
2: A gdzie w tej układance jest prezydent Karol Nawrocki, który ma tak świetne rzekomo, albo nie rzekomo, może naprawdę, z Donaldem Trumpem? Dlaczego milczy w tej sprawie? Działa jakoś zakulisowo w sprawie tych żołnierzy? No bo usłyszał od Donalda Trumpa, że ta obecność amerykańska cały czas będzie w Polsce, że może nawet ci żołnierze z Ameryki tu przyjadą. I co? To prezydent amerykański rzuca słowa na wiatr. Jak pan ocenia tutaj Donalda Trumpa?
3: Panie redaktor, ja... że to jest pewnego rodzaju ścieżka. To znaczy Andrzej Duda bardzo dobrą robotę zrobił. No i w ogóle Polonia Polska przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych robotę zrobiła, bo Donalda Trumpa wybrała.
2: No tak, on to podkreślał.
3: I teraz tak. I to kilka razy. Więc Andrzej Duda, jego następca, Karol Nawrocki, mają rewelacyjne stosunki z Donaldem Trumpem, który widzi, że Polska chce brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, a nie Niemców. A Niemcy chcą to wykorzystać, tak? I powiem państwu, że ta brygada, którą na Litwie Niemcy osadzają, to ona ma 300 żołnierzy. Pytam się, 300 żołnierzy? Co może 300 żołnierzy? Więc to są wszystko tylko takie zajawki, takie w ogóle, nie wiem, czy państwo wiecie, że żeby nam do Polski przyjechała na przykład francuskie brygady pancerne z pomocą, to mamy to w NATO obliczone na 45 dni. No to przecież to jest jakiś dom wariatów po prostu, no. Niemcy...
2: Czyli chcesz się obronić, broń się sam po prostu.
3: Tak, Niemcy, na przykład teraz, Francuzi, jak konflikt wybuchł na Ukrainie, chcieli doposażyć swoje czołówki w Rumunii, proszę państwa, 800 żołnierzami. To proszę sobie wyobrazić, że Niemcy nie przepuścili ich przez własne granice. No więc z kim my mamy do czynienia? Oni popłynęli, proszę państwa, nie uwierzycie, przez Morze Śródziemne. Popłynęli ci żołnierze francuscy przez Morze Śródziemne. Jakie kłopoty Niemcy sprawiali? Kazali skanować paszporty, pisać, ile mają dzieci, gdzie mieszkają, ci wszyscy żołnierze, którzy tam jadą. Niemcy to jest jeden wielki dom wariatów.
2: Ale jest jeszcze, panie pośle, jeszcze jedna odsłona tej sprawy, bo jak to jest możliwe, że my dowiadujemy się o tym wszystkim z prasy amerykańskiej, że jakaś notka utknęła w skrzynce tajnej szefa sztabu, że pojechali do... No właśnie, gdzie jest pan Klich, który no ambasadorem nie jest, ale pełni takie obowiązki? Gdzie są jakieś jego relacje z amerykańską administracją? Bo to naprawdę jest uwłaczające, jeśli chodzi o godność państwa polskiego. Teraz wiceministrowie Tomczyk i Zalewski udali się do Stanów Zjednoczonych, a wiceminister Tomczyk wspierał Kamalę Harris w kampanii prezydenckiej.
3: Mamy do czynienia z schizofrenią po prostu i oni zakładają, że skoro w Polsce wygodnie im się żyje z kłamstwa na kłamstwo, to inne państwa też są chłoną informacje podawane w danej chwili, w danym miejscu. Natomiast Amerykanie mają absolutnie wywiad światowy i oni mają po prostu research robiony. No. I tam jest szczerze napisane, dziś mówił to, jutro to mówił, a pojutrze będzie mówił to. No. I ja będę pamiętał chyba do końca życia Tuska, który jechał do Londynu na naradę wszystkich głów państw Europy wtedy, kiedy Ukraina, i on mówi, że Europa jest tak wielka i tak potężna, że ma taki potencjał gospodarczy, że sobie sami bez Amerykanów damy radę. Po czym po 8 godzinach wraca i na lotnisku: nie, no to bez tej Ameryki to my nic nie zrobimy. No to pytam się, czy
2: bo usłyszał, że w Wielkiej Brytanii nikt nie jest zainteresowany zrywaniem sojuszu.
3: Ale to on tego nie wie, przecież on się szczyci tym, że ze wszystkimi jest po imieniu. To jemu tego nie mówią? No nie mówią, dlatego że to jest paria z Europy. To jest człowiek, którego Angela Merkel za rękę wprowadzała na salony i nie był akceptowalny. Nie, bo człowiek, który zdradza własną ojczyznę, nie jest akceptowalny. Bo jak on zdradza własną ojczyznę, to zdradzi każdego. Więc nie chce nikt rozmawiać z nim po prostu. Wożą go tam gdzieś tam w drugiej klasie, nie przyjmują go na salonach i tyle gadania. A teraz on Tomczyka, dlaczego Tomczyka? Dlaczego premier sam nie jedzie? Dlaczego Tomczyka wysyła? Dlatego, że on tam nie ma wstępu. No to dzisiaj mamy taką dyplomację. I jeżeli Bartoszewski kiedyś mówił o dyplomatołkach, to myślał o chyba Platformie Obywatelskiej jednak.
2: Jeszcze jedna sprawa związana z Amerykanami, czyli Zbigniew Ziobro, który jest w Stanach Zjednoczonych i jak usłyszeliśmy wczoraj, to zastępca sekretarza stanu Christopher Landau poinstruował urzędników, żeby zatwierdzili wizę dla byłego ministra sprawiedliwości. Rozumie pan Zbigniewa Ziobro, że ucieka przed obecnym wymiarem sprawiedliwości? Jak pan odczytuje tę amerykańską pomoc Zbigniewowi Ziobrze?
3: Pani redaktor, albo Zbigniew Ziobro zaniknie w czeluściach więzień polskich, albo, delikatnie to nazywając, albo będzie żył i będzie komentował to, co na jego temat mówią. Czyli on, będąc za granicą państwa polskiego, ma prawo do obrony. W Polsce tego prawa do obrony nie będzie miał. To jest mniej więcej tak, jak z tym, że miasteczkiem gniewu przed KPRM-em. Ogrodzili go, nie dają ludziom ani wody, ani żywności. Po prostu chcą ich wyizolować. Wychodzi